przymilek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

to nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

Fresca. No hesitation if you step, you get a race.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
5: Czy Iława przyjmie standardy ochrony drzew? Do tego przekonywała radnych i władze Iławy Magdalena Rudnicka z Dzikiej Iławy. Standard przyjęły już takie miasta jak Kwidzyn, Rzeszów, Gorzów, Wielkopolski, Poznań i Gdańsk. A co on dałby Iławie? Posłuchajcie sami.
6: Temat zaproponowałam jeszcze w ubiegłym roku. Pozwolę sobie zacytować fragment naszego najważniejszego aktu, jakim jest konstytucja, które mówi o tym, że każdy ma obowiązek ochrony przyrody dla obecnych i przyszłych pokoleń. No i takim elementem krajobrazu miejskiego, który właśnie może być łącznikiem dla obecnych i przyszłych pokoleń, są przede wszystkim drzewa ze względu na ich długowieczność. I chciałabym Państwu w miarę krótko przedstawić, czym są standardy ochrony zieleni i dlaczego nasze miasto powinno je wprowadzić. Jeżeli chodzi o ochronę zieleni wysokiej, bo na niej głównie się skupię, to oczywiście najważniejszym aktem, który reguluje sprawy ochrony i pielęgnacji zadrzewień i terenów zielonych, między innymi w miastach, jest oczywiście ustawa o ochronie przyrody ze wszystkimi aktami powiązanymi. Standaryzacja jest niezbędna do tego, żeby te akty prawne uszczegółowić, żeby zapewnić jakość i mierzalność wykonywanych prac w obrębie drzew. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ sama ustawa o ochronie przyrody jest aktem nieco ułomnym. Już na samym początku w definicji drzewa możemy zauważyć, że ustawodawca zupełnie pomija tak istotny element w budowie morfologicznej drzewa, jakim są korzenie. Definicja w ustawie o ochronie przyrody mówi o tym, że drzewo to wieloletnia roślina o zdrewniałym pędzie i gałęziach tworzących koronę. I między innymi, może nie tylko dlatego, ale również między innymi dlatego, że te drzewa są tak po macoszemu traktowane. W związku z tym te korzenie faktycznie zazwyczaj najwięcej cierpią w różnych procesach inwestycyjnych. Między innymi też dlatego, że większość ludzi nie wie, w jaki sposób korzenie drzew w przestrzeni miejskiej rosną. Ponieważ w zasadzie jakieś niecałe 10% to są korzenie, które sięgają głęboko, na głębokość kilku metrów, a ponad 90% wszystkich korzeni drzewa sięga głębokości nawet nie metra, czasami jest to 70 cm, a na glebach, w miejscach, gdzie gleba jest bardzo zagęszczona, ubita, czasami to jest nawet 15 cm. Więc w momencie, kiedy prowadzimy większość procesów inwestycyjnych, wszystkie najważniejsze części korzenia po prostu ulegają uszkodzeniu. I zazwyczaj procesy inwestycyjne kończą się w ten sposób dla drzew, że ta najważniejsza część, czyli właśnie korzenie, które mają za zadanie i pobierać wodę i składniki odżywcze, ale też kotwiczyć drzewo w glebie, po prostu zostają uszkodzone. Brak jest tak naprawdę realnej ochrony korzeni w procesach inwestycyjnych. Jest taka zasada, która jest po prostu potwierdzona obserwacjami i badaniami, że przycięcie korzeni po jednej stronie na odległość krótszą niż 5 średnic pnia powoduje wywrócenie się tego drzewa. Tu, jak na tych zdjęciach możecie Państwo zaobserwować, nie ma takiej odległości zachowanej, więc to jest perspektywa czasu, że drzewa ulegną wywróceniu. I nie jest to kwestia kilku miesięcy, czy nawet 2-3 lat. Zazwyczaj jest to okres 5, 10, może 15 lat, kiedy drzewo zaczyna się wywracać, więc zwykle z inwestycją nie jest już po prostu

powiązane. Kolejny grzech popełniany w procesach inwestycyjnych to jest wykorzystywanie całej przestrzeni wokół drzew, chociażby do składowania różnych materiałów budowlanych, stawiania kontenerów, stawiania toalet, czy po prostu jako droga, którą uczęszczają maszyny budowlane. Powoduje to bardzo mocne zagęszczenie gruntu, a zagęszczenie gruntu to jest brak tlenu, powietrza i znowu dochodzi do powolnego zamierania drzew. Znowu w okresie czasami 5-10-letnim, więc kolejne drzewa i ich śmierć nie będzie powiązana z budową i procesem inwestycyjnym. To, w jaki sposób zazwyczaj chronione są drzewa, to często jest zapisywane też w umowach, w specyfikacjach, to jest odeskowanie pnia, które nie jest realną ochroną. Ono jest w stanie ochronić tylko i wyłącznie pień, ale korzenie, o których już wspomniałam, czy korony w żaden sposób nie zabezpiecza. Oprócz tego, że drzewa bardzo często są uszkadzane w procesach inwestycyjnych, to również przyspiesza ich zamieranie i chorowanie niewłaściwie prowadzona pielęgnacja. Niestety, mimo tego, że nauka o drzewach, o ich fizjologii bardzo w ostatnich dziesięcioleciach się rozwinęła, no to my cały czas stosujemy jeszcze, ja nie mówię tutaj tylko o naszym mieście, ja mówię o skali całej Polski, praktyki, które są już w tej chwili tak naprawdę nie do przyjęcia. Zdrowe drzewo jest w stanie opierać się chociażby sile wiatru i to często potężnym nawałnicom, jeżeli ma zdrowe korzenie i dobrze rozbudowaną koronę. Natomiast my, prowadząc procesy pielęgnacyjne, tak jak widać na zdjęciu, zazwyczaj podkrzesamy drzewa do góry, zostawiając takie wiotkie zapałeczki, które nie mają szansy stawiać przez dłuższy czas oporu wiatrom. Co więcej, mamy problem w naszym mieście, jak i w całej Polsce, ogromny z jemiołą. Jedna taka kulka jemioły to jest czasami nawet 20 kilo, więc przy drzewie o tak ubogiej koronie, takie dodatkowe obciążenie jemiołą to bardzo, bardzo ważny problem. Zła pielęgnacja to również nadmierne ogławianie drzew, a tak naprawdę to ich niszczenie, bo ustawa nie mówi nic o ogławianiu, mówi już po prostu o niszczeniu korony drzewa. I tu kolejna zasada. Tak naprawdę każde drzewo, które będzie miało przyciętą gałąź o średnicy większej niż 10 cm, a to jest tak naprawdę niewiele, będzie tworzyło dziuple. W przypadku drzew bardzo wrażliwych powyżej 5 cm, a takim wrażliwym drzewem jest chociażby kasztanowiec. Jak się Państwo przyjrzycie w naszym mieście nawet, to większość kasztanowców dziuple ma. Dla starego drzewa to nie jest problem, ale młode drzewa, a młode drzewo to drzewo, które ma kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat. Wiek drzewa wygląda inaczej trochę niż nasz. Dla młodego drzewa dziupla jest bardzo niebezpieczna, bo te drewno jest jeszcze elastyczne i może po prostu powodować wyłamywania. No my niestety bardzo często przycinamy już zbyt nadmiernie, dlatego że bardzo późno zaczynamy pielęgnację drzew i przycinanie. Długi czas te gałęzie w ogóle nie są pilnowane. Dopiero jak zaczyna pojawiać się susz, to zaczynają być obcinane w nadmiernej ilości. I teraz tak, żeby drzewo w przestrzeni miejskiej mogło być zachowane, musi spełniać dwa podstawowe warunki. Pierwszy to jest oczywiście bezpieczeństwo naszego mienia, ale też w przypadku ciągów pieszych, komunikacyjnych, to musi być zachowanie skrajni. Tu, jako bardzo dobry przykład, chciałam powiedzieć, że Holendrzy w momencie wykonywania już nasadzeń planują wyprowadzanie skrajni na kolejne 20 lat. Oni od samego początku, sadząc drzewo, wiedzą, że drzewo, które sadzą, ma koronę tymczasową i już w tym momencie zaczynają myśleć z perspektywą 20 lat, jak wyprowadzić skrajnię na potrzebną wysokość, tak żeby w dalszym okresie nie prowadzić takich właśnie intensywnych cięć, które będą po prostu już osłabiały drzewo. I tam faktycznie takich dziuplastych, stwarzających niebezpieczeństwo drzew praktycznie nie spotkamy. Przykłady z naszego iławskiego podwórka, co z drzewami często się dzieje, to nad czym ja bardzo ubolewam, to jest podkaszanie praktycznie każdego drzewa, jak się Państwo przyjrzycie, podczas koszenia trawy pod kaszarką i uszkadzania tej szyjki korzeniowej, co jest dla drzewa kolejnym osłabieniem. Przyjrzyjcie się Państwo, naprawdę masa drzew w ten sposób jest w Iławie uszkodzona. Teraz wracam do tytułu prezentacji, czyli do tych standardów ochrony zieleni. Standardy są to wytyczne, które zostały opracowane przez najlepszych naszych polskich arborystów, osób, które na co dzień pracują z drzewami, które

zarządzają ryzykiem w otoczeniu drzew, którzy przygotowali cały komplet wytycznych i dla jednostek miejskich, ale tak naprawdę dla wszystkich osób, które w jakiś sposób mają do czynienia z drzewami, tak żeby mogli z tych standardów korzystać i wdrażać najnowszą wiedzę do swoich praktyk. Te standardy składają się z trzech części dotyczących z jednej strony inspekcji i diagnostyki drzew, czyli tu głównie do osób, które prowadzą podstawową inwentaryzację, cięcia i pielęgnacji, o której dużo powiedziałam, ale również standard dotyczący właśnie ochrony drzew w procesie inwestycyjnym. Te dokumenty mówią o tym, kto z jakimi kwalifikacjami tak naprawdę powinien w ogóle tymi drzewami się zajmować, jak na każdym etapie powinien z perspektywy właśnie ochrony drzew wyglądać proces inwestycyjny jeszcze przed rozpoczęciem planowania takiej inwestycji, jak powinna wyglądać skuteczna ochrona tych drzew. I to, co jest bardzo istotne w tych standardach, to jest to, że licencja pozwala na dowolne wdrażanie tych standardów. Specjalnie były one udostępniane na takiej licencji, żeby każda jednostka samorządowa mogła je dowolnie w swoim urzędzie wprowadzać i wykorzystywać. Chciałam tutaj Państwu powiedzieć, że mi temat tych standardów leży na sercu już od dawna. Mam nadzieję, że uda się z panem burmistrzem przeprocedować to, żeby te standardy w naszym mieście wprowadzić. Nawet jeżeli się uda to zrobić, to z punktu widzenia Urzędu Miasta standardy będą obowiązywały tylko w jednostkach podlegających pod nasz urząd, a przecież masa drzew na terenie naszego miasta ma różnych zarządców, tak? To są i zarządcy dróg, spółdzielnie, wspólnoty, dlatego też występuję z tą prezentacją do Państwa, radnych jako osób, które są w przestrzeni publicznej, mają kontakt z wieloma mieszkańcami, również z różnymi zarządami spółdzielni, żeby mówić o tym, że te standardy są, że można z nich korzystać, żeby tą pielęgnację, prawidłową pielęgnację drzew wprowadzać, dlatego że jeżeli od samego początku będziemy drzewa dobrze prowadzić, to one będą generować więcej usług ekosystemowych dla nas tak naprawdę, niż my będziemy musieli generować później kosztów na ich utrzymanie czy pielęgnację. I teraz już tak króciutko na koniec chciałam pokazać parę przykładów, które właśnie te standardy wdrażają. Pierwszy taki podstawowy właśnie w tym standardzie ochrony drzew przy inwestycjach to wyznaczanie strefy ochrony drzew, która nie pozwala w ogóle na użytkowanie terenu w trakcie inwestycji. Czasami są to wygrodzenia, czasami to są jakieś po prostu otaśmowania, które po prostu nie pozwalają ani maszynom, ani tak naprawdę człowiekowi na teren tej strefy ochrony drzewa wchodzić. Ale też bezpośrednie przykłady, tu akurat pozwoliłam sobie przedstawić Kraków, dlatego że Kraków jest miastem, który w tej chwili bardzo mocno pilnuje tych standardów. To w jaki sposób można chociażby chronić korzenie podczas inwestycji, nawet gdy już dojdzie do ich uszkodzenia, że są specjalne ekrany, które nie wymagają dużego nakładu pieniężnego po to, żeby ochronić korzenie przed wysuszaniem. To, co dzieje się w tej chwili w wielu miastach, w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie, to chodniki, różne parkingi, które w żaden sposób, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie, nie wpływają na drzewa, dlatego że są stosowane jako takie chodniki rampowe, tarasowe, po prostu punktowe elementy, na których dopiero kładzione są chodniki czy całe parkingi. I tutaj w żaden sposób nie zagraża to korzeniom drzew w wywracaniu się. Docinane krawężniki, technologie bezrozkopowe, które pozwalają również nie uszkadzać tej najbardziej rozwiniętej strefy korzeniowej. Punktowe ogrodzenia. Tak jak już wspomniałam, bardzo by mi zależało na tym, żeby te standardy pojawiły się również w naszym mieście. Oprócz tych wielkich miast, które już wymieniłam, w ubiegłym roku wprowadził je również Kwidzyn, który można porównać nieco do naszego miasta pod względem wielkości. I to się udało. W Gdańsku chociażby mamy społeczną Radę Drzew, która pomaga wdrażać różne pomysły. Ja skupiałam się tylko na drzewach, natomiast wiele miast w tej chwili idzie dużo dalej, wprowadzając standardy ochrony całej zieleni, łącznie z regulowaniem kwestii koszenia, grabienia liści, tego, czy one powinny być usuwane, czy nie, tego, co robić z martwym drewnem, czy nie. Więc miasta zaczynają iść w tą stronę, bo widzą po prostu, jak ogromne zyski daje prawidłowa pielęgnacja. Już dosłownie na sam koniec chciałam wrócić na chwilę do tematu tego, co wydarzyło

0: Zdarzyło się w ubiegłym roku i tego, że jeden z naszych świeżych tak naprawdę pomników przyrody nie przetrwał wichury. Nie wiem, czy ktoś z Państwa zapoznawał się z inwentaryzacją, która była wykonana już po tym zdarzeniu. Ja chciałam tylko tutaj przedstawić swoje zdanie, bo jakby jak najbardziej zgadzam się z wynikami tej inwentaryzacji, które w żaden sposób nie wskazują do tego, że ochrona powinna być zniesiona, bo nie ma do tego podstaw. Ale bardziej chodzi mi o tą część strażaka, która leży w tej chwili obok i gdzieś tam były głosy na ten temat, że może powinna być ta kłoda usunięta. Powiem tak, po pierwsze w dalszym ciągu jest to element, część drzewa pomnikowego, więc ta kłoda też podlega ochronie prawnej i tak naprawdę bez konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska nie możemy nic zrobić. Natomiast ja uważam, że przede wszystkim jest to w dalszym ciągu element spajający cały tak naprawdę ten pomnik. A po drugie, jeżeli chodzi już o samą kwestię bezpieczeństwa, to po pierwsze, jeżeli Państwo pamiętają zapisy uchwały o pomniku przyrody, mamy strefę ochronną, w której tak naprawdę nie powinno się nic dziać i tak samo nie powinno być tam ludzi, tym bardziej, że jest to pas zieleni. A po drugie, takie kłody w większości miast w tej chwili są po prostu zostawiane ze względu znowu na tą wartość i ekologiczną, i ekonomiczną. To jest przykład z Olsztyna, gdzie Bóg uległ kompletnemu wywróceniu i pozostał w tym miejscu, gdzie się przewrócił. A tu przykład tego, że drzewo nigdy nie jest niebezpieczne i że może być wykorzystywane również bezpośrednio do rozwijania kompetencji u dzieci, z którymi, no jeżeli chodzi w ogóle o kontakt z naturą, czy też nawet taką sprawność, jak wiemy z różnych raportów, jest coraz gorzej. Jeżeli chodzi o moje zdanie, uważam, że strażak powinien zostać w miejscu, w którym jest, natomiast oczywiście tutaj decyzja zawsze zostaje u Państwa radnych, bo to o Państwo uchwałą decydujecie, tak? Co powinno z pomnikiem przyrody się stać. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wysłuchanie. Mam nadzieję, że nie zanudziłam.
1: Głos w sprawie zabrał burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za udzielenie głosu. My jakiś czas temu wysłaliśmy pismo, po tej katastrofie pomnikowej, że tak powiem, do zarządcy terenu, bo my nie jesteśmy właścicielem tego terenu, po tej inwentaryzacji, która do nas wpłynęła. Ja też się zgadzam z tymi wnioskami, że to powinno zostać tak, jak jest i nie zagraża to niebezpieczeństwu. Wysłaliśmy takie pismo na moją prośbę, na mój wniosek do zarządcy, do właściciela terenu z informacją taką właśnie, że jest taka rekomendacja, żeby to pozostało w takim stanie, jakim jest. Do tej pory Krzysztof nie przyniosła odpowiedź, prawda? Chyba też próbowaliśmy się skontaktować, więc żadnej odpowiedzi negatywnej, czyli takiej zmierzającej do tego, że właściciel będzie chciał usunąć ten pień, żadnej takiej informacji nie mamy. Ale my stoimy na stanowisku zgodnie z tą inwentaryzacją, że powinno to zostać tak, jak jest i właściciel terenu dostał od nas taką informację z taką prośbą niejako, żeby to zachować. Jeżeli chodzi o standardy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, będziemy mieli w maju spotkanie na ten temat z inwestycjami, z naszymi inwestycjami. Będę Panią prosił jako osobę fachową, żeby nas wdrożyć bardziej w ten temat ochrony i wypracowania jakichś standardów, które można byłoby przez nas tutaj stosować.
1: Głos w sprawie zabrała też radna Rady Miejskiej Iławy Martyna Weżlic.
3: Ja zgadzam się z panią Magdą. Uważam, że drzewo strażak powinien zostać tak jak leży, tylko moja propozycja jest taka, żeby postawić tam jakąś tabliczkę, która by informowała może o historii strażaka i o tym, jakiemu wypadkowi uległ.
0: Zgadzam się oczywiście. Ja w tej chwili czekam na wyniki konkursu, na który składam do marszałka jako fundacja. To jest konkurs, który ma docelowo dotyczyć drzew w przestrzeni naszego miasta, więc jeżeli się uda otrzymać grant, to miałam tam w planach właśnie to, żeby tablica przy strażaku, taka edukacyjna, stanęła. Po prostu czekamy na wynik.
1: Pytania w sprawie miał też radny Dariusz Paczkowski.
4: Pytanie może nie dotyczące strażaka, tylko innych drzew, które są w Iławie w różnych, przeróżnych miejscach. Fachowa osoba, więc spodziewam się właściwej odpowiedzi. Suche drzewa, kompletnie suche drzewa, których mamy tutaj dość duże ilości. Patrzę na pana Krzysztofa, ile jest lekki uśmiech na twarzy, więc chyba wiemy, o co chodzi. Czy nie tylko te drzewa, Krzysztofie, wiemy, chodzi o drzewa na ulicy Mickiewicza, te, które gałęzie z nich lecą. na samochody. Czy jest jakaś procedura, jakieś standardy, które można zastosować, żeby drzewom, które są kompletnie suche, a mogą zagrażać nam, czy można je usuwać? Dziękuję bardzo.
0: Oczywiście decyzja zawsze o usunięciu może być, natomiast ja powiem, jakie standardy w tej chwili w naszym kraju się wprowadza. Takie drzewa zupełnie suche obcinane są do najbezpieczniejszej wysokości. Zwykle to jest około 3-4 metry, także te najbardziej cienkie gałęzie, które po prostu przy silniejszym podmuchu polecą, są usuwane. I takie, nazwijmy to kikuty 3-4-metrowe, w przestrzeni miejskiej zostają. To w tej chwili ma swoją konkretną nazwę. Takie drzewa nazywane są świadkami, dlatego że one, mimo tego, że są suche i z naszej perspektywy wydają się kompletnie martwe, one są bardzo ważnym elementem biocenozy, bo po prostu stanowią siedlisko do gniazdowania, żerowania wielu, wielu gatunków organizmów. Więc nawet stosuje się specjalne cięcia, tak zwane weteranizujące, które mają właśnie jakby naśladować naturalne wyłamania, żeby te drzewo jak najmniej, powiedzmy, wyglądem gdzieś tam odstawało od krajobrazu. Ale w tej chwili jest standard zachowywania takich drzew w przestrzeni miejskiej, tylko mówię, obcięcia go do bezpiecznej wysokości.
4: Bardzo dziękuję.
0: Oczywiście dobrze jest sprawdzić, jak wygląda sytuacja w strefie korzeniowej, ale do tego też narzędzia są i takie bardzo tanie, i też jak ktoś potrzebuje droższe sondy. Natomiast nie powinno być problemu, no też pytanie, jak blisko ono się znajduje, tak? W tej chwili jest mi ciężko sobie wyobrazić, o które drzewo na Mickiewicza chodzi, postaram się przyjrzeć. Natomiast mówię, no to powiem tak, no każde drzewo to jest indywidualny organizm, tak jak organizm ludzki, więc mimo ogólnych pewnych zasad, norm, zawsze do każdego drzewa trzeba podejść trochę indywidualnie, właśnie oceniając między innymi otoczenie, tak? Ale jakby same kryterium, że drzewo jest suche czy martwe, nie jest przyczynkiem do tego, żeby je od razu wycinać na równo z ziemią.
1: Głos w sprawie zabrał też radny Michał Kamiński.
5: Pani Magdalena, jeszcze mam pytanie odnośnie właśnie ochrony drzew w pobliżu właśnie żyrowisk bobrowych. Zdarzają się właśnie tutaj właśnie przy ośrodku zdrowia rodzinie, tam właśnie chyba wierzby rosną bodajże, i też jeden z mieszkańców wysyłał mi zdjęcia, że te dosyć spore drzewa są uszkodzone. Czy właśnie w stosunku, nie wiem, do tych drzew jakieś takie te siatki ochronne powinniśmy stosować? Jak to wygląda?
0: Siatki to jest najlepsze rozwiązanie, przy czym no też kwestia jakby tego, kto jest właścicielem tego drzewa, nie? Bo teraz pytanie, czy to faktycznie gdzieś tam nasze, czy może Wody Polskie, bo to tam różnie jest z tymi własnościami. Można, ale to na krótką metę osłaniać je takimi czarnymi foliami, bo to też w pewien sposób zabezpiecza drzewo, żeby nie wdawały się tam żadne procesy rozkładające. Natomiast mówię, to jest na krótką metę, to też nie jest do końca ekologiczne, bo jednak to jest plastik, więc te siatki są po prostu najbezpieczniejsze i najbardziej efektywne.
6: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski i Ława Daniel Zdanowski z powiatu nowomiejskiego, a nawet konkretniej z gminy Biskupiec.
7: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Będziemy rozmawiać o BALSie, czyli Biskupieckiej Amatorskiej Lidze Siatkówki. Nie wiem, czy tak do końca jeszcze ona będzie amatorska, bo ta impreza się rozwija w tym roku z większym rozmachem. Jakie będą zmiany?
7: Tak, w tamtym roku na antenie Radia SK mogliście śledzić właśnie zmagania w ramach Biskupieckiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. No i w tym roku ruszamy z drugim sezonem. Po raz kolejny otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tym razem z innego programu, ale jednak otrzymaliśmy dofinansowanie na kontynuację tej ligi i otrzymaliśmy jako stowarzyszenie, i tutaj chciałbym podziękować naszej wiceprezes stowarzyszenia, która jest dla mnie takim wsparciem merytorycznym, jeżeli chodzi o pisanie tych wniosków, więc udało nam się drugi raz z rzędu te środki otrzymać. No i tak jak powiedziałeś, BALS się rozrasta, bo w pierwszej edycji mieliśmy 10 zespołów amatorskich i 120 zawodników, zawodniczek. Tym razem tych zawodniczek i zawodników będzie 3 razy więcej, bo prawie 360, jeżeli się wszyscy oczywiście zgłoszą. I rozszerzamy ligę na dwie części, czyli Liga Męska i Liga Kobieca. Liga Męska 16 drużyn i Liga Kobieca drużyn 8.
1: Trochę był rozwleczony w czasie ten turniej. Będzie podobnie w tym roku?
7: Tak, tak jak w tamtym roku, od września do grudnia, tylko tym razem będzie więcej terminów ze względu na większą liczbę drużyn i zawodników. No i też zagramy w zupełnie nowym miejscu, w nowej hali sportowej Biskupcu, którą otwieramy już w czerwcu. I tam mamy ogromne możliwości, świetne profesjonalne zaplecze i możliwości właśnie rozgrywania meczów na trzech boiskach jednocześnie, więc to daje nam tą możliwość rozwijania tej ligi i właśnie w tym miejscu będziemy rozgrywać bals.
1: To teraz powiedzmy o zapisach. Do kiedy prowadzone i jakie kryteria, że tak powiem, macie, żeby się zapisać?
7: One tak naprawdę dopiero się rozpoczną, bo wrzuciliśmy już terminarz, żeby się drużyny przygotowały, kiedy startuje liga, a startuje 20 września. Sama rekrutacja ruszy 1 sierpnia i potrwa przez cały miesiąc. I już jestem tutaj zadowolony, bo po wrzuceniu tego terminarza jest ogromne zainteresowanie nowych drużyn, które już wypisują, już by chciały się zapisać, ale rekrutacja ruszy 1 sierpnia. Będzie udostępniony formularz internetowy, gdzie będzie trzeba zgłosić swoją drużynę, wszystkich zawodników wypisać, tym razem też opłacić wpisowe, bo wpisowe będzie wynosiło 500 zł od drużyny. Te wpisowe przeznaczymy na zakup nagród w ramach ligi. Regulamin też się troszeczkę zmienił, bo Ministerstwo Sportu dało jakby nowe wytyczne. Tym razem w lidze nie będą mogły wziąć udziału osoby poniżej 18 roku życia, więc najmłodszy ten rocznik, który ministerstwo wskazało, to jest 2007. No i też żaden zawodnik nie będzie mógł, czy zawodniczka, mieć licencji na grę w lidze profesjonalnej od trzeciej ligi zaczynając, więc będzie to typowo tak naprawdę liga amatorska, ale tak jak powiedziałeś, no nie wiem, czy amatorska, bo naprawdę poziom, jaki prezentują zawodnicy, zawodniczki, jest na bardzo wysokim poziomie.
1: No ale to już nazwy się nie da zmienić. Czy jednak jest tam coś w planach, żeby po tej drugiej edycji już zmienić nazwę?
7: Znaczy ona, ta liga już po tej drugiej edycji będzie bardziej taką ligą profesjonalną, bo drużyny, które zajmą miejsca od 1 do 12, jeżeli będą chciały, to zostaną w tej lidze na kolejny sezon. Drużyny, które zajmą miejsca od 13 do 16, będą musiały zawalczyć w dodatkowym turnieju na wiosnę 2027 roku z drużynami, które będą chciały dołączyć do Balsa, czyli ta grupa spadkowa będzie musiała zawalczyć, żeby w lidze pozostać, więc ta liga stanie się taką, no, profesjonalną bardziej ligą siatkówki.
1: Czyli będą dwie ligi. Zostanie pewnie amatorska i dokoptujesz profesjonalną. Na to wychodzi.
7: na to wychodzi, tak.
1: A ta faza, ta rywalizacja i walki spadkowców z nowymi też dotyczą tych, co zostali z pierwszej edycji, czy dopiero to wprowadzisz po drugiej?
7: Po drugiej. No, pierwsza liga też ze względu na to, że nie mieliśmy takiego obiektu, jak wiecie, rozgrywała się w dwóch miejscach i mieliśmy 10 zespołów, natomiast tutaj już teraz mamy możliwości w Biskupcu o wiele większe, więc po drugiej edycji właśnie tak się stanie, jak powiedziałeś przed chwilą.
1: Pamiętasz, kto wygrał? Kto na podium po pierwszej edycji ustał?
7: Oczywiście, drużyna Pimpek Team. Nazwa bardzo charakterystyczna, ale to byli zawodnicy m.in. z Iławy, z Susza. Drugie miejsce, też bardzo charakterystyczna nazwa, Deportivo San Escobar. To akurat zawodnicy pochodzący z Nowego Miasta, z Brodnicy. No i trzecie miejsce, drużyna taka młoda, Wir. Też to zawodnicy Nowe Miasto, Kurzędnik, a ogólnie mieliśmy zawodników w pierwszej edycji z aż czterech województw, bo to było warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, pomorskie. Myślę, że w tym nowym sezonie też tak będzie, a zresztą już widać po zainteresowaniu. Nawet odzywają się gdzieś tam osoby z Gdańska, z Torunia, które są zainteresowane grą w lidze. No, nie mogą być zawodnikami profesjonalnych lig, profesjonalnych zespołów. Nawet jeden z siatkarzy, który chciał brać udział w poprzedniej edycji, ale ze względu na te limity, wtedy był limit jednego zawodnika takiego ligowego, się nie dostał i napisał, że rezygnuje z gry ligowej, żeby zagrać w lidze tutaj naszej.
1: O kurczę, a myślałem, że rezygnuje tutaj, bo go zaszczyt dosięgł i awansował.
7: No jednak nie.
1: Dobrze, to zapraszamy teraz. Szukajcie fanpage'a i strony w mediach społecznościowych BALS Biskupieckiej Ligi Amatorskiej Siatkówki. Tam kolejne terminy i ogłoszenia.
7: Tak jest.
1: O castingu.
7: I zapraszam oczywiście zawodników, zawodniczki, zapraszam drużyny amatorskie, żeby się zgłaszały od 1 sierpnia. My już będziemy na bieżąco też rzucać pewne informacje na temat ligi, ale też zapraszam firmy, instytucje, które chciałyby z nami współpracować, bo też chętnie szukamy takich partnerów ligi, myślę, że to też świetna promocja, bo udało nam się w tamtym roku dotrzeć do ponad miliona odbiorców w sieci, więc to jest też promocja dla firm, dla instytucji. Jeżeli mieliby Państwo chęć wesprzeć naszą ligę, to zapraszam na oficjalnego fanpage'a BALS, Biskupiecka Amatorska Liga Siatkówki.
1: A gościem męski był Daniel Zdanowski.
7: Dziękuję.
6: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Agata Steiner-Dębińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, naszym gościem. Rozmawiamy o planowanych zwolnieniach grupowych w zakładzie produkcyjnym IKEA Lubawa.
8: Tak, dzień dobry. Rzeczywiście mamy taką informację. Ona wpłynęła do nas oficjalnie 21 maja.

0: Jest to informacja, która mówi o tym, że w oddziale w Lubawie firmy IKEA jest planowane zwolnienie grupowe pracowników. Będzie to grupa około 125 osób. Planowany termin wypowiedzeń to jest druga połowa czerwca tego roku. Jeżeli chodzi o przyczynę, to głównie tutaj pracodawca podaje spadek zamówień na produkty fabryki. To jest spadek wynikający z sytuacji gospodarczej. Oczywiście my jako Urząd Pracy jesteśmy w stałym kontakcie z pracodawcą. Opracowujemy wspólnie plan działania, tak żeby te osoby, które znajdą się w drugiej połowie roku bez pracy, miały bardzo szybko udzielone wsparcie, pełną informację. Mamy też zarezerwowane środki na finansowanie form wsparcia dla wszystkich tych osób. Dużo będzie się wyjaśniało, dlatego że my w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć i określić nawet ile osób to będą osoby z naszego powiatu, dlatego że w ogóle w całym zakładzie, a pracuje tam ponad 1600 osób, duża grupa, duża część pracowników to są osoby z innych powiatów, sąsiadujących. Więc ta informacja nam na pewno dużo pomoże w tym, żeby dobrze zaplanować wsparcie, tym bardziej, że będziemy już znać też kwalifikacje tych osób, potencjał i będzie łatwiej nam szukać ofert pracy już konkretnie dla tych osób.
1: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
2: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Michał Młotek, jeden z twórców historii jednej ulicy, razem z Dariuszem Paczkowskim. Dzisiaj bez pana Darka. Kolejna ulica, kolejna historia do opowiedzenia.
3: A w zasadzie kolejne ulice i kolejne historie do opowiedzenia, bo tym razem bierzemy na warsztat aż dwie ulice, Mazurską i Chodkiewicza. Byliśmy już przy tych ulicach w poprzednich edycjach, ale jak to na naszych wyprawach bywa, zwykle pojawiają się nowe informacje, nowe relacje, nowe materiały archiwalne. Jest o czym mówić.
2: Co tym razem planujecie szczególnego, a dzisiaj już możecie o tym powiedzieć, możesz już o tym powiedzieć słuchaczom.
3: Ta wyprawa będzie szczególna, ten spacer będzie szczególny. Spotykamy się przy skwerze Żeromskiego o godzinie 15. To jest niezmienne i zawsze tak było w przypadku ulic Mazurskiej i Chodkiewicza. Natomiast udamy się w pierwszej kolejności do willi przy ulicy Sienkiewicza 10. To jest dzisiejszy sanepid, jeden z ciekawszych zabytków znajdujących się w Iławie. Odwiedzimy piwnicę tego obiektu i odwiedzimy też strych tego obiektu. Także to będzie niebywała okazja, żeby zobaczyć, jak ten obiekt, jak ta kamienica, jak willa, zabytek wygląda w środku. I zaraz po tym, oczywiście jeszcze z kilkoma przystankami po drodze, udamy się do podwille Mazurska 2. To jest budynek, zabytek znajdujący się bezpośrednio w sąsiedztwie portu śródlądowego, gdzie dołączy do nas współgospodarz tego spaceru, Fundacja Nurtownia, gospodarz tego obiektu, który opowie o swoich planach zagospodarowania tego miejsca, ale też zapyta uczestników spacerów, bardzo wyczulonych na wszystko, co się dzieje w Iławie, co według nich w tym obiekcie powinno powstać.
2: Był przez pewien moment pomysł, żeby tam pojawiło się, żeby tam powstało muzeum, ale to wtedy, kiedy w rękach miasta był ten budynek, prawda?
3: Tak, była taka koncepcja. Ja też uważałem, że to jest bardzo dobry pomysł z wielu względów. Raz mamy sąsiedztwo portu, więc w jakiś sposób ten ruch turystów, gości, mieszkańców jest skanalizowany tutaj, jakby w te części Ławy. Jest pomost spacerowy, jest restauracja, mamy w sąsiedztwie wyspę. To wszystko dawało też pewien potencjał na rozwój muzeum w tym miejscu, no ale decyzja zapadła taka, żeby ją sprzedać. Dodam tylko, że to nie podejmowała rada w tej kadencji, czy w poprzedniej, tylko jeszcze w poprzedniej, w latach 2010-14, co nie znaczy, że ta uchwała miała być, czy powinna być realizowana. Tutaj jakby decyzja ostateczna w tej kwestii była wyłącznie po stronie władz miasta. No ale decyzja zapadła taka, żeby te wille sprzedać, trafiło ona do rąk prywatnych. No i miejmy nadzieję, że od teraz, powiedzmy, że od niedzielnego spaceru, te wille czekać będą już tylko lepsze czasy.
2: Czy ta willa jest w rękach osoby prywatnej, firmy, czy właśnie fundacji, o której wspomniałeś?
3: Gospodarzem tego miejsca jest fundacja, czyli organizacja pozarządowa.
2: Czy to jest bezpieczne w ogóle, bo to w tej chwili jest w ruinie ten budynek?
3: Znaczy ja nie powiedziałbym, że on jest w ruinie. On po prostu wymaga odświeżenia i jakby kilka zabiegów sprawiłoby, że wyglądałaby willa tak, jak my ją pamiętamy jeszcze sprzed kilku lat. My nie będziemy wchodzili do środka. Natomiast obejdziemy dokładnie willę dookoła i korzystając z gościnności, z uprzejmości gospodarza tego obiektu, będziemy mogli posłuchać, jakie są plany, jakie są zamierzenia dotyczące willi. No a za kilka lat będziemy mogli to zweryfikować, czy to się udało, czy się nie udało.
2: Powiemy, sprawdzam. Czy...
3: przy kolejnej edycji Historii Jednej Ulicy. Mhm,
2: ale pytanie jeszcze, czy ty uważasz, że tam powinien być jakieś muzeum rzeczywiście? Czy tobie się marzy w tym miejscu muzeum? Nawet jakiś punkt muzealny niewielki.
3: Ja uważam, że w takich miejscowościach jak Iława, 30-tysięcznych, z budżetem ponad 200-milionowym, w miastach o potencjale, gdzie mówimy i myślimy o sobie jako o mieście turystycznym, muzeum powinno być, ale powinno ono być, czy funkcjonowanie, utrzymanie tego muzeum na barkach samorządu. Tylko to daje gwarancję budowania kolekcji, budowania oferty i utrzymywania takiego obiektu w perspektywie dłuższej niż 10 czy 15 lat. Natomiast w takiej lokalizacji byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie, jeśli zrobić by muzeum tematyczne, na przykład związane z wodą, a może z panem samochodzikiem, a może udałoby się to połączyć z małą kawiarnią. No tutaj pole do popisu dla gospodarza tego miejsca jest rzeczywiście duże i mam nadzieję, że o tym porozmawiamy na Historii Jednej Ulicy. Ja się bardzo cieszę, że w tej dyskusji będą mogli wziąć udział uczestnicy naszych wypraw, bo to są osoby, które mają dużo do powiedzenia na temat Iławy, które mają własne refleksje, własne przemyślenia i z pewnością będą się tymi przemyśleniami dzielić podczas niedzielnego spaceru, więc jakby już z tej perspektywy ta wyprawa, ten spacer, to spotkanie tam pod willą, ono będzie bardzo ciekawe.
2: Wrócę jeszcze do tego, o czym mówiłeś wcześniej, czyli do adresu sanepidowskiego. Jeśli ktoś z Państwa nie zajrzał tam w Noc Muzeów, to będzie teraz niezwykła okazja, bo to są rzeczywiście wnętrza przepiękne. Pięknie odnowiony.
3: Tak, tak. Możemy mieć różne wyobrażenie tego miejsca, natomiast gdy byłem tam ostatnio, nie podczas Nocy Muzeów, swoją drogą cieszę się, że Noc Muzeów tak bardzo ewoluowała, bo gdy jeszcze kilka lat temu z Darkiem Paczkowskim organizowaliśmy kryminalną historię Iławy, czyli takie nocne zwiedzanie miasta właśnie z okazji Nocy Muzeów, to tych aktywności było niewiele. Dzisiaj już jest ich dużo, mnóstwo pasjonatów się w to włączyło, mnóstwo organizacji, mnóstwo podmiotów i to bardzo, bardzo cieszy. I rzeczywiście sanepid też się w tym roku włączył w Noc Muzeów. Można było tam zajrzeć, zobaczyć, jak to wygląda i się okazuje, że to jest nie tylko z zewnątrz przepiękny budynek, ale i w środku też czuć tam historię.
2: Jakie kolejne plany wasze, jeżeli chodzi o historię jednej ulicy, a może coś jeszcze innego?
3: Od kilku tygodni nie ma dnia, żeby nie pojawiały się pytania, czy w tym roku po raz kolejny zabierzemy mieszkańców, gości, turystów na Wielką Żuławę. Pewnie dlatego, że zbliża się sezon wakacyjny, sezon letni, więc tak, mogę potwierdzić, że na pewno co najmniej jedna taka wyprawa na Wielką Żuławę w tym roku także się odbędzie.
2: A co z mostem? Jesteś też, Michale, radnym, więc tutaj swoje zdanie też wypowiedziałeś podczas głosowań wszelakich na temat między innymi mostu. A czy mógłbyś przybliżyć swoją opinię na ten temat?
3: Zawsze uważałem, że Iława powinna zostać skomunikowana z wyspą, czy wyspa powinna zostać skomunikowana z lądem. Natomiast musi się to wszystko odbywać w pełnym poszanowaniu zdania mieszkańców. To po pierwsze. Po drugie, od zawsze byłem za tym, żeby mieszkańcy wypowiedzieli się o tym, jak powinna wyglądać przyszłość wyspy w drodze referendum. To oczywiście nie musi być takie klasyczne referendum, ale trzeba dać mieszkańcom możliwość wypowiedzenia się na temat przyszłości wyspy. A jedno z drugim ma bardzo dużo wspólnego. To znaczy nie można dzisiaj, czy nie powinno się opracowywać koncepcji budowy mostu na wyspę w oderwaniu od tego, co miałoby się na niej w przyszłości znaleźć, bo te rozwiązania wzajemnie się uzupełniają i wymuszają na sobie pewne określone podejście. Więc byłbym spokojniejszy, gdybyśmy mogli rozmawiać o tej kwestii kompleksowo, ale na koniec dnia, podsumowując, tak, jestem za tym, żeby docelowo wyspa została skomunikowana z lądem stałym mostem.
2: Zapytam jeszcze o konsultacje społeczne. Sam wywołałeś ten temat, mówiąc o referendum. Konsultacje społeczne organizowane przez Urząd Miasta, no, bierze w nich udział niewiele osób. I teraz pytanie, czy rzeczywiście według ciebie temat płatnych parkingów powinien wrócić i powinien zostać oddany na chwilę w ręce mieszkańców w ramach właśnie konsultacji społecznych?
3: Ta formuła konsultacji społecznych, jaka obowiązuje dzisiaj, ona jest niestety martwa. Zwykle w konsultowaniu jednego czy drugiego dokumentu bierze udział kilka lub kilkanaście osób. Chyba rekordowo w przypadku wprowadzenia prohibicji w Iławie było to kilkadziesiąt osób, ale to jest wciąż promil osób, które mogłyby się w te kwestie zaangażować. Problemem jest tutaj formuła, bo proszę zwrócić uwagę na to, że gdy jako grupa radnych organizujemy okrągłe stoły, to zwykle na takie spotkania przychodzi setka czy nawet więcej osób. I podczas jednego wieczoru udaje nam się porozmawiać i przekonsultować wiele tematów. My teraz jesteśmy w trakcie opracowywania takiego raportu końcowego. naszego ostatniego z naszych spotkań, który dotyczył młodzieży. To spotkanie było pod koniec zeszłego roku, ale też opracowanie takiego raportu trwa kilka dobrych miesięcy. My to robimy w swoim wolnym czasie po godzinach. Wkrótce ten raport ujrzy światło dzienne, więc jakby nasze doświadczenie pokazuje, że jeśli dobierze się odpowiednią formę rozmów z mieszkańcami, dyskusji z mieszkańcami, poproszenia mieszkańców o opinię, to się po prostu udaje. Trzeba chcieć.
2: Obserwuję to też podczas spotkań Fabryki Inicjatyw Obywatelskich, Śniadania Obywatelskich. Tam rzeczywiście ludzie, no może nie tyle osób, co na stołach, ale 30 do 60 osób też chętnie wypowiada się na tematy Iławskie, na tematy miasta. Więc może rzeczywiście trzeba by przeformułować...
3: Tak, jest to kwestia dobrania odpowiedniej formuły. Tak, tu podałaś przykład spotkań, które jakby też spełniają swoją rolę. Nie jest to wyłożenie dokumentu w urzędzie, nie jest to sformułowanie suchego pytania, które jest publikowane w internecie, tylko to jest po prostu interakcja. Często mieszkaniec chce dopytać o pewne kwestie, chce poznać szerzej kontekst i gdy daje się taką możliwość, stwarza się tę przestrzeń do rozmowy, do dyskusji, no to się okazuje, że osób, które chciałyby podzielić się swoimi opiniami, bardzo cennymi, one zawsze są bardzo cenne, wcale nie jest tak mało.
2: Dziękuję bardzo za spotkanie. Michał Młotek zaprasza na ulicę Chodkiewicza i Mazurską razem z Darkiem Paczkowskim.
3: I z Fundacją Nurtownia.
2: Tak jest. 15 godzina skwer Żeromskiego. W niedzielę.
1: Słuchacie magazynu reporterów Eski i Ława.
4: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski i Ława dziś będzie o wodzie. Wygościmy prezesa Iławskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Macieja Nierzwickiego.
5: Dzień dobry.
4: Rozmawiamy, bo startuje sezon kolejny letni. Czy będzie bezpieczniejszy? No to oczywiście trzymamy za to kciuki. Ale jakimi siłami w tym roku jesteście do niego przygotowani?
5: Od tego sezonu dysponujemy dwiema łodziami ratowniczymi. W zeszłym roku po długich staraniach i bardzo dużym wsparciu ze strony naszych samorządów i władz na szczeblu wojewódzkim udało nam się zakupić nową łódź Pilot House P6 z silnikiem o mocy 200 koni mechanicznych. Pod koniec kwietnia łódź uzyskała już świadectwo zdolności żeglugowej, w związku z czym jest sprawna, gotowa do służby. Oprócz tego dysponujemy statkiem z 2021 roku i koncentrujemy teraz wszystkie siły i środki na tym, aby być w pełnej gotowości do działania.
4: W jakich godzinach będzie można Was spotkać na wodzie i na jakich wodach?
5: Na ten moment działamy tylko i wyłącznie na wodach jezioraka. Dobrze też zostało to wspomniane. Planujemy mocno rozszerzyć nasz obszar działalności do całego powiatu iławskiego. Do tego będzie nam potrzebny pojazd i laweta, którym będziemy mogli transportować łodzie, transportować ludzi, transportować sprzęt. O taki zakup w tym roku staramy się z różnych źródeł pozyskać na to dofinansowanie. Są to koszta duże, natomiast myślę, że te koszta warto ponieść po to, żeby móc się rozwijać, żeby nie ograniczać się tylko do tego najdłuższego jeziora w Polsce, jezioraka, ale móc też nieść pomoc wszędzie tam, gdzie będziemy potrzebni, na wodach powiatu iławskiego. No, warto przypomnieć, że sama gmina Iława to jest gmina wiejska, to jest sto kilkanaście jezior. W całym powiecie jest ich pewnie sto kilkadziesiąt. W związku z tym mamy gdzie pracować. Co do samego jeziora Jeziorak, gotowość do wypływania do zdarzeń mamy całodobowo i całorocznie, jak tylko odpuszczą lody, w związku z tym w gotowości będziemy. Natomiast mamy zaplanowanych kilka działań patrolowych, kilka działań profilaktycznych, również będziemy mieli szkolenie. Także po prostu cały czas staramy się rozwijać, staramy się, żeby cały czas, jak tylko ten sezon się rozpoczął, to coś się działo, po to, żeby mieć jak najlepiej przygotowaną kadrę, po to, żeby mieć jak największe możliwości działania.
4: Jeśli coś się wydarzy, to lepiej dzwonić na 112, czy na wasz specjalny, dedykowany numer?
5: Można skorzystać z specjalnych numerów alarmowych, to jest numer telefonu 601-100-100 lub 984. Są to bezpośrednie numery do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. Żeby była jasność, 112 oczywiście też zadziała. Dyspozytor, który tam pracuje, przyjmie zgłoszenie, następnie przekaże je w nasz system dyżurny pod specjalny numer alarmowy, którym też my dysponujemy. Co do zgłoszeń pod te numery Centra Koordynacji Ratownictwa Wodnego, po prostu jest szansa, że to przyspieszy. Jak najbardziej można korzystać z numeru 112, jak najbardziej można też korzystać z numeru 601-100-100 oraz 984.
4: To teraz zaglądamy jeszcze na plażę, bo tutaj też będziecie obecni, tylko na Iławskich, czy jeszcze gdzieś?
5: Jeżeli chodzi o plażę, to tutaj pełen nadzór nad zatrudnieniem ratowników ma Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Od wielu, wielu lat współpracujemy. Najpierw z poprzednim dyrektorem, z panem Wojciechem Żmudzińskim, aktualnie z nowym dyrektorem.

0: Lądujemy jeszcze na plażę, bo tutaj też będziecie obecni, tylko na Iławskich, czy jeszcze gdzieś?
1: Jeżeli chodzi o plażę, to tutaj pełen nadzór nad zatrudnieniem ratowników ma Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Od wielu, wielu lat współpracujemy, najpierw z poprzednim dyrektorem, z panem Wojciechem Żmudzińskim, aktualnie z nowym dyrektorem.

0: zatrudnionych po 3 ratowników w okresie wakacji.
1: W jakich godzinach?
0: 10-18.
1: Tak, wspominając minione lata, minione sezony letnie, z czym macie najwięcej pracy? Z ludźmi wypływającymi w pław, czy raczej z żeglarzami albo motorowodniakami?
0: Zdarzenia są bardzo różne. To wszystko zależy od tego, jak specyficzny jest sezon, jaka jest pogoda, jakie też są trendy turystyczne. W tym roku w związku z dynamiczną sytuacją za naszymi granicami, szczególnie na Bliskim Wschodzie, spodziewamy się, że tych turystów na Jezioraku będzie więcej, bo po prostu ludzie będą mniej chętni do dalekich wyjazdów, natomiast chętniej spędzą czas w Polsce, w tym na Warmii i Mazurach, więc te interwencje są bardzo różne, musimy być przygotowani na wszystkie możliwości. Zdarza nam się interweniować przy zdarzeniach medycznych, szczególnie wtedy, kiedy na Jezioraku nie dyżuruje jeszcze wodny zespół ratownictwa medycznego, czyli ten wodny ambulans. Natomiast najczęściej działamy przy różnego rodzaju akcjach technicznych, takich jak wywrotki, takich jak uszkodzenia statków, zagrożenia w bezpieczeństwie żeglugi, również w stosunku do osób, które jakoś tam naruszają przepisy i z taką prośbą zwróci się do nas policja lub Urząd Żeglugi Śródlądowej. Zdarza nam się współpracować z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska. Generalnie założyliśmy sobie, że będziemy starali się współpracować z każdą możliwą instytucją, która jest w jakiś sposób zainteresowana tym, żeby na wodach było czysto, żeby było bezpiecznie, żeby można było atrakcyjnie, fajnie spędzić tam czas. I tak ten nasz profil działalności wygląda, że nigdy nie staramy się nie odmawiać pomocy żadnej instytucji, która chciałaby coś zrobić na wodzie. Jesteśmy też zobowiązani licznymi dotacjami, które otrzymujemy od samorządów, za które oczywiście bardzo jesteśmy wdzięczni, co też co roku podkreślamy, że jest w naszym regionie tendencja, żeby to ratownictwo wodne wspierać, żeby na wodach naszego województwa, naszego powiatu, naszych gmin było bezpiecznie. W związku z tym, z tymi instytucjami samorządowymi też staramy się współpracować, staramy się, żeby ta współpraca wieloletnia już, można powiedzieć, działała i no, była coraz lepsza.
1: Odbywało się ostatnio znakowanie Wielkich Jezior Mazurskich. Jeziorak do nich co prawda nie należy, ale u nas też odbywa się znakowanie szlaków. Tak z punktu widzenia fachowca pływającego po wodzie, są jakieś niebezpieczne rejony jezioraka, na które zwłaszcza niedoświadczeni żeglarze, turyści powinni uważać?
0: Bardzo dużo jest takich miejsc. Za oznakowanie odpowiada Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. To ta instytucja wraz z Wodami Polskimi jest odpowiedzialna za oznakowanie szlaku żeglownego, bo też warto przypomnieć, że jeziorak jest drogą wodną, w związku z tym obowiązują tam wszystkie przepisy żeglugowe. Natomiast miejsc niebezpiecznych jest dużo, o ile na Wielkich Jeziorach Mazurskich dużo jest różnych dodatkowych znaków informujących o tym, że są jakieś miejsca niebezpieczne, na przykład tak zwane boje kardynalne, znaki, które są oświetlane całodobowo. To na jezioraku wciąż tego brakuje. My wielokrotnie też postulowaliśmy, żeby oznakowywać na przykład miejsca niebezpieczne żółtymi bojkami informującymi o tym, że jest w tym miejscu jakieś zagrożenie. Też bardzo zależało nam, żeby te znaki były oświetlone z tego względu, że mimo, że po jezioraku nie wolno żeglować nocą, no to jednak służby ratownicze są zwolnione z tego zakazu i wielokrotnie nocą pływaliśmy. Kilka lat temu we własnej inicjatywie oznakowaliśmy taśmami odblaskowymi te boje nawigacyjne, ponieważ zdarzało się, że w takie boje statek ratowniczy nocą uderzał. W związku z tym wiele na jezioraku jest do zrobienia, jeżeli chodzi o oznakowania miejsc niebezpiecznych, natomiast myślę, że będzie to szło w dobrą stronę. Coraz bardziej pomocne też są różnego rodzaju aplikacje, na przykład aplikacja Żegluj. Dodatkowo już też od kilku lat na naszej stronie internetowej znajdują się informacje o tym, jakie aplikacje są przydatne w żegludze na jezioraku. Jest tam też mapka z miejscami niebezpiecznymi, w związku z tym każdy trochę słabiej doświadczony żeglarz ma możliwość na naszą stronę internetową wejść, zapoznać się z komunikatami, zasadami bezpieczeństwa. Tak staramy się też taką kampanię informacyjną prowadzić.
1: W skrócie można powiedzieć, że na przykład uważajcie pływając do Siemian, strzelam w tym momencie, czy do jakiejś wyspy na wysokości jakiejś miejscowości trzeba uważać, bo na przykład tutaj płyciej.
0: Takich miejsc znalazłoby się sporo. Pierwsza płycizna jest już na wysokości Szałkowa. Kolejne wypłycenia są przy Kwirach, to są też miejsca niebezpieczne. Dalsze wypłycenie będzie przy wyspach Gierczak. Pomiędzy wyspami Gierczak, to tak już to co z pamięci mówię, zaraz za Makowem, a przed wejściem na wyspę Gierczak. Tych miejsc znalazłoby się dużo. Mówię, o ile starzy, wytrawni żeglarze raczej te miejsca znają na pamięć, o tyle czasami jest trudniej tym mniej doświadczonym żeglarzom. No i szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy jest już późna pora, kiedy na przykład pływa się w warunkach zmierzchu, gdzie ta widoczność jest ograniczona. Czasem wtedy nieraz nawet bardziej doświadczeni wodniacy mają z tym problem.
1: Macie obiecaną nową siedzibę. Jak tam idzie w kierunku jej budowania prace?
0: Prace toczą się regularnie. Jakiś czas temu byliśmy na spotkaniach z architektem, który zajmuje się projektem.

projektem tej bazy. Ten projekt cały czas trwa. Wnieśliśmy tam swoje uwagi z tego względu, że podejście mamy takie, że jeżeli już padła inicjatywa ze strony pana burmistrza, do której bardzo chętnie dołączył się pan wójt gminy Iława, no to musimy jak najlepiej wykorzystać tę możliwość. Myślę, że to będzie baza na dziesięciolecia. No i gorąco wierzymy, że w tym roku uda się ten projekt dowieść do końca, tak żeby już być może od przyszłego roku szukać środków na budowę tej bazy. Zdajemy sobie sprawę, że na pewno będzie to temat, który nas jako stowarzyszenie przerośnie, jeżeli chodzi o poszukiwanie tak dużych środków, natomiast gorąco liczymy na to, że w dalszym ciągu na tą ogromną przychylność naszych samorządów będziemy mogli liczyć i wesprą nas w poszukiwaniu środków z różnych źródeł. Ten temat bazy uda się dowieść do końca. Jest to dla nas naprawdę ważne z tego względu, że ktoś, kto u nas nie był, może sobie nie zdawać sprawy, w jakich warunkach my musimy przebywać i pracować. +1, +2 stopni. No i proszę sobie

0: na miarę XXI wieku zacząć funkcjonować i pracować. Zawsze zazdroszczę wszystkim instytucjom takim ochotniczym, ratowniczym, które w Iławie działają, czy to Ochotniczej Straży Pożarnej, czy to Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, także w ich bazie można zrobić sobie herbatę, można skorzystać z toalety. No my wciąż tego jeszcze nie mamy, natomiast liczę, że już niebawem te lepsze czasy nastaną.
1: Jeszcze spytam o zainteresowanie ogólnie bycia ratownikiem. Jakie są rotacje u Was ratowników? Duże wciąż jest zainteresowanie?
0: Zainteresowanie jest spore, natomiast rotacje też są bardzo duże. Wynika to z bardzo prostego faktu. Często przychodzą do nas młodzi ludzie, którzy kończą nasz wewnątrzorganizacyjny kurs młodszego ratownika iławskiego w OPR-u. Oczywiście tacy młodzi ratownicy no nie mogą być dedykowani do żadnych działań z zakresu ratownictwa wodnego. Ich rola jest taka, że oni obserwują, oni się uczą, oni wspierają działania organizacji, pomagają tym ratownikom zawodowym i też korzystają z wszystkich form rozwoju, których w stowarzyszeniu jest bardzo, bardzo dużo. No i to procentuje tym, że po ukończeniu 17 roku życia można ukończyć kurs zawodowy, czyli szkolenie ratowników wodnych. Następnie po zdobyciu jeszcze innych uprawnień wymaganych ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, taka osoba w wieku 18 lat może być gotowa do pracy. No i warunki, powiedzmy, że są całkiem fajne, stawki całkiem atrakcyjne, natomiast główny problem jest taki, że w większości jest to praca sezonowa. Bardzo często jest tak, że większa część naszej działalności opiera się na pracy społecznej naszych członków, co powoduje też to, że w momencie, kiedy ktoś zaczyna myśleć trochę bardziej interesownie, czyli po prostu potrzebuje pieniędzy, no to po prostu z takiego zawodu odchodzi, taka pasja do ratownictwa schodzi na drugi plan. Oprócz tego z pomocą nie przychodzą nam studia, no bo taki 18-latek jest u nas rok, dwa lata, udaje się go wyszkolić na, nieskromnie powiem, naprawdę dobry poziom, bo co do zasady mamy dobry poziom szkoleń w Iławie, staramy się to podtrzymywać w naszym stowarzyszeniu, żeby to wszystko działało, bo wiemy, że to procentuje, natomiast później taki człowiek idzie na studia, wyprowadza się do dużego miasta, znajduje zatrudnienie gdzieś w jakimś parku wodnym i często już nie jest chętny, żeby do Iławy wrócić. Czasem się zdarza, że ktoś po zakończonej edukacji wraca po iluś tam latach i dalej chce działać, ale nie jest to regularność, w związku z tym ta rotacja kadr jest bardzo duża, no ale robimy co możemy. Tu też z pomocą przychodzi nam postępująca, nazwijmy to, etatyzacja, to znaczy w tym roku dzięki wsparciu, które pozyskaliśmy, będą organizowane dyżury. W okresie wakacji będziemy pełnili dyżury w miesiącach lipcu i sierpniu. Planujemy, aby to się udało zrobić od piątku, od 7 rano do poniedziałku, do 7 rano w każdy wakacyjny weekend. Tych wakacyjnych weekendów będzie 9. To jest możliwe dzięki temu, że stopniowo przekonujemy samorządy do tej inicjatywy. Tu pionierem był pan burmistrz Iławy, pan Dawid Kopaczewski, który od kilku lat przeznaczał środki finansowe na tę inicjatywę. W związku z tym, że od półtora roku jesteśmy już całkowicie samodzielnym, niezależnym stowarzyszeniem posiadającym zgodę ministra na wykonywanie ratownictwa wodnego, nie musimy się już liczyć z żadnymi centralami, tylko działamy na własny rachunek. Udało nam się pozyskać dofinansowanie na te działania patrolowe ze środków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ze środków gminy Iława. Miasto w tym roku też planuje wesprzeć tę inicjatywę. Jeżeli to wszystko dojdzie do skutku, to te dyżury będziemy pełnili w formie odpłatnej. To jest o tyle istotne, że w momencie, kiedy pełnimy tylko dyżur domowy, czyli taki dyżur ochotniczy, no to czas dotarcia na miejsce zdarzenia bardzo się wydłuża, bo najpierw ratownik musi z własnego domu dotrzeć do bazy, tam się przebrać, tam się zorganizować, wziąć łódź i wypłynąć do zdarzenia. Zgodnie z przepisami mamy pół godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu wypłynięcia do zdarzenia. Natomiast wiemy, co się dzieje w mieście, wiemy, że są coraz większe korki i to źle wróży dla poszkodowanych na jeziorku, bo ten czas dotarcia będzie się wydłużał. Oprócz tego przypominam, że my pracujemy nad najdłuższym jeziorem w Polsce, a stacjonujemy na południowym jego krańcu. W związku z tym, jeżeli przyjdzie nam dopłynąć gdzieś środkową część tego jeziora, no to już się zrobi pokaźna ilość czasu, na przykład godzina od ogłoszenia alarmu do dotarcia na miejsce zdarzenia. I problematyczne robi się wtedy to, że często już taka akcja ratunkowa ma niewiele sensu, tylko będzie to akcja poszukiwawcza, akcja poszukiwania zwłok niestety. W związku z tym ważne jest, żeby ten czas minimalizować i tu z pomocą przychodzą nam właśnie te płatne dyżury. Wówczas ratownicy przebywają w bazie, w miejscu stacjonowania. Do zgłoszenia, które zostanie przyjęte, wypływają natychmiast i jest to bardzo, bardzo ważne, mają łódź w gotowości i wtedy prowadzenie takich działań ma sens. Dążymy do tego, staramy się przekonywać włodarzy, że ważne jest, żeby przez cały okres wakacyjny te patrole, te dyżury płatne mogły pracować. W ciągu dnia pływać, patrolować jak w jeziorach, w czasie nocy pozostawać w gotowości do wypłynięcia do każdego zdarzenia. Oprócz tego ma to też wpływ na to, że ludzie chętnie wrócą do Iławy. Tak, jeżeli ta praca dla ratowników wodnych tu będzie, nie tylko dla 6 na kąpieliskach, ale dla większej liczby osób, to ci fachowi, wykwalifikowani ratownicy chętniej tutaj zostaną, chętniej tutaj wrócą. A w Polsce ratownictwo wodne przeżywa postępujący kryzys. Jest spadek jakości szkoleń, jest bardzo

0: Dużo podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, o ile niektóre działają całkiem fajnie i prężnie, o tyle inne bardziej są nastawione na przykład na zabezpieczanie basenów, na zabezpieczanie kąpielisk i mniej są zainteresowane zapewnianiem bezpieczeństwa na tak dużych obszarach wodnych.
1: Tak nasunęło mi się na myśl, biorąc pod uwagę, że mamy bardzo długi właśnie jeziorak. Czy nie pojawiły wam się kiedyś w głowie plany przeniesienia siedziby albo zbudowania posterunku centralnie pośrodku jezioraka, tak żeby było porówno odległości w każdą stronę?
0: Plany takie może i by były, chociaż trudności są następujące. Po pierwsze, większość ratowników jest z Iławy, więc w momencie, kiedy działamy jako organizacja ochotnicza, to jest to jednak wygodniejsze. Po drugie, też całe zaplecze socjalne, takie jak stacje benzynowe, wszystko jest tutaj na miejscu, serwisy łodzi, więc to byłaby trudność. Idealną opcją byłoby stworzenie posterunku dyżurnego gdzieś w tej środkowej części jezioraka i to byłaby fajna inicjatywa, fajnie gdyby tak się udało zrobić, taki posterunek obsadzić, gdyby na przykład na jezioroku mogły stacjonować dwa zespoły. To już w ogóle byłaby świetna sprawa. Można powiedzieć nasze marzenie. Wtedy jeden zespół gdzieś w południowej części, drugi zespół w północnej części. Natomiast też trzeba powiedzieć, że większość zdarzeń na jezioroku ma miejsce w części południowej i w części centralnej, tak mniej więcej do wysokości Siemian, do wysokości letniska Chmielówka. Na północ tych zdarzeń jest już mniej. Oczywiście one się trafiają, natomiast przewaga naszych interwencji to jest właśnie ten południowy krańc jezioraka. W związku z tym warunki socjotechniczne mamy takie, jakie mamy i prawdopodobnie już tutaj w południowej części, w mieście Iława pozostaniemy. Korzystając z okazji też zapraszam do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej, do włączenia się w nasze struktury. W tej chwili trwa nabór na szkolenie ratowników wodnych. Można do niego przystąpić po ukończeniu 17 roku życia. Jest to kurs, który nadaje uprawnienia zawodowe. Natomiast już w lipcu planujemy zorganizować kurs młodszego ratownika iławskiego w OPR-u od 13 roku życia. W związku z tym też całą młodzież iławską, można powiedzieć, i z okolic serdecznie zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszej organizacji, skończenia takiego podstawowego kursu, który, tak jak mówiłem, chociaż nie nadaje oczywiście uprawnień do pracy, to jest fajnym sposobem na rozpoczęcie swojej przygody z ratownictwem wodnym, na poznawanie nowych ludzi, szkolenie się, rozwijanie, korzystanie z licznych dobrodziejstw, które w naszym stowarzyszeniu można osiągać, takie jak możliwości rozwoju kursów. Przede wszystkim można powiedzieć też, że takie ratownictwo wodne to jest troszeczkę styl życia, to staje się pasją, która się podoba, w której się chce być, chce się przebywać, chce się te organizacje tworzyć, po prostu jest fajnie. Fajnie jest spędzić ze sobą czas, fajnie jest móc coś porobić, mieć jakąś odskocznię od tego codziennego życia, a nasze piękne miasto stwarza takie możliwości, że nad tym jeziorem można nie tylko wypoczywać, ale też spędzać czas aktywnie.
1: Te najmłodsze roczniki muszą mieć jakieś wymagania, zdolności pływackie na przykład?
0: Tak, robimy to tak, że wymagamy od tych kandydatów, żeby przeszli sprawdzian wstępny, to jest przepłynięcie 50 metrów w czasie poniżej 1 minuty i oddanie skoku do wody. Ten młodszy ratownik, tak jak mówię, to jest kurs nasz wewnętrzno-organizacyjny, w związku z tym te wymagania nie są jakieś tam wielkie, bardziej tu chodzi o to, żeby taki młody człowiek miał podstawowe umiejętności w zakresie pływania, tak, czyli żeby unosił się na wodzie i czasami nie trzeba było samego go ratować, i takie podstawowe umiejętności w zakresie obsługi sprzętu ratowniczego, w zakresie tego, co jest czym, co z czym się je, jak to wszystko funkcjonuje, i taki jest zamysł tego kursu. Natomiast na te ostrzejsze wymagania przychodzi czas oczywiście na kursie zawodowym. Tam już nie ma miękkiej gry, tam są poważne wymagania określone rozporządzeniami i tam wymagamy więcej. Natomiast na tym młodszym ratowniku jest to wszystko takie spokojniejsze, łagodniejsze i bardziej przystępne dla młodego człowieka.
1: To życzę małej ilości interwencji podczas sezonu. Na gościem Eski Iława był prezes WOPR Iławskiego Maciej Nierzyński.
0: Bardzo dziękuję za tę możliwość porozmawiania, za tę możliwość wywiadu. Również życzę wszystkim Państwu bezpiecznego wypoczynku, bezpiecznych wakacji.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Iława.
1: Na najbliższe wydarzenia literackie zaprasza Ania Balińska z Biblioteki Iława.
3: Biblioteka Iława zaprasza wszystkich fanów literatury science fiction, romansów czy powieści fantasy na spotkanie z Anną Piwnicką, autorką 10 książek pochodzącą z okolic Rypina. Spotkanie odbędzie się 29 maja o godzinie 17 w czytelni regionalnej Biblioteki Iława. Serdecznie zapraszamy 8 czerwca w poniedziałek o godzinie 17 na spotkanie pełne poezji. Gościem wieczoru będzie Danuta Bartoszuk, która jest między innymi nauczycielką, tłumaczką, również bibliotekarką, ale przede wszystkim wspaniałą przyjaciółką iławskiej poetki, pisarki Małgorzaty Jędrzejewskiej. Małgorzata poprowadzi to spotkanie, więc ten niesamowity poetycki duet wypełni nasz wieczór. Zapraszamy serdecznie. Pierwsze piętro, czyli czytelnia regionalna w Bibliotece Iława.

0: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Państwo z Biblioteki Iława. Używam już tej nowej nazwy. Adam Majewski, dyrektor. Anna Balińska, kierowniczka działu regionalnego. Pani kierownik działu regionalnego. Drodzy Państwo, zanim zapytam o dział regionalny, to najpierw zapytam o najbliższe plany, panie dyrektorze.
2: Planów mamy wiele. Łapię się już coraz bardziej w tym, że w kalendarzu brakuje po prostu miejsca. Wiele wydarzeń tutaj się dzieje, one są kształtowane przez wszystkie działy. Działy realizują swoją misję, wymyślając i oferując różne działania dla czytelników w Iławie. Ale takim najważniejszym wydarzeniem będzie wielka gala, gala Bibliotekarza Roku Województwa Mazursko-Warmińskiego, która odbędzie się 12 czerwca w Kinoteatrze Pasja. Ta gala zawędrowała, czy też wywędrowała poza Olsztyn, właściwie chyba po raz drugi w historii tego wydarzenia. I akurat Iława się cieszy tym, że ono się odbędzie tutaj. Podczas tej gali, na której się będziemy mogli spodziewać też wielu gości z branży bibliotekarskiej, z branży wydawniczej, z różnych stowarzyszeń związanych z rynkiem książki, czy też z krzewieniem kultury, będzie to także okazja, żeby wręczyć długo wyczekiwane i zasłużone awanse zawodowe i tytuły kustosza i starszego kustosza pracownikom Biblioteki Iława. Tutaj paru pracowników otrzyma te dyplomy, awanse i będą mogli się po prostu tym szczycić, bo to jest już najwyższy stopień taki, który jest osiągalny w bibliotece samorządowej. Będą też wystąpienia działu, który nosi nazwę Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży. Benedykt Orłowski i Anna Burza będą mówili o tym, jak animują czytelnictwo wśród najmłodszych, ale także nasza wieloletnia pracownica Cecylia Makiewicz-Piotrowska opowie o tym, jak animuje pozostałych czytelników, czyli tych bardziej już wiekowych, także w ramach klubów dyskusyjnych książki. Anna Balińska opowie o tym, z jakimi wyzwaniami należy się zmierzyć, tworząc dział regionalny, czyli od znalezienia książki, czy też jakiegoś eksponatu, po wprowadzenie go do zbiorów i tak, żeby to się trzymało po prostu jakiegoś schematu, żeby to było spójne, więc tutaj będzie pewnie wiele wskazówek. I z tego, co mi się wydaje, wiele osób związanych z bibliotekami czeka na takie wystąpienie z tego powodu, że teraz jest taki, nie powiem, że trend, bo to nie jest jeszcze trend, ale coraz więcej bibliotek dostrzega, jak ważne jest kształtowanie lokalnej tożsamości i zbieranie takich materiałów dotyczących lokalnego życia. Też ja tam swoje 5 minut wprowadzę na temat komunikacji wizualnej w bibliotece, bo nie da się ukryć, że wiele bibliotek nie ma środków, nie ma wiedzy, nie ma umiejętności na to, aby profesjonalnie się komunikować wizualnie. My jesteśmy jeszcze na tym etapie tak jakby rozkręcania się w zakresie identyfikacji wizualnej, bo jeszcze jej nie wprowadziliśmy w całości, bo ten proces musieliśmy rozłożyć trochę w czasie, ale będzie tutaj spójna identyfikacja marki Biblioteka i Ława. I chciałbym zarazić wszystkich takim myśleniem szerszym, że biblioteka to nie tylko te mury książki, ten kurz na tych książkach, jakieś gry, zabawy, animacje i tak dalej, tylko to także jest instytucja, która może budować markę, może budować zaufanie poprzez identyfikację wizualną na przykład, więc to będzie bardzo ważne wystąpienie. Tyle jeżeli chodzi o galę. Gala będzie bardzo ważnym też wydarzeniem dla całego środowiska bibliotekarskiego w województwie, bo zjedzie się tutaj naprawdę, zjadą tutaj przedstawiciele kilkudziesięciu bibliotek, nie tylko z warmińsko-mazurskiego, jak się okazuje, tylko także z sąsiednich województw, więc to nas cieszy.
1: Zapytam teraz o dział regionalny. On się tworzy, te materiały, które w nim są, już były tutaj wcześniej, tylko teraz zostały, rozumiem, w jednym miejscu złożone.
3: Zgadza się. Tak naprawdę na mocy rozporządzenia we wrześniu ubiegłego roku rozpoczęliśmy tworzenie działu regionalnego. Dział regionalny tak na dobrą sprawę zostanie uroczyście otwarty 2 września podczas wojewódzkiej konferencji regionalnej, na którą zaprosiliśmy wielu fantastycznych prelegentów. Natomiast budowa takiego działu od podstaw wymaga czasu. Nie ukrywam, że ten dział prosperuje również częściowo na książkach regionalnych, które były w czytelni. I jak najbardziej będzie się składał z czytelni regionalnej, dlatego można przyjść na miejscu, skorzystać z takich regionalnych naszych perełek, ale również

0: Jesteśmy działem, który tworzy wydarzenia, zajmuje się promocją, projektami. Tutaj między innymi nie ukrywam, że cieszę się bardzo, ponieważ wypracowaliśmy sobie już pewną markę, która pokazuje, że projekt Książka na receptę, do którego udało nam się dołączyć już po raz drugi, to jest też takie niesamowite, że po raz drugi jesteśmy partnerem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej właśnie w kontekście Książki na receptę i nie ukrywam też, że wiele branżowych pism odzywa się do nas w sprawie przekazania tej wiedzy, jak ta książka na receptę funkcjonuje. Program Read for Reels, który też tutaj z Państwem na antenie omawialiśmy w listopadzie, to był też program, który pokazał Iławianom, jak fajnie możemy razem spędzić czas, na przykład czytając w komunikacji miejskiej. I oczywiście oprócz wydarzeń ruszamy teraz z archiwami społecznymi. Objęto nas patronatem Centrum Archiwistyki Społecznej. Teraz czeka nas ogromne wyzwanie. Bardzo się cieszymy z tego wyzwania, ponieważ ruszamy na spotkania z naszymi mieszkańcami, podczas których będziemy zbierać ich wspomnienia.
1: No właśnie, można się do Państwa zgłosić, jeżeli zna się kogoś, kto powinien Wam opowiedzieć o swoim zwykłym życiu sprzed lat na przykład?
0: Zgadza się. Jak najbardziej czekamy na zgłoszenia. Tak naprawdę dopiero niedawno ruszyliśmy z pierwszymi informacjami na ten temat. Natomiast powiem może tak króciutko o warunkach. Jak to wygląda? Czy to mogą być konkretni mieszkańcy Iławy? Bo ostatnio padło pytanie, czy to mogą być osoby, które były Iławianami, natomiast wyprowadziły się. Takie osoby też zapraszamy do naszego projektu. Nie ukrywam, że w kontekście ich wspomnień osobistych dostrzeżemy wszelkie zmiany, które zachodziły w naszym mieście czy w regionie. Dlatego takie osoby często chodziły do naszych iławskich szkół, być może rozpoczynały swoją pierwszą pracę, pamiętają, jak ta Iława wyglądała. Gdzieś tam z założenia senior to osoba, która ukończyła 70. rok życia i tutaj taką naszą grupą docelową powinny być zbierane wspomnienia. Natomiast myśmy sobie troszeczkę ten próg obniżyli, ponieważ uważam, że osoby, które ukończyły 50. rok życia, już od tych osób możemy spokojnie zaczynać. Na naszych oczach widzimy wszelkie zmiany. Zmiany nie tylko te miejskie, ale i ogólnokrajowe czy ogólnoświatowe. Dlatego zachęcamy wszystkie osoby, które chętnie podzieliłyby się wspomnieniami. Nie ukrywam też, że wiele osób myśli, a co ja tam mogę opowiedzieć? Ja jestem zwykłym mieszkańcem, ja chodzę do pracy i wracam po południu, gotuję obiad. Nie, szanowni Państwo, każdy człowiek ma jakąś historię. Zachęcamy też, aby podczas nagrywania towarzyszyły Państwu również rodziny, sąsiedzi, przyjaciele, abyście Państwo czuli komfort. Bardzo nam zależy na tym, żeby te rozmowy były właśnie komfortowe, żeby była ta przestrzeń też na emocje. Jesteśmy w stanie przeżyć to razem z Państwem, dlatego nie narzucamy też, że tu musimy Państwa zaprosić do nas do biblioteki, posadzić na fotelu i zrobimy pokój przesłuchań. Nie, to ma być komfortowe, to ma być piękne, dlatego chętnie przyjdziemy również do Państwa domu, możemy się umówić w jakiejś Państwa ulubionej kawiarni, jesteśmy do Państwa dyspozycji.
1: Dobrze, czyli tutaj działacie Państwo w celu zbierania wywiadów audio, potem one zostaną, rozumiem, udostępnione wszystkim.
0: Zgadza się. Na platformie OSA, czyli platforma, którą udostępniło nam Centrum Archiwistyki Społecznej, będziemy zamieszczać tylko fragmentarycznie te rozmowy. Dlaczego? Ponieważ chcemy też chronić te wspomnienia osób, aby wiemy, jaki jest współczesny świat, tak? Aby zaraz nie fruwały gdzieś po internecie. Zależy nam na tym, żeby osoby, które opowiedzą nam o swoim życiu, czuły się, tak jak już wspominałam, właśnie komfortowo i bezpiecznie. Dlatego publicznie będzie udostępniony króciutki fragment, który ewentualnie może Państwa zachęcić. Natomiast wszystkie osoby, które zgodzą się na wywiad, będą wiedziały, że całość filmu obrobiona profesjonalnie, opracowana i zabezpieczona będzie u nas w bibliotece. Także w każdej chwili można będzie przyjść do działu regionalnego i jak najbardziej z tego materiału skorzystać, bo wiemy też, że będą na przykład osoby, które popełniają jakieś prace czy czynią jakieś zadania. Na podstawie archiwów mówionych jak najbardziej można z tego skorzystać. Natomiast oczywiście też w dalszym ciągu kontynuujemy zbieranie dokumentów życia społecznego, które wcześniej właśnie też prowadziła czytelnia, czyli wszelkie materiały ulotne. To

0: Może być znaczek pocztowy, to może być bilet autobusowy, ulotka, plakat. Dlaczego? Ja na przykład ostatnio dostałam pytanie od młodzieży, dlaczego my chcemy zbierać bilety autobusowe? I wytłumaczyłam im w ten sposób, że za moich czasów bilet autobusowy zupełnie inaczej wyglądał, a kasownik robił dwie dziurki. Teraz mamy oczywiście bilety autobusowe, ale za kilka lat ich w ogóle już nie będzie, bo mamy aplikację w telefonie. Dlatego na podstawie właśnie nawet takiego zwykłego biletu komunikacji miejskiej możemy zobaczyć, jak ten świat się zmienia.
1: No dobrze, to wideo czy audio? Jak będą, w jakiej formie będą zbierane te wywiady?
0: Wywiady będą zbierane jako wideo z tekstem oczywiście, natomiast chcemy też opracowywać to na zasadzie pisemnej, żeby móc potem na przykład udostępnić do różnego typu prac, załóżmy studentom czy profesorom uniwersytetów.
1: Kontakt oczywiście z biblioteką, z działem regionalnym, a te materiały ulotne znajdą się potem gdzie? Czy tylko dostępne będą w bibliotece do oglądania, czy będą też jakoś scyfryzowane?
0: Te materiały, które mamy u siebie w zasobach, one są regularnie wprowadzane do naszego systemu MAG, więc jak najbardziej Państwo możecie skorzystać u nas na miejscu, ale również będą wprowadzane do platformy OSA.
1: Dziękuję bardzo. Anna Balińska, Adam Majewski, Biblioteka i Ława.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
3: Mignęło mi tam ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących nowoczesnej fermy dla krów. Czyżby gmina Zalewo chciała iść w tym kierunku?
4: No jak widać, że są protesty, to znaczy, że nie za bardzo. Stowarzyszenie zorganizowało to spotkanie. Ciężko te konsultacje idą, gdyż jedni próbują wykiwać drugich. Inwestor zrobił wyjazdowe spotkanie u siebie na podobnej fermie. Wysłał zaproszenia, ogłoszenia były podstawił autokar, przyszło parę osób. Ja byłem na tym wyjeździe, bo chciałem sam się przekonać, jak to wygląda w rzeczywistości. Tam jest ferma 30% większa niż ta, co ma powstać tutaj na terenie Zalewa. Nie mam pojęcia, jak to się potoczy.
3: A druga strona twierdzi, że szkodliwość środowiska będzie?
4: Że będą uciążliwości zapachowe, że muchy, szczury będą atakowały. Ja nie mam takiego wrażenia, nie wiem, jak to się skończy. Patrząc obiektywnie na to, czy ja wydam pozytywną decyzję, czy negatywną, i tak któraś strona będzie się odwoływała i w sumie skończy się to, podejrzewam, w sądzie.
3: A referendum nie załatwiło sprawy?
4: Nie mam pojęcia. Ja mam już na stole decyzję środowiskową, opinię środowiskową, opinię sanepidu i opinię Wód Polskich, które wszystkie są pozytywne, tak.
3: A w międzyczasie protestujący zorganizowali jeszcze spotkanie, na którym nie pojawił się z kolei inwestor. Myślę, że do tematu będziemy jeszcze wracać.
5: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława oraz Bogusław Łukasiak i Adam Łozowski ze wsi w gminie Zalewo. Wieś nazywa się Bądki. Przyjechaliście panowie tutaj z bardzo ważną sprawą, ale zanim o tym, to proszę opowiedzieć może o sobie, panie Bogusławie.
6: Dzień dobry, nazywam się Bogusław Łukasiak, jestem czwartym pokoleniem mieszkańcem wsi Bądki. Mieszkam tam i pracuję w Zalewie, w jednym z tam przedsiębiorstw.
7: Dzień dobry, nazywam się Adam Łozowski. Od urodzenia mieszkam w miejscowości Bądki. Jestem członkiem Stowarzyszenia Czyste Bądki, które walczy właśnie w naszej sprawie.
5: To o tym za chwilę, tylko proszę jeszcze powiedzieć, to jest wieś popegierowska, tam były pegiery dawniej?
7: Dokładnie tak.
5: W jakiej sprawie właśnie Państwo przyjechaliście? O co chodzi? Pan Bogusław.
6: Przyjechaliśmy w sprawie budowy tak zwanej nowoczesnej fermy krów na blisko 4000 sztuk, o której dowiedzieliśmy się w listopadzie, a okazuje się, że wniosek wpłynął już w maju 2024 roku. My dowiedzieliśmy się o wszystkim po tym, jak inwestor otrzymał już wszystkie zgody, a skoro inwestor był jako jedyną stroną, wiadomo, że te zgody musiały być pozytywne, czyli Wody Polskie, RDOŚ oraz sanepid.
5: Mhm. Ale nie ma jeszcze tej ostatecznej zgody, bo to są opinie, czy to są zgody, czy to są decyzje?
6: Jak to są decyzje.
5: To są decyzje, ale pozytywne. Czy jest już zgoda na te inwestycje od władz gminy?
6: Na ten czas jeszcze nie. Zakres wiedzy, że tak powiem, radnych w tym temacie no, daje do życzenia, tak? Spotkaliśmy się kilka razy w gminie, na komisjach i, że tak powiem, no, jesteśmy lekko zdziwieni i przy tak wielkiej inwestycji jest brak wiedzy u osób, które podejmują taką decyzję.
5: Z czego to wynika, jak pan myśli? To oczywiście będzie pana opinia tylko i wyłącznie.
6: Nie mam pojęcia.
5: Nie ma tutaj tych radnych.
6: Nie mam pojęcia, bo Ja tak myślę, że jeżeli ktoś startuje na radnego, żeby reprezentować nas jako mieszkańców, mhm. ja ufam tym ludziom, po to wybieramy tych ludzi, żeby nie musieć się martwić,

0: walczyć, tak, o to, co się dzieje w gminie. Wiemy, że wysłaliśmy tam ludzi kompetentnych, którzy dbają o nasz interes i o nasze dobro.
1: To są Państwa słowa poparte wiedzą skąd?
0: Z dokumentów.
1: Z dokumentów. Dotarliście do tych dokumentów.
0: Tak.
1: 2024 rok, wpływa wniosek inwestora o budowę. I co się dzieje? Czy wy jesteście poinformowani? Nie jesteście wtedy.
0: Na tą chwilę jeszcze nie, nic nie wiemy. A już w czerwcu jest zgoda z sanepidu, a w sierpniu zgoda Wód Polskich. Mhm. Najdłużej trwało uzyskanie zgody z ZDOS-u. To był, sobie pamiętam, 7 listopad 2025 roku. My dowiadujemy się kilka tygodni po tym terminie.
1: Wy czujecie, wy jako mieszkańcy, bo jesteście tu ze stowarzyszenia Czyste Bądki i reprezentujecie mieszkańców Bądek i nie tylko zresztą.
2: Nie tylko. Zalewa i okolice.
0: I okolice.
1: Tak? I wy czujecie, że powinniście wiedzieć szybciej, tak? Wcześniej o tej sprawie.
0: Tak, jak najbardziej, ponieważ w pierwszym etapie nie zostaliśmy uznani jako strony postępowania. Dopiero po wywieszeniu
2: obwieszczenia,
0: tak? Chodzi mi o to, że dowiadujemy się 27 listopada poprzez obwieszczenie. Na BIK-u gminy nic jeszcze nie istnieje. Nie ma żadnej wiadomości. Dowiadujemy się dopiero po tym, jak udałem się do Wydziału Środowiska w gminie, pobrałem całe dokumenty i wtedy się okazało, że już wszystkie zgody są wydane. Na tamtą chwilę złożyliśmy wnioski o bycie stroną w sprawie i o dziwo burmistrz przyznał prawie wszystkim, bez wyjątku, którzy zgłosili od nas mieszkańców, bycie stroną. I dopiero od tego momentu staliśmy się stroną postępowania. Wcześniej nas tą stroną nie uznano z jakichś powodów dla nas niezrozumiałych. Mhm. Dlatego te wszystkie decyzje musiały być pozytywne, bo nie mogło być inaczej, skoro nie było kontrargumentów.
1: Bo was tam nie było w
0: bo
1: tej
0: nas tam nie było. Była tylko jedna strona, inwestor, także wiadomo, że RDOŚ i Wody Polskie i pozostałe instytucje musiały wydać pozytywne opinie.
1: Wszystko zgodnie z prawem.
0: Tak. Okazuje się, że tak.
1: No dobrze, ale dlaczego właściwie wy nie chcecie, żeby ta inwestycja powstała?
0: Może zarysujemy wielkość tej inwestycji obrazowo, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. To będzie 6 obór, blisko 200 na 50 metrów, 10 silosów, 200 na 50-60 metrów, płyta gnojowa 100 na 50 metrów, 45 metrów średnicy będą miały zbiorniki na gnojowice.
1: Panowie, tego nie mówicie z pamięci, szukacie
0: to, w tej to, te wszystkie raporcie. Dane są opierane na raporcie inwestora. Hmm? Wszystkie dane, które tutaj, że tak powiem, przytoczymy, to są dane z raportu inwestora. Także
2: wielkość działki inwestycyjnej samej jest 46,5 hektara. To jest obszar kilkukrotnie większy niż cała nasza miejscowość. To wszystko będzie się odbywało 270 metrów od zabytkowego parku wraz z pałacem, 400 metrów od najbliższego zabudowania mieszkalnego, 40 metrów od rzeki, która wpada do jeziora Ewingi, a później do jezieraka, a w końcu do Bałtyku. To wszystko jest blisko naszych domów. Ludzie mówią, że to jest normalna działalność rolnicza, ale to z rolnictwem nie ma nic wspólnego. To jest przemysł opierając się na mleku, gazach i my jesteśmy postawieni obok tego i nie mamy na to wpływu za bardzo. Ludzie mówią, że wie się do tego, żeby tam taka działalność powstała, że może tam śmierdzieć, no a my nie jesteśmy ludźmi, którzy z miasta przeprowadzili się na wieś i im po prostu wieś przestała odpowiadać. My mieszkamy w tej wsi, my ją znamy, my ją kochamy i wiemy, czym ta wieś dla nas jest, no i czym się może stać poprzez taką inwestycję. Niczego nie chcemy.
1: Nie chcecie tej. A skąd wiecie, czym się to może... To znaczy, to rozumiem, co wymieniacie, obory...
0: To jest właśnie najciekawsze, że na tą chwilę takie przedsiębiorstwo, taka ferma nie istnieje takiej wielkości. Także my będziemy, że tak powiem, takimi białymi myszkami, tak? Na których będzie testowane.
1: W całym kraju nie istnieje coś takiego?
0: Z tego, co szukaliśmy, nie znaleźliśmy.
1: Takiej wielkości?
0: Tak. Tam twierdzą, że niby ta w Cieszymowie ich jest nawet większe, ale to jest nieprawda.
2: Zauważmy, że to jest pierwszy etap tej inwestycji.
1: To też wynika z papierków.
0: Tak,
1: papierów.
0: Tak, tak. Z raportu.
1: Z raportu, To pierwszy etap miałby być, tak?
2: Tak. Ferma krów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, biogazownią, a co więcej 6 km w linii prostej od naszej miejscowości jest planowana jeszcze większa inwestycja w sąsiedniej gminie Mołdyty, z którą mieszkańcy też walczą, ale tam walkę mogli podjąć trochę szybciej, bo w tym samym czasie prawie, gdy wpłynął wniosek do gminy, ludność lokalna

0: została poinformowana o tym. Czyli mogli mieć wpływ na decyzje ochrony środowiska, Wód Polskich i sanepidu, no i te wszystkie decyzje zostały negatywne.
1: Musimy odczerwać trochę ten temat i zarzuty, że tak powiem, też naszego burmistrza, że nam przeszkadza tylko fetor, insekty. To nie jest tak.
2: Szczury jeszcze.
1: Szczury, tak. To nie jest tak. Bo wpłynęło do gminy prawie 700 sprzeciwów. Nasza wioska liczy około 100 mieszkańców.
2: Czyli co to za podpisy jeszcze?
1: To są mieszkańcy gminy i mieszkańcy zalewa, tak? Okolicy. Czyli to, gdyby to był tylko problem, że tak powiem, zapachowy, to tak by się może tyle osób nie oburzało i nie sprzeciwiało. Problem, jeden z większych, to jest problem transportu, który tam będzie się z tym wiązał, tak? Mhm. Mamy tu wyliczenia, te wszystkie wyliczenia są na podstawie raportu inwestora. Co do wielkości...
0: Tak, no 30 tysięcy ton mleka rocznie to 1250 kursów ciężarówek. Transport po fermentu 51 tysięcy metrów sześciennych przy beczkowozie 30 metrów sześciennych to 1700 wyjazdów w sezonie. Ale drogi nie są przystosowane do takiego nacisku na oś. Co tutaj jeszcze mamy? W raporcie pominięta jest kluczowa rzecz, jaką jest dowóz paszy. Brak informacji w raporcie na ten temat, a to będzie na pewno coś koło 2000 wyjazdów. Czyli w samym sezonie nasilenie tych ruchu ciężarówek, samych ciężarówek, to jest kilkadziesiąt dzień. A gdzie do tego jeszcze pojazdy rolnicze? Ciągniki z zaczepami.
1: Produktem ubocznym będzie tutaj po ferment. I tutaj jest 1700 kursów z tym po fermentem. I to będzie wywożone na okoliczne pola. Nie tylko nasze tutaj, ale to będą także coraz dalej. Ten temat dotknie, że tak powiem, dosłownie wszystkich mieszkańców gminy i sąsiednich gmin. Bo żeby się pozbyć takiej ilości pofermentu, to musi być naprawdę bardzo duży areał.
2: Czy państwo mieli możliwość porozmawiać z inwestorem na ten temat?
1: Jedyną rozmowę, jaką przeprowadziliśmy z inwestorem, to było pojawienie się inwestora na naszym spotkaniu bez zapowiedzi. Tak samo jak pojawił się na tym spotkaniu pan burmistrz. Nie wyniknęło z tego spotkania, że tak powiem, nic. Później próbowaliśmy się umówić z inwestorem raz, nie udało się, zrobiliśmy drugie spotkanie, na które też nie przybył.
2: Ale też podobno, to mówił nam pan burmistrz Piotr Pietrasik, były podstawione auty. Nie skorzystaliście na spotkanie z inwestorem?
1: Inwestor zorganizował wycieczkę do jednej ze swoich ferm krowich.
0: W Cieszymowie.
1: Zainteresowanie nie było największe. Z tego, co się orientuję. Ale to nie znaczy, że nikt tam z nas nie był. To nie jest daleko od nas. My znamy ludzi, którzy tam mieszkają. Mamy rodziny, które u nas mieszkają, które mają tam rodziny. Także ten temat nam jest znany bez, że tak powiem, wycieczki przygotowanej przez inwestora. Natomiast ci, którzy chcieli, pojechali, tak?
2: Wiecie stąd, jak to wygląda, tak? Jak ta w Cieszymowie wygląda.
1: Znaczy się, tu jeszcze dodamy, że obok nas w promieniu 5 km są 3 biogazownie. I ten pofermet jest wywożony cały czas na nasze pola i my wiemy, jaki to jest zapach, tak? Jesteśmy w stanie to zrozumieć, no bo to jest rolnictwo, tak? My to rozumiemy.
2: No tylko, mieszkacie nie od wczoraj tutaj, tak?
1: Tylko co innego, że to jest wywożone tydzień, maksymalnie dwa w ciągu roku, a co innego, tak jak ma być tutaj, 200 dni w roku. 200 dni. 1700 kursów. Jakie to będzie utrudnienie też w ruchu, tak? Bo to będą jeździły, no... Dość szeroki to jest, bo my to widzimy. To są bardzo duże utrudnienia. To nie będzie sezonowo, to będzie praktycznie 3-4 roku wywożone na pobliskie pola.
2: U was mieszka około 100 osób w Bądkach.
1: Tak.
2: Pod tą petycją, pod tym sprzeciwem podpisało się, mówicie panowie, 700 osób.
1: Blisko 700 osób.
2: A w stowarzyszeniu ile osób jest?
1: Stowarzyszenie jest na tą chwilę tylko my mieszkańcy jesteśmy. Współpracujemy też z stowarzyszeniem sąsiednim z Kadzi, które to właśnie walczy z tą inwestycją w Kadziach.
0: Co do stowarzyszenia ogranicza nas ilość osób, bo jest to stowarzyszenie zwykłe, także nie może ono być za duże. I chcieliśmy się skoncentrować tak, żeby każdy miał jakąś rolę doprecyzowaną w tym stowarzyszeniu. Nie było nas za dużo, żeby konkretnie do celu, żeby iść. I składa się 5 osób, na których... Większość, wszyscy mieszkańcy się zgodzili i wybrali, żeby ich reprezentowali.
2: To jest stowarzyszenie zwykłe, ale zarejestrowane, jak widziałam, w starostwie powiatowym w Iławie. Teraz właśnie pytanie. Państwo czujecie, że taka rzecz, która wam jakby, jak mówicie, grozi, zagraża, taka rzecz was do siebie zbliża?

0: najbliża we wsi.
1: Na pewno. Taka cecha Polaków jest jako narodu, że jak coś nam zagraża, to się potrafimy złączyć i walczyć o swoje.
0: Jakie macie Państwo możliwości i co chcecie w najbliższym czasie jeszcze w tym temacie zrobić? I czy tu są jakieś terminy na podjęcie tej decyzji ostatecznej przez burmistrza, prawda?
1: Decyzja jest odroczona o kolejny miesiąc. No jest to już chyba trzecia z kolei odroczenie. No teraz akurat zrobiło się głośno po naszym spotkaniu o tym, to była ciężka decyzja. Ale no, jakie my mamy oczekiwania? No nie chcemy tego w naszej okolicy, no ze względu na to, że jest to zaledwie 400 metrów od budynków mieszkalnych.
2: Środek inwestycji. 400 metrów.
1: A w innych krajach, na przykład w Unii Europejskiej, takich jak Holandia, gdzie te normy, coś takiego zostało wprowadzone jak ustawa odorowa, jest to 8-krotnie większa odległość niż ta u nas.
0: Tak mówi prawo, tam.
1: Tam. No u nas prace były nad tą ustawą, ale nie, dlatego...
2: No u nas ustawa odorowa jeszcze nie istnieje.
1: Jeszcze nie istnieje, dokładnie.
2: Także ciężko określić, że tak powiem, jaki zapach jest wrażliwy. Mhm.
0: Liczyliście tutaj, rozumiem, na współpracę z burmistrzem, że burmistrz jest od tego, żeby w takich sytuacjach po prostu informować mieszkańców.
1: Liczyliśmy na szczerość przede wszystkim.
2: No nie czujemy się, żeby burmistrz był, tak powiem, obiektywny, tak, i bezstronny w tej całej...
1: My po części czujemy się tak niepewnie, bo gdyby to było ogłoszone szybciej, gdyby ktoś z nami porozmawiał, to moglibyśmy się czuć pewniej, a tak, jeśli nie było to pokazywane tak, karty nie były odkryte od razu, inwestor nie powiedział, bo nie musiał, burmistrz rozmawiał z inwestorem, żeby powiedział, to jak my mamy się czuć? To kiedy byśmy się dowiedzieli, jak to będzie wyglądało, jak już będzie wszystko podpisane i jak już będzie wydana decyzja? Burmistrz przyjeżdża na spotkania, odpowiada na zaproszenia. Nie chcemy walczyć z burmistrzem tutaj, broń Boże. My chcemy po prostu, żeby nasza wieś zachowała taki charakter, jaki ma do tej pory. To też trzeba do wszystkiego zachować umiar. Nikt nie chciałby przecież mieć sypialni zaraz obok klubu nocnego, gdzie całą noc gra muzyka. No to tak samo my nie chcemy, żeby taka wielka inwestycja Moloch, który z rolnictwem ma mało wspólnego, był za naszymi oknami i wpływał na nasze życie, gdzie mamy rodziny i nasze miejsce na świecie.
2: Dużo ludzi od tej strony właśnie zalewa, pobudowało się bądź ma zamiar się budować, pokupowało działki. I jak teraz ci ludzie mają się, że tak powiem, czuć, tak? Którzy pobrali kredyt, chcieli zostać w zalewie, chcieli pracować tutaj w zalewie i dostają taką niespodziankę od burmistrza, za waszymi oknami będzie taki właśnie moloch wybudowany.
0: To jest ta strona między, można powiedzieć, jeziorem Ewingi, a w stronę północy.
2: To jest stronę Moronga, tak.
0: Północ i wschód.
2: Północ i wschód, tak. Uh-huh. Osiedle Wileńskie, ulica Trauguta. To będzie widoczne z dużej części zalewa. I mi się też wydaje, że chyba część mieszkańców zalewa nie do końca sobie zdaje tego sprawy jeszcze, że to także ich dotknie właśnie chociażby przez ten transport i przez te ceny nieruchomości. 20 miejsc pracy za takie uciążliwe towarzystwo, sąsiedztwo, no to dla nas, mi się wydaje, no nieopłacalna inwestycja, choćby z tego względu. Tutaj naszym problemem gminy zalewa nie jest absolutnie miejsce pracy, bardziej zatrzymanie młodych.
0: Dziękuję bardzo za spotkanie. Bogusław Łukasiak i Adam Łozowski ze Stowarzyszenia Czyste Bądki.
3: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
4: Iława ruszyła z przygotowaniami do Iławskiego Budżetu Obywatelskiego 2027. Wojciech Jankowski.
5: W tym roku proponuje miasto 300 tysięcy złotych, czyli 100 tysięcy więcej niż w roku 2025. To jest pierwsza jakby zmiana. I przede wszystkim też korygujemy, czy regulujemy w uchwale, w załączniku do uchwały kryterium formalne, bo uniknęło to po prostu w ostatniej edycji, że mieszkańcy zgłaszali projekty na, mogę powiedzieć, na półtorej godziny przed końcem składania projektów, licząc na to, że zostaną wezwani do poprawy. Do poprawy, która miałaby doprowadzić do dostarczenia obligatoryjnego załącznika, jakim jest poparcie 30 mieszkańców nad projektem. W zespole, który był powołany przez burmistrza w ubiegłym roku, jakby też była żywa dyskusja i stwierdziliśmy, że jest to kryterium wejścia, tak zwane kryterium wejścia, że bez złożonej listy poparcia, czy poprawnej, który na wzorze opublikowanym wcześniej, no jest to niemożliwe, żeby po prostu taki wniosek przeszedł. Mieszkańcy, którzy chcą złożyć projekty, muszą złożyć sam projekt, czyli opisać, co chcą, co by chcieli, no i do tego dołączyć obligatoryjnie listę z podpisem. W tym załączniku jakby zostało to podkreślone, wyartykułowane, że brak takiej listy powoduje odrzucenie właśnie samego projektu.
4: Tymczasem przypominamy, że w ramach Iławskiego Budżetu Obywatelskiego 2026 czekają jeszcze na realizację zwycięskie projekty, czyli tor treningowy Ninja OCR, druga edycja gastrofestiwalu na Wyspie Muńskiej, szkolenia żeglarskie dla każdego i dyskoteka dla młodzieży z Iławy.

0: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu SK Iława dwóch przedstawicieli zacnej imprezy drugiej edycji, która odbędzie się na Wyspie Młyńskiej, ale zanim oni opowiedzą, to się przedstawią.
2: Witamy serdecznie, Andrzej Olejnik.
3: Filip Szpakowski.
1: A mówimy o GastroFest, tej imprezie, która, i tutaj słowa do Andrzeja, przypomnijmy, zaranie tej imprezy wystartowała kiedy i w ramach czego?
2: Wystartowała w ubiegłym roku, pierwsza edycja była w ubiegłym roku i w ramach w sumie pomysłu naszego wspólnego, żeby zrobić imprezę, jakiej w Iławie jeszcze nie było. Filip chciał zorganizować naszą gastronomię restauratorów. Ja z kolei, ze względu na to, że jestem bliżej muzyki, chciałem, żebyśmy pokazali troszkę scenę DJ-ską na jakimś festiwalu, który zmaterializował się i okazało się, że było to w ubiegłym roku strzałem w dziesiątkę i przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.
1: No właśnie, kto nie był, to niech żałuje. Być może zawita na drugą edycję. Powiedzmy, że projekt drugiej edycji został zgłoszony do IBO i dlatego się odbywa między innymi.
2: Tak, no myślę, że odbyłby się też bez IBO, jednakże IBO wpłynęło na to, że możemy zrobić więcej i możemy zrobić mocniej i my we dwójkę z Filipem nie możemy się już doczekać tego, co będzie w tym roku, bo jesteśmy przekonani, że to będzie petarda.
1: No właśnie, tak jak już cię zahaczałem na pierwszej edycji, to zapewniałeś, że będzie więcej i po stronie menu tego do jedzenia i po stronie tego menu do słuchania, to teraz do gastronomii przechodzimy. Filipie, co tam będzie się działo na naszych kubkach smakowych?
3: No myślę, że w tym roku będzie o wiele lepiej niż zeszłego roku. Zupgrade'owaliśmy trochę tą listę, tą grupę ludzi, którzy będą z nami tworzyć ten festiwal. Na pewno będzie malinowy rynek, to jest mój serdeczny przyjaciel. Będziemy robić nawet sushi, będziemy grillować, to już jakby ze strony Czapli. Będzie też lodziarnia Bibi i jako nowość będzie Buda XD.
1: Pomieścicie się w tych kontenerach, które tam są, czy trochę teren będzie rozszerzony?
3: Wypełnimy kontenery na pewno, ale rozszerzymy też naszą jakby działalność, żeby wszyscy mieli równe podejście do tego, żeby mogli sobie coś zjeść i żeby ta strefa jedzeniowa była po prostu troszkę większa, troszkę bardziej dostępna.
1: Okej. Okay. Jakieś rezerwacje robić? Czy to robicie na zasadzie food trucka, kto pierwszy, ten lepszy?
3: Myślę, że będzie trzeba sobie ewentualnie wynająć jakiegoś stacza, bo myślę, że będą kolejki, ale już tak bez żartów, to sądzę, że sobie poradzimy i będzie tylu wystawców i tyle miejsca, żeby każdy sobie skorzystał.
1: To teraz przechodzimy do drugiej strefy, czyli imprezowo-rozrywkowo-muzycznej. Andrzej, co tam będzie się działo?
2: Słuchaj, w tym roku, zgodnie z tym, co już wcześniej mówiliśmy, będzie się działo dużo więcej niż w ubiegłym roku. Będą z jednej strony elementy wspólne, czyli będziemy mieli tą pierwszą część wydarzenia, bo podzieliłbym je na dwie części, na tą pierwszą w czasie dnia i drugą w czasie wieczoru, gdzie będzie już stricte muzycznie i imprezowo. Tak więc w pierwszej części dnia będziemy mieli atrakcje dla każdej grupy, będziemy mieli dmuchańce i kino 7D dla dzieciaków. To było rok temu i świetnie się dzieci bawiły i była to świetna atrakcja. Z drugiej strony będziemy mieli coś także dla starszych dzieci, a także młodzieży i dla dorosłych, czyli będzie yoga, będzie fitness. Jeżeli chodzi o jogę, będziemy współpracowali z Kasią Grabkowską. Będziemy mieli zajęcia z pilatesu w zdrowym ciele. Endorfina z kolei będzie prezentowała swoje nowości, jeżeli chodzi o bar i fitness. Także będziemy mieli nowość, jeżeli chodzi o taniec, bo będzie pokaz tańca hip-hopowego ze Snappy z iławską ekipą, ale też wieczorkiem, późniejszym troszkę wieczorkiem, będziemy mieli występ artystyczny dwukrotnej medalistki Mistrzostw Polski Emilii Dzięcioł, która będzie robiła pokaz pole dance. I to będzie nowość i to będzie na pewno bardzo, bardzo ważna część, ważna część tego wydarzenia, na którą oczywiście serdecznie zapraszamy. I teraz przechodząc do części muzycznej, będziemy mieli...
1: Czekaj, bo mi się pytanie nasuwa, które drzewo wykorzysta. Czy jednak rura będzie ustawiona w którejś części wyspy?
2: Słuchaj, nie będzie to brzoza, jedna z tych brzóz, które tam są, będzie to rura, która będzie tam postawiona na czas występu. I to będzie występ, który będzie w bliżej 21, 22.
1: Okej, okay, potem muzyka. Jaka?
2: Muzyka nawet wcześniej. Muzyka zacznie się już bliżej godziny 16 i będziemy mieli, słuchajcie, będziemy mieli 7 DJ-ów. To jest niesamowite, co udało się w tym roku zorganizować. A jeżeli chodzi o headlinera, headlinerem będzie zespół drum and bassowy, młoda, niesamowita ekipa z Trójmiasta, zespół Wydmy.

0: Jak będą o godzinie 12 prezentowali swoje umiejętności. Powiem krótko, widziałem ich koncert online'owo i jestem zachwycony, a jeżeli chodzi o ich single Tree City Life, to jest coś, co zupełnie mnie wyrwało z butów, tak więc no jestem przekonany, że zrobił świetną robotę, ale słuchajcie, to jest 12, to jest północ, to jest gwiazda wieczoru.
1: A ta 12, dobra.
0: Tak, to już jest 12. Wcześniej od 17 zaczynamy z naszą miejską ekipą. Wspomnę tutaj o naszej reprezentacji Iławskiej, bo nie wszyscy wiedzą, że Iława ma bardzo, bardzo dobrych DJ-i, którzy grają w Polsce, grają w ośrodkach wielkich w Polsce, grają poza granicami Polski i mamy tutaj ekipę, która będzie z jednej strony Gone Fishing, w której ja jestem jako Skalski z Gregiem Bagerem. Będzie Jano, nasz DJ, który w Czapli pokazał się wielokrotnie z niesamowitej strony i prowadził tą publikę niesamowicie. Będzie też Revi, który w Czapli z nami nie współpracował wcześniej. Ostatnio zagraliśmy razem i to jest początek współpracy, która na pewno się nie skończy i on także został w ostatniej chwili doproszony do tego line-upu. Jeżeli chodzi o ludzi spoza Iławy, DJ spoza Iławy, to będziemy mieli Kubana z Bełchatowa, będziemy mieli Daniela Krasę, który jest gościem, DJ-em, który gra głównie w Anglii i jest rozpoznawalną postacią w Anglii, w angielskich klubach. No i to byłoby, czy mamy wszystko? Tak, no i mamy gwiazdę wieczoru Wydmy, ale o tym już wspominaliśmy. Jeżeli chodzi o gatunki muzyczne, to będzie House, UK Garage, po północy będziemy głównie grać drum and bass, tak więc będziemy rozpędzać powoli i troszkę lżej, a po północy będzie już szybciej z potężną energią do 3 lub 4 nad ranem.
1: Jeśli chodzi o teren parkietowo-DJski, to tak samo, czy trochę się przemieszczacie?
0: Będzie w tym samym miejscu i miejmy nadzieję, że pogoda dopisze.
1: Okej, to teraz jeszcze spytam o rozpiskę godzinową, bo o niej nie powiedzieliśmy. Ogólnie o dniu też nie powiedzieliśmy. Jaki dzień i o której startujecie?
0: 13 czerwca, startujemy w południe.
1: I po kolei co tam dalej będzie się działo? Jakieś takie odliczanie godzinowe, o której można na coś się załapać, albo do której można się załapać na przykład na jedzenie?
2: Myślę, że jedzenie wystartuje w okolicach godziny 13-14. Oprócz tych wszystkich wydarzeń, o których wspomniał Andrzej, będą też jeszcze dodatkowe rzeczy się działy tam w okolicy. Będziemy mieli też pokazy lub instruktaże masażu. Będą też animacje dla dzieci prowadzone przez Siemka Animacje i przez naszą kochaną Beatę. Będziemy mieli również, bo zapomniałem wspomnieć, jeżeli chodzi o jedzenie, będziemy mieli też super food truck, który będzie serwował burgery, który przyjeżdża do nas prosto z susza. Ilość tych wydarzeń i dodatkowych wystawców ciągle rośnie, także na pewno możecie się spodziewać czegoś ciekawego i czegoś, co wam będzie się podobało.
1: Czy jest szansa, że ta mnogość smaków spowoduje, że to wszystko nie zejdzie, jak to mówią ludzie naraz, i jest szansa, że do wieczora będzie można coś tam szamać?
2: Wydaje mi się, że niekoniecznie, ponieważ rok temu każdy z wystawców, każdy z gastronomów iławskich wysprzedał się do zera, i także jeżeli chodzi o jedzenie, znika szybko i trzeba pojawiać się jak najszybciej, żeby jeszcze coś tam spróbować.
1: Potem odliczanie tych atrakcji, czyli yoga, masaże i tak dalej, to będą się o konkretnych godzinach zaczynać, czy to będzie dostępne w ramach mniej więcej całej imprezy?
0: 13 czerwca. Startujemy z Dmuchańcami, z kinem 7D i z całą ofertą gastronomiczną niesamowitą, która będzie. W tym wczesnym czasie już będziemy startowali z aktywnościami typu yoga, typu fitness, pokazy tańca. Od godziny około 16 będziemy startowali już rozbiegowo z muzyką. Najpierw będą grali DJ-e muzykę, która będzie troszkę spokojniejsza i ona będzie przyspieszać. Od jakichś chili przejdziemy w house'y, afro house'y i później będziemy zmierzali w kierunku północy, już w kierunku drum and bass'ów i potężnej energii, gdy o 12 wystrzeli nam gwiazda wieczoru Wydmy z Trójmiasta i będą dawali pokaz nie tyle DJ-ski, co oni są zespołem, który będzie prezentował swoją muzykę, swoje produkcje, i wokalistka i producent będą tam grali na żywo. Po nich będzie grał Jano jeszcze bardziej energiczne rzeczy drum and bass'owe i kończył imprezę będę ja także drum and bass'owo bliżej godziny 3-4. Więc tak wygląda line-up, jeżeli chodzi o to, co chcemy przygotować. A mamy jeszcze dodatkowe atrakcje, bo będą jeszcze pokazy tańca hip-hopowego z naszej iławskiej ekipy Snappy, a także bliżej godziny 21-22 będzie pokaz pole dance. Pole dance artystyczny, dwukrotnej medalistki mistrzostw świata Emilii Dzięcioł z Ostródy, która prowadzi szkołę Heaven i będzie tutaj prezentowała swoje umiejętności.

0: płatności. Dodam, że Filip jeszcze dogrywa kilka temacików, które mogą być mega ekscytujące.
1: Bardzo możliwe, że będzie coś związanego z piłkarzykami lub tego rodzaju grami barowymi.
2: To wypatrujcie harmonogramu już dogranego i im bliżej imprezy, to on będzie się krystalizował, a gośćmi Westę byli
1: Filip Szpakowski
0: i Andrzej Olejnik. Pozdrowionka.
3: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
4: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława. Rozmawiam z warmińsko-mazurską kurator oświaty Jolantą Skrzypczyńską. Mowa będzie o kontroli w szkole podstawowej imienia Józefa Bema w Suszu, która została przeprowadzona przez wizytatorów z delegatury elbląskiej. Bezpośrednią przyczyną tej kontroli była śmierć nastolatka na torach pod Suszem.
5: W dniu 20 kwietnia, to poniedziałek, została przeprowadzona kontrola przez wizytatorów z delegatury mojej elbląskiej, ponieważ wcześniej, w piątek, powzięłyśmy wiadomość o tym tragicznym zdarzeniu, które miało miejsce w Suszu. Więc był uczniem szkoły Mateusz, dlatego też ta kontrola została zlecona, żeby wykonać ją jak najszybciej. W tej chwili nawet burmistrz wystąpił z taką prośbą, no ale to już rzeczywiście jesteśmy po tej kontroli. Kontrola była dosyć szczegółowa, raport zawiera 23 strony, opisuje szczegółowo sytuację w szkole, to w jaki sposób szkoła dba o bezpieczeństwo swoich uczniów, jak wyglądają sprawy opieki nad uczniami, nad ich bezpieczeństwem oraz no, ze szczególnym jakby też wskazaniem na Mateusza, jego sytuację w szkole, jego historię całą w szkole i to, co się działo, o czym szkoła wiedziała lub nie wiedziała. Znaczy, jak nie wiedziała, to oczywiście tego nie stwierdziliśmy. Przeanalizowane zostały dokumenty i przeprowadzone rozmowy z panią dyrektor, wychowawcą i pedagogiem i psychologiem, czyli ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.
4: Jakie są wyniki tej kontroli? Coś się pani tutaj rzuca w oczy?
5: Znaczy tak, sam protokół, no ponieważ jest bardzo szczegółowy, więc bardzo jakby czytając go, widzę atmosferę w szkole, co mnie no, uspokoiło, że jednak szkoła pracuje i wykonuje to, co do niej należy, ponieważ uczniowie są zaopiekowani. Szkoła ma wiedzę na temat sytuacji konfliktowych. Prawdopodobnie nie wszystkich, bo to, co zaobserwują nauczyciele, czy wychowawcy, czy co zgłoszą rodzice, to oczywiście szkoła podejmuje te wyzwania i próbuje sprawy rozwiązać i załatwić. Czyli nie ma tak, że ktoś zgłosił coś i nie było, szkoła się problemem nie zajęła. Więc no to mnie na tyle uspokaja, bo uważam, że taka jest rola szkoły. Natomiast rzeczywiście jest szkoła według mnie odbiciem, lustrem społeczeństwa, czyli młodzi ludzie też są skonfliktowani, też ze sobą tam gdzieś walczą o palmę pierwszeństwa i dochodzi do takich aktów przemocy, dla jednych mniej ważnych, dla innych bardziej wrażliwych, którzy się tym przejmują. Akty przemocy przede wszystkim wynikają z tego protokołu przemocy słownej. Nie ma tutaj jakby wspomnianych o bójkach czy jakimiś innych zachowaniach uczniów, które by miały miejsce na terenie szkoły. Natomiast zdarzają się przepychanki słowne. Często dotyczą one również zachowań dziewcząt, które są agresywne w stosunku do swoich kolegów, no ale to jest społeczność szkolna, w której znajduje się dużo różnych ludzi, różnych młodych ludzi i to wszystko może się czasami zdarzyć. Wychowawcy natomiast, mam takie wrażenie po przeczytaniu tego protokołu, że reagują na te sytuacje i próbują rozwiązywać. Są rozmowy pedagogów i pedagoga i czy pedagoga specjalnego i psychologa, że wychowawcy są prowadzone analizy sytuacji w pierwszym półroczu, w drugim półroczu. Co jeszcze też takie no, uważam ważne, że pani dyrektor się pochyla nad tymi problemami i w sprawozdaniach swoich z nadzoru ujmuje i próbuje naprawiać tam, gdzie coś jest nie tak jeszcze w szkole. Natomiast szkoła ma też dwie takie formy zgłaszania przemocy. To jest między innymi skrzyneczka taka, gdzie można wrzucić kartkę i powiadomić anonimowo o tym, że przemoc dotyczy mnie. Czyli ja tej przemocy

0: pracy doświadczam, czy moi koledzy, koleżanki, a drugi wprowadzony w tym roku aplikację ReSchool, która też umożliwia, każdy uczeń ma ją zainstalowaną na telefonie i może zgłosić przypadki niewłaściwych zachowań rówieśniczych względem siebie czy koleżeństwa, więc to też jest takie cenne, że szkoła takie nowsze metody też zastosowała, przy czym oczywiście na razie miała pustą skrzyneczkę i nie miała zgłoszeń w tym ReSchool, w tej aplikacji, więc albo uczniowie tego nie chcą zgłaszać, a rzeczywiście coś się dzieje, bo samego oględzin wizytatorów, dwóch pań wizytatorek, przeglądania sytuacji w szkole, nie wynika, że szkoła źle jakby nie reaguje na sygnały, które do niej docierają z zewnątrz, od rodziców, lub gdy sama zaobserwuje. Oczywiście reagują, nauczyciele podchodzą z empatią i reagują, natomiast no może się zdarzyć, że coś gdzieś zostało przeoczone, bo no życie takie też jest, że bardzo się staramy, ale może nam coś umknąć. Nie umiem powiedzieć w tej chwili, czy tutaj takie miejsce miała taka sytuacja, ponieważ od dowodów takich twardych jest policja i prokuratura. Na podstawie mojego protokołu nie widzę tutaj nic takiego, czego każda szkoła nie doświadcza, że się pochyla nad uczniami.
1: Przypomnę, rozmawiam z warmińsko-mazurską kurator oświaty Jolantą Skrzypczyńską. Pani kurator, pani tutaj mówi o atmosferze ogólnej, która pani nie zaniepokoiła. Przeszła pani już tutaj też do tematu chłopca, którego życie zakończyło się w tak tragiczny sposób. I tu moje pytanie, czy państwo też sprawdzaliście, czy byliście w stanie głębiej wejść w temat tego chłopca? Wspomniała pani, że tutaj oczywiście pod nadzorem prokuratury to śledztwo się toczy. Natomiast czy państwo macie w ogóle takie możliwości, czy państwo byliście w stanie wniknąć głębiej w tę sprawę?
0: Mogliśmy na tyle, na ile pozwalała nam, że tak powiem, dokumentacja szkoły i rozmowy z dyrektorem wychowawcą, czy tymi specjalistami. Mhm. Jak najbardziej, bo tak naprawdę kontrola była właśnie pod tym kątem, ponieważ było dla nas zdarzenie nadzwyczajne, więc musieliśmy jak najbardziej przyjrzeć się też temu uczniowi i jego relacjom w szkole.
1: Czy z tych dowodów, które państwo zebraliście, wynika, że rzeczywiście w tym zakresie były jakieś, mogły być jakieś zaniedbania?
0: No i znowu trudno jakby ocenić w ten sposób, czy zaniedbania, czy nie. Cała historia chłopca jest prześledzona przez wizytatorów od pierwszej klasy, bo on przez 7 lat był w szkole, w klasach 1-3 w tym nauczaniu początkowym nie było żadnych sygnałów, że coś się dzieje, czyli dobrze w klasie funkcjonował. Potem przeszedł do klasy sportowej, którą ukończył, klasę 4, i po klasie 4 rodzice poprosili o przeniesienie do macierzystej klasy, do której uczęszczał w klasie 1-3, czyli do tych kolegów, których miał w początkowym czasie nauczania w szkole. I właśnie jednym z takim uzasadnienia rodzica było to, że uczniowie, niektórzy dokuczają uczniowie w tej klasie sportowej. No to do klasy 5 już we wrześniu przeniesiony został przez panią dyrektor do klasy macierzystej, do której uczęszczał w klasie 6 i teraz w klasie 7, czyli z tymi kolegami, z którymi był w klasie 1-3. Był postrzegany jako uczeń wrażliwy, ale spokojny, z dobrymi relacjami z kolegami i koleżankami, więc tak, no miał dobrą opinię, szanował koleżanki i kolegów. Natomiast we wrześniu rodzic zgłosił wychowawcy taką prośbę, żeby się przyjrzał frekwencji w klasie, ponieważ jest ona bardzo słaba i syn też zaczyna uciekać z lekcji. No więc tutaj jakby pierwszy taki sygnał, ale to nie przemocowy w takim bezpośrednim sformułowaniu, że uczeń był gnębiony, więc ucieka z lekcji, tylko coś się dzieje w klasie i żeby się pan wychowawca temu przyjrzał. Mhm. Następny sygnał to był w lutym,

0: bójka między nimi. Ale mówię o lutym, nie dzień przed tragedią. Dzień przed tragedią nikt w szkole nic nie wiedział, żeby była jakaś bójka. I o tamtej bójce w lutym rozmawiali wychowawcy, specjaliści z chłopcami, bo to chyba dotyczyło chłopców. I sprawa została wyjaśniona. Wydawało się, że konflikt jest zażegnany. No i właściwie na tym się skończyło, więc dalej jakby tego nikt chyba już nie monitorował, a może ten konflikt jednak nie wygasł. Nie mam tutaj jakby wiedzy, na jakim on był, jakie miał podłoże, co było przyczyną tej bójki, która tutaj miała miejsce w lutym między chłopakami. Myślę, że wychowawcy mają taką wiedzę, natomiast nie zostało ujęte konkretnie przyczyna, tak? No bo nie wszystko też możemy wpisać w taki protokół. Doszło do porozumienia, bo chłopcy generalnie też potrafili ze sobą całkiem dobrze współpracować i współżyć w klasie, więc trudno mi powiedzieć, na podstawie czego się te konflikty rodziły, nie? Co tam było przyczyną? Czy oni się z niego wyśmiewali? Ja to tylko mam wyczytane gdzieś tam w internetach, tak? Natomiast w protokole nie jest napisane nic na temat, żeby ta sytuacja, te bójki były z tym spowodowane, że właśnie skoro Mateusz był spokojny, to może nawet nie on inicjował te bójki. A może coś się zadziewało, no w końcu to są też młodzi ludzie, którzy uczą się dopiero społecznych zachowań i coś mogło kogoś sprowokować, prawda? W końcu to no, każdy ma jakieś tam swoje ograniczone możliwości tego, żeby słuchać, jak cię ktoś z ciebie śmieje, czy komuś dokucza. No ale sytuacja została zażegnana i chłopcy się pogodzili, wszystko już dalej nie zaobserwowano, żeby coś się działo. Tego tak naprawdę chyba dla wszystkich to było szokiem, co się stało.
1: Czy jest informacja w tym protokole o tym, że chłopiec doświadczał hejtu? Czy jest to gdzieś...
0: Nie.
1: Nie ma takiej...
0: Miał dwie uwagi. Uwagę za rozmowę na lekcji z jesieni tego roku i z kwietnia tego roku, że wyszedł do Żabki. No to są takie. Natomiast o hejcie nigdzie nie ma mowy. Jakby nie wypłynęło to w trakcie rozmów z tymi osobami, które tu wymieniłam, nie?
1: Jeszcze pytanie, czy po tego typu kontroli, którą Państwo przeprowadziliście w placówce, czy są jakieś sugestie do wdrożenia czegokolwiek w szkole? Czy nie?
0: To znaczy jest 6 zaleceń, takich, które mają jakby no jeszcze usprawnić pracę szkoły, tak? Bo tam na przykład pojawiła się kwestia dyżurów. Są dyżury na korytarzu, w szatniach, wszędzie wyznaczone, że dyżury w szkole się tak planuje, żeby każde miejsce było dostępne w zasięgu wzroku nauczyciela dyżurującego. Wie pani. Czasami ktoś nie dojdzie na czas. Dyrekcja ma obowiązek nadzorować i kontrolować, dlatego tutaj jest takie zalecenie też przez nas wydane, żeby jednak bardziej wzmocnienie nadzoru nad organizacją i pełnieniem dyżurów. Wie pani, zawsze coś można poprawić, nie? W szkole. Że może właśnie, jeżeli jest jakaś sytuacja, zadzieje się, młodzież, dzieci się pogodzą, no bo na tym to też polega, tak? Że mamy się godzić ze sobą i dalej funkcjonować, to jednak monitorować, czy to pogodzenie to było tylko takie na pokaz, czy zostało potem już dalej, czy to funkcjonuje, bo dzieci też czasami tak mają, że dzisiaj się pokłócą, a jutro już razem grają w piłkę, prawda? Więc no, nauczyciele muszą być czujni, nie? Żeby tutaj no, nie mknęło coś tam. Pochylić się nad tą frekwencją właśnie, żeby wypracowanie, wdrożenie systemowych działań poprawczych w klasie siódmej, żeby zminimalizować problemy wychowawcze, bo o tej klasie sam wychowawca mówi, że to jest trudna klasa. Czyli no, jest dużo tam takich dzieci, które no... walczą o swoje pozycje lub i w ogóle wagarują. No właśnie, więc ta niska frekwencja, no to też nad tym trzeba popracować. Może bardziej rodziców też w to zaangażować i rozliczać, jeżeli jest ta frekwencja taka słaba, bo to obowiązkiem rodziców jest wysyłać dzieci do szkoły, nie?
1: To mamy drugą rzecz do wdrożenia.
0: Wobec zaistniałej sytuacji zaleca się dyrektorowi dokonać diagnozy poziomu bezpieczeństwa w szkole w celu określenia czynników wymagających niezwłocznej, długofalowej poprawy stanu bezpieczeństwa.

0: Państwa pobytu w szkole zgodnie z artykułem 61 ust. 1 punkt 6 tam rozporządzenia Rady Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpiecznych higienicznych, publicznych, niepublicznych szkołach i placówkach. Może tak mówiąc krótko, co roku szkoła ma obowiązek wraz z rodzicami, z Radą Rodziców opracować program profilaktyczno-wychowawczy. I ten program opracowuje się na podstawie diagnozy przeprowadzonej w szkole, no bo na podstawie czegoś trzeba oprzeć, prawda? Trzeba wiedzieć, co jest problemem w szkole, czy palenie papierosów, czy inne używki, czy właśnie bójki, więc przeprowadza się taką anonimową ankietę, robi się diagnozę i na podstawie tej diagnozy ustala się ten program wychowawczy. A ponieważ w tym roku ten program w szkole był akurat bez tej diagnozy, no to jest zalecenie, że mają robić diagnozę przed każdym przyjęciem tego planu. Drugie zalecenie dotyczy tego, żeby nauczyciele w swoich działaniach tych dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych kierowali się dobrym ucznia, troską o ich zdrowie, podstawą moralną, poszanowaniem godności, ale żeby dyrektor egzekwował od nauczycieli realizację tych obowiązków. Nie znaczy, że oni ich nie robią, ale to, co żeśmy przed chwilą rozmawiały, jeżeli coś się zadziało, to czasami nauczyciel myśli, no dobrze, pogodzili się, już będzie dobrze. Nie widać oznak zewnętrznych, a może czasami trzeba zapytać jeszcze, nie? Czy na pewno wszystko w porządku, gdzieś przeobserwować w innej sytuacji, więc to takie zalecenie, żeby może nauczyciele jeszcze bardziej zintensyfikowali te swoje monitorowanie sytuacji, nawet pokonfliktowej. Trzecie to było właśnie zaleca dyrektorowi wzmocnienie nadzoru nad działaniami wychowawców klas w okresie komunikacji z rodzicami uczniów. To też tak jakby nie wszyscy rodzice często też nie przychodzą. Przychodzą na pierwsze spotkania, a potem jest rodzic nieobecny cały rok do następnego września. Więc tutaj jednak też chcielibyśmy, żeby pani dyrektor wzmocniła ten nadzór nad działaniami wychowawców klas, żeby oni jednak spróbowali popracować nad takim sposobem, żeby tych rodziców do szkoły jednak ściągać, szczególnie kiedy są sytuacje konfliktowe. Następne to było to o dyżurach, żeby było wzmocnienie nadzoru. Dyżury są, ale żeby jeszcze wzmocniono nadzór, żeby na pewno nauczyciele zawsze byli. Następne o tej absencji, czyli tą klasę siódmą, żeby tam przyjrzeć im się.
1: Naszym gościem jest warmińsko-mazurska kurator oświaty Jolanta Skrzypczyńska. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Prawie 200 osób stanie na starcie kolejnego Swim Run Kono, będą biec i pływać w jezioraku. Zarezerwujcie sobie czas na kibicowanie w niedzielę od godziny 10. Centrum wydarzenia to port śródlądowy Iława.
3: Swim Run Kono Iława, czyli bieganie i pływanie na terenie miasta Iławy, wyspy Wielka Żuława i najdłuższego jeziora w Polsce, jeziorak. Czyli tak, mamy sprint, czy to jest jedna pętla, 7800 metrów, 1400 pływania i 6200 biegu. Długi solot, czyli dwie pętle, około 16 km, 2800 w wodzie, 1250 na lądzie.
1: To mówił Radek Etmański, a teraz Jarosław Piechotka.
4: Mamy te dystanse dość takie, dla nas wydają się długie, ale okazuje się, tutaj z Radkiem stwierdziliśmy, że są zawodnicy, którzy mówią, że to jest ciągle za mało, że ten dystans powinien być dwa razy dłuższy, trzy razy dłuższy, dlatego że jak oni jadą z południa Polski, czy tam z centralnej Polski, to oni by chcieli dwa, trzy razy więcej popływać i pobiegać. Tak jak mówiliśmy o tym, że nam się wydaje, że to jest duży wyczyn, dla nich jest wyczyn, jeżeli są bardzo zmęczeni. A tu się okazuje, że oni po takich dwóch pętlach stoją, rozmawiają, dyskutują, jedzą sobie banana, jakby się nic nie zdarzyło. Dzień wcześniej w zeszłym roku mieli zawody, przyjechali do nas, znowu startowali i znowu się zwijali, bo za chwilę znowu gdzieś tam jakiś wyjazd na jakieś zawody.
2: Eska i Ława News. To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Zapraszam na powtórkę rozmowy. Waszka już w tej chwili jest na wodzie, a rozmawialiśmy jeszcze zimą. Ja się nazywam Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława, a w studiu goście Ola Tomaszkiewicz i Rafał Waszkiewicz.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, Edyta. Dziękujemy, że nas zaprosiłaś bardzo.
1: No kim to... wy jesteście właściwie?
6: Latającymi, uskrzydlającymi ważkami.
1: To od nazwiska. Tak. No i pływacie.
6: Tak.
1: Ale nie sami.
6: Nie sami. Pływamy często z różnymi grupami, z dziećmi, z młodzieżą

0: z dorosłymi.
1: Teraz jest czas na rysowanie właśnie naszych marzeń na 2026 rok. Co będziemy robili i jak nam to będzie dawało dużo radości i satysfakcji.
0: Kolejny rok. Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać, właściwie troszkę też podsumować może to, co robiliście do tej pory. Chciałabym tak trochę zaczepnie powiedzieć, ach, ta dzisiejsza młodzież.
2: Często to się słyszy, nie? Ta dzisiejsza młodzież. No to może się przedstawimy. To ja nazywam się Ola Tomaszkiewicz. Jestem terapeutą, trochę psychologiem, trochę pedagogiem, trochę interwentem kryzysowym, mediatorem, ale przede wszystkim takim człowiekiem, który lubi rozmawiać z dziećmi, z młodzieżą i z dorosłymi. Trochę staram się inaczej pokazać świat i mam nadzieję, że to coś wnosi w takie życie. A wnosi na pewno, o czym sobie tutaj pogadamy, co robiliśmy przez ostatnie parę lat.
0: To Rafał też? Dzień dobry, nazywam się.
1: Dzień dobry, mam na imię Rafał. Ja jestem na emeryturze i mam przyjemność prowadzić firmę szkoleniowo-usługową.
2: Bez takiego chwalenia, ale myślę sobie, że warto opowiedzieć o czymś, co jakoś u nas jest w głowie dosyć silnie, bo wiele lat temu chcieliśmy w jakikolwiek sposób coś zadziałać. Tak, mieliśmy dużo kontaktów z rodzicami, z dziećmi, z młodzieżą, z różnymi ich perypetiami życiowymi. I chcieliśmy to jakoś zebrać w całość, żeby to wybrzmiało. I stworzyliśmy taki pomysł na socjoterapię pod żaglami. Słowo socjoterapia dla ludzi, którzy oczywiście mają kontakt, tak, w ogóle z procesem terapii, nie brzmi groźnie w żaden sposób i jest takie obyte, tak jak normalne słowo dzień dobry. Natomiast jakby na przestrzeni tego roku, w którym zaczęliśmy ten projekt, spotkaliśmy się z różną definicją tego słowa od dorosłych. I tu Rafał może powiedzieć, bo chyba miał największy taki kontakt bezpośredni z rodzicami, z dorosłymi, którzy nie do końca rozumieją, co to w ogóle znaczyło dla nas ta socjoterapia. Co to za twór, takie słowo?
1: My bardzo dużo, tak jak tu Ola wspomniała, rozmawialiśmy z rodzicami, bo inaczej wyglądało wychowanie dziecka lat 20-30 temu, a w tej chwili też zupełnie to inaczej wygląda i rodzice mają dużo problemów przez to, że był COVID chociażby, że ludzie pozamykali się w domach, że dzieciaki zostały same w domach, a rodzice musieli bardzo ciężko pracować na chleb, zwłaszcza, że w tym czasie wiele firm po prostu padło, tak? Ludzie pozamykali swoje biznesy, dochodziło do wielu tragedii, ludzie poczuli się osamotnieni, też do niektórych domów weszła śmierć, także bardzo trudne przeżycia. No i ludzie w momencie, kiedy, że tak powiem, powiało już
2: wolnością
1: i tą świeżością, zaczęli szukać swojego jak gdyby nowego startu, tak? Byli rodzice, którzy uznali, że mówili do dzieci, słuchaj, gołganie jeden, teraz czas na przeżywanie tej wolności i tej przyrody i dotykania świata, pakuj się i jedziesz. Dziecko przyzwyczajone do tego, że rano było śniadanko, obiadek, kolacja, mama posprzątała pokój. Dosyć trudno wychodziło z tej strefy komfortu, tak? Ale też byli rodzice świadomi, którzy uznali, że to jest właśnie ten czas, kiedy można wyjść z domu i razem przeżywali to wspólne przebywanie. Czy to jazdą kamperem, czy to wyjście z domu, czy to właśnie tak jak my proponujemy wspólne bycie pod żaglami. Jeżeli chodzi o samą socjoterapię, widzieliśmy duże zagrożenia i to, że dzieciaki zostały jak gdyby same sobie i wyszliśmy z taką propozycją do wspólnego przeżywania życia pod żaglami. Niemniej rodzice, jak czytają socjoterapia, terapia, kojarzy im się z czymś takim nie do końca w ich mniemaniu bezpiecznym. Oczywiście oni się spotykają w towarzystwie, rozmawiają na ten temat, że mają problemy z dzieciakami, że
2: szukają pomocy.
1: Najlepiej to by chcieli, żeby szkoła przejęła tą edukację albo terapeuci, niekoniecznie sami uczestnicząc w tym temacie. Dlatego my też bardzo mocno zwracamy na to uwagę, żeby rodzice sami przyszli do nas, wzięli swoje ukochane dziecko za rękę. Przecież my nie musimy robić nie wiadomo czego. Wystarczy po prostu pobyć razem na tej kei, posiedzieć, porozmawiać, ale bardzo często pomilczeć, bo dużo jest tematów, gdzie rodzice z dziećmi nie rozmawiają, ponieważ dużo rzeczy negatywnych się

i do nas wzięli swoje ukochane dziecko za rękę. Przecież my nie musimy robić nie wiadomo czego. Wystarczy po prostu pobyć razem na tej kei, posiedzieć, porozmawiać, ale bardzo często pomilczeć, bo dużo jest tematów, gdzie rodzice z dziećmi nie rozmawiają, ponieważ dużo rzeczy negatywnych się nazbierało. Chociażby w ich relacjach, tak? Dzieciaki żyją w internecie

często pomilczeć, bo dużo jest tematów, gdzie rodzice z dziećmi nie rozmawiają, ponieważ dużo rzeczy negatywnych się nazbierało, chociażby w ich relacjach, tak? Dzieciaki żyją w internecie

0: geniuszami, no to to też na tym nie polega. No świat dzieci i młodzieży też musi być w jakiś sposób tajemniczy, tak? Oni mają swoje sprawy, swoje życie, swoje rzeczy, które przeżywają i takie nadmiarowe to, co się teraz stało tak na świecie, że wszystko wszyscy muszą wiedzieć, no jest niedopuszczalne, nie? Każdy z nas ma własne tajemnice, my dorośli, jakieś prywatne, też nie chcemy się z nimi dzielić i musimy być gotowi na to, żeby się z kimś podzielić. Dzieci mają tak samo. Dzieci, młodzież, oni są skonstruowani z tej samej materii, co my. I często o tym zapominamy, niestety.
1: Poza tym dzieciaki muszą ten bunt wobec rodziców przejść po to, żeby się od nas oderwać, od rodziców i zacząć swoje własne życie, prawda?
0: Takie oczywiste, nie? Tylko ciężko się z tym zmierzyć.
1: Czyli to słowo socjoterapia to nie jest nic tak strasznego.

0: Pojawiam się po latach. Kiedy zaczęłam w ogóle jakąś taką współpracę z Rafałem, prowadziłam grupę socjoterapeutyczną. Dzięki temu popłynęłam z tą cudowną młodzieżą na rejs i ja zrozumiałam, co to jest socjoterapia w momencie, kiedy stałam się dla nich niepotrzebna. Tak oczywiście w takim cudownym tego słowa znaczeniu, że te moje dzieciaki, które były zamknięte w sobie, nie potrafiły iść do sklepu kupić niczego, nagle pojechały sobie na obóz i były tam razem. Czyli ja byłam jako dorosła niepotrzebna. To jest uczucie, którego chyba się nigdy w życiu nie zapomni i to mi chyba tak otworzyło bardzo oczy. Ta ciężka, fajna robota, bycie z nimi.
1: Wtedy wpadliście na pomysł, Rafał, że trzeba zadzierzgnąć bliższą współpracę, tak? I więcej takich robić socjoterapeutycznych rejsów?
2: To był takie wejście na wyższy level. To też wynikało z tego, że ja kilkanaście lat spędziłem poza murami w jednostce penitencjarnej. Miałem tą przyjemność pracy w zakładzie karnym i też widziałem, ilu młodych ludzi jest po przejściach i nie mieli takiej obok siebie osoby, która by im podała rękę, a może porozmawiała, a może powiedziała: stop, słuchaj, nie idziemy tą drogą. I jak poznałem Olę i widziałem to, co ona robi, jak po prostu ratuje ludzi, wspiera ich, pomaga, olśniło mnie i uznaliśmy razem, że dzieciaki możemy zabrać na żagle, bo też one inaczej funkcjonują troszeczkę. Zauważyłem to, że jeżeli mają relacje w pomieszczeniu, to bardzo łatwo przychodzi im na przykład słowo, którego na przykład tu nie mogę użyć, czyli bardzo łatwo dochodzi do używania przekleństw na przykład, tak? Czyli odejdź stąd, wyjdź stąd, szukają jak gdyby dla siebie strefy komfortu, tak, jeżeli są w jakiejś takiej trudnej relacji. Natomiast na żaglach to jest, wymaga dużej uwagi i słuchania jeden drugiego. Nie było sytuacji takich, że ktoś do kogoś powiedział: wyjdź stąd, bo to były też tego konsekwencje, tak? Bo jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu takim małym, ograniczonym, jakim jest jacht żaglowy, bo to tylko powiedzmy 8 metrów długości, no to okazuje się, że jednak te relacje układają się troszeczkę inaczej i patrzymy na drugiego człowieka, nie trzaśnimy drzwiami, nie uciekniemy, nie wskoczymy do wody i nie pójdziemy po tej wodzie, tylko trzeba tu i teraz złapać dwa oddechy, popatrzeć na tego drugiego człowieka, spróbować jeszcze raz. A więc nie zrywamy relacji, nie zrywamy kontaktu, ale próbujemy z tej sytuacji wyjść jak gdyby troszeczkę o suchą nogą.
1: No nie ma wyjścia, zdaje się, dosłownie i w przenośni.
2: Tak. Dokładnie tak. I tutaj widzieliśmy, jak oni też wchodzą na wyższy level, jak oni patrzą na siebie zupełnie inaczej, jak też dbają o siebie, jak ktoś podchodzi do, jedna osoba podchodzi do drugiej osoby, puka i mówi: słuchaj, może zrobić kanapkę, może porozmawiasz ze mną. Oczywiście to jest trudne, bo każdy z nas jest z innej gliny i każdy z nas ma różne doświadczenia. To nie jest tak prosto wejść w relację z drugim człowiekiem i powiedzieć: no słuchaj, co u ciebie, jak się masz, tak? To nie jest takie proste, szczególnie teraz, gdzie młodzież raczej się izoluje niż wychodzi, nie jest tak bardzo ekspresyjna. To też wynika z tego, że jest dużo hejtu, dużo oceny drugiego człowieka, za łatwo nam to przychodzi, ale wracając do tematu, no to tutaj zauważyliśmy, że jest pole do wspólnego bycia razem z młodzieżą, która nie o wszystkim chce rozmawiać, ale to, że siadaliśmy, moczyliśmy nogi w wodzie, nie rozmawiając nierzadko razem,

0: naturalnie jest na to potrzeba. I to jest chyba w ogóle taki sens, że rejsy trwają po prostu, płyną. I to, co się tam dzieje, tak, to w jaki sposób kto się otwiera, kiedy może, kiedy chce, to jest ta magia. W żadnym gabinecie tego nie można zrobić. No i mają siebie nawzajem, co jest w ogóle kluczem. Oni się w ogóle nie znają, przyjeżdżają i nagle okazuje się, że są najlepszymi kumplami, mają podobne problemy, o których my też często nie wiemy, bo oni wiele rzeczy przegadują sami ze sobą. Z magią.
1: Wspólna praca, wspólne stawianie żagli, wspólne ciąganie linek, wspólne przygotowanie posiłku, bo to jest niezwykłe, jak jednego dnia jedna wachta, jedna załoga przygotowuje posiłek, a kolejnego dnia robią to inni, czyli dzieciaki mają duży problem z tym, żeby coś komuś dać, żeby nie poczuć się wykorzystanym. A my uczymy właśnie takiej usłużności, że słuchaj, ja dzisiaj przygotuję ten posiłek, a jutro ty. Zgadzasz się? Dobrze. Przygotowujemy, one mają duże oczy wtedy, tak? Bo nie do końca rozumieją, co się dzieje.
2: Eska i ława.
1: Gdy człowiek patrzy na drugiego prosto w oczy i widzi, że ktoś coś komuś ofiarowuje za darmo, po to po prostu, żeby tylko być, ten posiłek, czy wspólne pływanie, czy wspólne skakiwanie do wody, tak? Bycie razem sprawia, że jest to niezwykłe i nabywają, otwierają się na siebie, chcą być razem, zaczynają rozmawiać na początku o rzeczach bardzo prozaicznych, tak? Czy chcesz kanapkę z pomidorem, tak. czy może chcesz się wykąpać, a może chcesz kocyk, a później okazuje się, że oni zakładają swoją grupę na Messengerze i zimą do siebie piszą, słuchaj, co u ciebie jest, tak?
0: Bo jeden jest z Krakowa, jeden jest z Gdańska, a jeden jest z Poznania.
1: Dokładnie tak. I to jest taka właśnie wspaniała i grupa wsparcia. Nie ma nas tam, dorosłych, a oni potrafią budować tak nieprawdopodobnie te relacje, są dla siebie takim ośrodkiem wsparcia, bo wiadomo, że my dorośli jesteśmy zabiegani, gdzieś tam biegamy, szukamy nie wiadomo czego, a oni są dla siebie i fajnie ze sobą funkcjonują.
0: No bo to chyba o to chodzi, nie? Każdy z nas, nawet jak tutaj siedzimy, nie? To każdy chce być zauważalny, chce być ważny, chce być poznany i te dzieciaki mają dokładnie to samo. Czego szukamy w drugim człowieku, tak? Czyli zainteresowania. Ale nie, że mi kupi bukiet róż, tylko na pytanie publicznie później, co lubi moja dziewczyna, powie, słuchaj, ona to w ogóle te tosty z serem to po prostu kocha i to musi być taki ser, nie wiem, z papryką. To my wtedy czujemy się ważni. Mamy taką siłę, tak, wewnętrzną, że istniejemy, że ktoś na nas zwrócił uwagę.
3: Zobaczcie, jak my o takich prostych rzeczach mówimy, banał, a jednak jak mało, jak nam tego brakuje w dzisiejszym świecie.
0: W ogóle chyba tego nie ma tak do końca. Nie, że nie zwracamy w ogóle na to uwagę, bardziej się spinamy na rzeczach, które nas otaczają, które są ważne społecznie. Nie, często jest tak, że rodzic powie, a co inni powiedzą, albo i co ja mam zrobić? W sumie myślę, no nie wiem, no najpierw trzeba posłuchać siebie, co przychodzi nam do głowy.
3: Od jakiego wy czasu pływacie tak właśnie cuzamen i tak z tymi dzieciakami te rejsy prowadzicie? Ile to już czasu?
0: Z 5 lat.
3: No i mówicie, że to działa. Nie robicie ankiet, wiecie, tutaj ewaluacja, coś tam. To jest takie właśnie wasze wewnętrzne jakieś takie poczucie, że to działa.
0: To się w ogóle czuję chyba po każdym rejsie, jak te dzieciaki schodzą, nie? Bo bycie z nimi to taki proces, nie? Takiej obserwacji. Oni nas też nie widzą już jako takich dorosłych, nie wiadomo co, tylko różnie można interpretować. Ale kiedy dziecko ma taka młoda osoba, szacunek do nas, tak? I potrafi powiedzieć o rzeczach, które pewnie przychodzą mu bardzo trudno, to znaczy, że tak kolokwialnie można być dla niego kumplem. Nie trzeba pełnić roli, że ja sobie tu siadam, jestem dorosły i teraz uważaj na to, co mówisz, bo jestem dorosły i jak to zabrzmi.
3: I ja mam rację, bo
0: tak.
3: Jestem dorosły.
0: No to w ogóle tu nikt nie ma racji, nie? Nigdy, nie? Ważne, żeby pogadać, bo racja to jest ostatnia rzecz, która jest najistotniejsza w ogóle w rozmowie.
3: Bo ty mówisz tak, teraz z punktu widzenia rodzica, mówisz, że nie można za dużo wiedzieć, że to jest naturalne, że się za dużo nie wie o dzieciakach, ale jak ty więź jednocześnie budować i te relacje ze swoim dzieckiem?
0: Towarzyszyć mu. Boże, jakie to jest najcudowniejsze. Towarzyszyć mu, nawet jeśli ma sekret. Tak sobie zawsze, bo mój syn też ma tysiące sekretów. Ale ja w tym jego sekrecie w ogóle towarzyszę. Nie dopytuję, nie wnikam, jestem i w razie czego, jak taki anioł stróż, wie, że może na mnie

0: liczyć. Ale w życiu bym się nie grzebała, nie dopytywała tą taką ciekawością ludzką. Nie. To cudownie, że ma sekret.
1: A jeśli podejrzewasz, że ten sekret dotyczy czegoś, co może go skrzywdzić?
0: A skąd się biorą takie podejrzenia? No właśnie o to chodzi. Żeby dorośli, oczywiście już nad wyrost, tysiąc różnych rzeczy produkujemy w swojej głowach.
1: Nastawiamy się w ten sposób. No
0: tak. I to nastawienie to już w ogóle jest pewnik. Jak już myśl nam przejdzie przez głowę, to mamy taką tendencję do tego, na pewno tak jest.
1: Nakręcamy się.
0: Powtórzona myśl w ogóle, to już jest prawda. I teraz jeszcze najgorsze jest to, że dorosły potrafi w ogóle wmówić takiemu dziecku, że tak jest. Dziecko w ogóle patrzy, tak się postawić w roli takiego nastolatka, który patrzy na tego dorosłego i mówi, ty, ale o co ci chodzi, nie?
1: Ale z drugiej strony, Olu, ale czy my nie przegapimy czegoś ważnego w ten sposób? Bo wiesz, teraz jest plaganie takich różnych niefajnych zachowań.
0: Czy my nie przegapimy? Myślę, że na pewno nie przegapimy.
1: Bo towarzyszymy? Mhm. A, no właśnie.
0: Rodzicielska intuicja i te wszystkie mądre rzeczy, które mamy w głowie, wykorzystywane w sposób zdrowy, czyli taki nienadmiarowy, myślę, że nigdy żaden rodzic niczego nie przegapi. I tak wracając do tych rejsów, ja tak zawsze mam, jak te dzieciaki schodzą, jak ci rodzice już godzinę przed, czy tam dwie przyjeżdżają po nich, bo to co pewnie ojeny, to już się stęskniły i w ogóle. A te dzieciaki tam tym rodzicom przybijają piątkę, tam uścisną dłoń, albo czasami przytulą się, że fajnie, że przyjechali, ale nadal dalej są w tych swoich grupkach, nie? Dalej jakby nie mogło się rozstać. Że to, że już koniec, że to teraz te grupy, te telefony, one siebie potrzebują nawzajem.
1: Czyli rodzic jest ważny, ale inni ludzie też są ważni.

0: mogło się rozstać. Że to, że już koniec, że to teraz te grupy, te telefony, one siebie potrzebują nawzajem.
1: Czyli rodzic jest ważny, ale inni ludzie też są ważni.

0: a ta mama ciągną te walizy, a na koniec oczywiście znowu po odbiór dziecka przyjeżdżają rodzice i tata tu już pędzi, żeby zabrać ten ciężki plecak, a dziecko mówi: tato,
1: to moje,
0: spokojnie. I są tak zintegrowani, że wspólnie niosą ten plecak, tak? Jeden drugiemu pomaga, albo dziecko bierze na plecy i jakby nic się złego nie zadziało, ciągnie te 15 kg na plecach i wszystko jest okej. Są też takie sytuacje, gdzie odbieram telefony: panie Rafale, czy moja Kasia jest grzeczna?
1: Mówię, co to znaczy?
0: Odpowiadam: nie. Jak to nie? A co zrobiła? Biega po tej wyspie, krzyczy, skacze do wody, kąpie się, no w ogóle jest duszą towarzystwa. Cisza w słuchawce. Ale jak to? No przecież takie grzeczne dziecko ja panu wydałam. A ja mówię, właśnie to jest ten czas, kiedy mają być ekspresywni, kiedy mają krzyczeć, kiedy mają się cieszyć, kiedy mają skakać do tej wody, kiedy mają szaleć. Bo to jest ten czas. Są też telefony takie, gdzie dzwoni mama: nie mam od 3 dni wieści.
1: Od 16-latka.
0: To jest dramat. Proszę mi pomóc. Proszę powiedzieć, co tam się takiego zadziało, że moje ukochane dziecko nie odzywa się do mnie już tyle dni. No to odpowiadam. To chyba cudownie, dobrze. Ale czy aby nic się złego nie wydarzyło? No gdyby się wydarzyło, to ja bym osobiście dzwonił. Ale dlaczego się nie odzywa? No bo ma rozładowany telefon, albo ten telefon się utopił. Po prostu. Cudowne, że dzieciaki nie potrzebują tego telefonu. Oczywiście do zrobienia zdjęcia, do krótkiej rozmowy, tak, ale odkładają te telefony. Rodzic zadzwoni, oczywiście jest taka możliwość, że za pomocą tego telefonu wychowawcy, instruktora czy pani kierownik mogą porozmawiać sobie, ale dzieciaki nie patrzą na to w ten sposób, że tutaj trzeba gdzieś tam dzwonić, bo na to nie ma czasu. Oni po prostu się czują w tym własnym sosie, w tej grupie rówieśniczej bardzo, bardzo dobrze.
1: Ale fajne jest też to, jak one po którymś tam dniu chcą się podzielić, nie? Jak chcą się pochwalić, że rozpalili ognisko, albo że nauczyli się jakieś piosenki na gitarze. To jest to coś. Każdy społecznie doświadcza sukcesu i one są niemierzalne. Nie można ich ani ocenić, ani włożyć do jakiegoś worka. W ogóle należy jak najszybciej zapomnieć o czymś tak jak miara. Nie ma między ludźmi miary.
2: To ja worek Pandory chcę otworzyć, przepraszam bardzo. Szkoła. Czy szkoła, wystawiając oceny, mówiąc: Jasiu, ty dostałeś 5, a ty, Wacławie, dostałeś 1, to znaczy Jasiu jest lepszy od Wacława?
1: No to są takie bardzo trudne tematy, nie? Jeśli chodzi o system edukacji i pewnie nauczyciele też nie mają za wiele do powiedzenia. Zostało im to narzucone i muszą realizować. I znam wielu nauczycieli, którzy potrafią postawić tą pałę, ale powiedzieć też, że wiesz co, zrobiłeś wszystko, co mogłeś. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni, ale forma liczbowa, która została narzucona, nie jest dobra.
2: Wy to na tych rejsach też, podejrzewam, też słyszycie na ten temat od dzieciaków, no nie? No
1: pewnie, że każdy, tak, że ja mam 5-0 i wszyscy myślą, że jestem najlepszy, a tak naprawdę tak boryka się z 1000 innych i oddałby te 5-0, żeby tylko mieć jakiś przyjaciół albo żeby rodzice wiedzieli, że nie wiem, to co lubi, tak? Mhm.
2: Ale słuchajcie, to jest tak, że, bo mówiliśmy tutaj na początku, że to taka socjoterapia, którą wy pod żaglami uprawiacie, ale wy tam macie dzieciaki, które nie mają jakichś takich problemów, że to nie są jakieś, przepraszam was za słowo, i te dzieci też tak awansem, że to jakieś nie są patologiczne sytuacje, czy też nie, jak to jest?
1: To zależy, jak do tego podejść, nie? Co to znaczy patologiczne, nie? To jest bardzo takie trudne słowo i takie niosące.
2: I określające?
1: Za sobą, tak. To tak jak ta socjoterapia. To jest dokładnie... Słowo nadaje moc jakąś sprawczą, tak? Że jak ktoś jest... To już na pewno jest patologia. W ogóle kto to, gdzie to włożył, kiedy i po co? Żeby to formalizować, żeby, nie wiem, ustrukturalnić.
2: To ja złe?
1: W ogóle, tak, ja w ogóle tego nie rozumiem. Każdy człowiek ma trudności. Każdy. Każde dziecko przeżywa. Czy to jest trudne, czy to jest łatwe. to tak naprawdę poprzez doświadczanie one się uczą, czy coś było trudne, czy łatwe. Mamy najróżniejsze dzieciaki z najróżniejszymi

0: Mi perypetiami z najróżniejszych rodzin, najróżniejszymi sposobami wychowania, ale też każdy z nich ma swoją osobowość, tożsamość.
1: Tak naprawdę my zaczęliśmy od wysokiego C, bo zaczęliśmy mówić o socjoterapii, o terapii, a tak naprawdę to wynika z tego, że my się wsłuchujemy w potrzeby dzieci. My prowadzimy takie obozy dla dzieci, młodzieży od 10 do 18 roku życia. Dla starszaków idziemy w morze. To już jest też troszeczkę inny level. Natomiast przez to, że właśnie słuchamy, jesteśmy z tymi dziećmi, z tą młodzieżą, to pojawił się element właśnie socjoterapii, takiego wsparcia, bo też widzimy, że dzieciaki mają trudności w relacjach albo w ocenie samego siebie. Bardzo szybko, dosłownie po 2 dniach, my już wiemy, że tu potrzebna jest pomoc i wsparcie. Stąd też nierzadko telefon do rodzica. Słuchajcie, jest coś takiego jak karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku. Nie wszystko chyba nam powiedzieliście, tak? Albo wydaje nam się, że tutaj chyba państwo dziecko wsparliście farmakologicznie, tak? I my o tym na przykład nie wiemy. Tak?
2: I po cichu wieczorem bierze tabletki.
1: Bo rodzic niechcący być może w ferworze walki i obowiązków o tym zapomniał. I stąd się wzięły też oddziaływania takie związane z tą socjoterapią czy terapią, tak? Rodzice generalnie boją się tego, tak? Oni boją się jak gdyby stygmatyzacji, że z moim dzieckiem coś jest nie tak. Socjoterapia jest taką jak gdyby wierzchołkiem, tak, tego szczytu. Natomiast my na co dzień pracujemy z młodzieżą, która ma ochotę i chęć wyjścia z domu i pracy z drugim człowiekiem. My robimy bardzo małe obozy. Odeszliśmy od organizacji obozów na wielką skalę. 6-7 jachtów, to jest 50-60 osób. Zrobiliśmy ogromny krok do tyłu, ja się tego bardzo bałem.
0: Ale taki ważny, nie?
1: Ale to był największy, to był stopień milowy, bo ja na przykład uwielbiam, jak są 2 jachty, czyli 12 uczestników. 18 uczestników maksymalnie. Uwielbiam to.
0: Tak, ponieważ właśnie rodziną pojechała.
1: Właśnie,
0: nie?
1: Bo tu i teraz dzieje się magia. Tu się dzieciaki poznają. Nie są gdzieś
0: anonimowe.
1: Nie są z jachtu 10, tylko są z jachtu obok.
0: Relacje budują się na tej samej płaszczyźnie, czyli jestem ani lepszy, ani gorszy. Jesteśmy razem. Ty pokaż mi to, co ty potrafisz. Ja ci pokażę to, co ja. Podzielimy się, będziemy razem. To jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, nie? Tak na dobrą sprawę, to my tak płyniemy na tych rejsach. Płyniemy i dopiero na sam koniec, jak w ogóle wszyscy wysiadamy i potrafimy sobie usiąść, bo zawsze po rejsie sobie siadamy i gadamy o tym, co było, jak było, śmiejemy się. Każdy ma różne historie pewnych wydarzeń. To dopiero wtedy doświadczamy takiej spójności, takiego bycia razem. Tego się nie da opisać w ogóle, nie? To dzieciaki też ich te takie sformułowania, a to już koniec? To tak naprawdę to my się rozwijamy dzięki nim, tak? No bo one zarażają nas swoimi różnymi pomysłami. My to wtedy zbieramy pod względem bezpieczeństwa. To nad czym teraz Rafał bardzo długo siedzi, no bo jak wyjeżdżamy z młodzieżą do Grecji, to nie tylko chodzi o to, żeby one tam podnosiły swoje kwalifikacje, umiejętności, dobrze się czuły, ale też chodzi o to, żebyśmy zapewnili im najwyższy poziom bezpieczeństwa.
1: Teraz jest zima, właśnie rozmawiamy z młodzieżą. To nas jak gdyby uskrzydla, daje nam ogrom satysfakcji. Ja jak wyszedłem z więzienia, to sobie pomyślałem kiedyś, że jeżeli ja bym był w stanie jednemu dziecku pomóc, żeby ono jak gdyby wyszło z tej strefy komfortu, otworzyło się na siebie, to jest moje $1 000 000. Ale też przez to, że my mamy taką zajawkę na życie, to obok nas pojawiają się ludzie, którym, jak ja to mówię, się chce chcieć.
0: I jest po drodze, nie?
1: Jest po drodze.
0: Z takimi wartościami, z takim myśleniem.
2: Ola Tomaszkiewicz, Rafał Waszkiewicz. O rejsach dzisiaj było dużo, ale o życiu w ogóle było jeszcze więcej. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę.
0: My również dziękujemy i do usłyszenia i do zobaczenia.
3: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
4: Czy Iława przyjmie standardy ochrony drzew? Do tego przekonywała radnych i władze Iławy Magdalena Rudnicka z Dzikiej Iławy. Standard przyjęły już takie miasta jak Kwidzyn, Rzeszów, Gorzów, Wielkopolski, Poznań i Gdańsk. A co on dałby Iławie? Posłuchajcie sami.
5: Temat zaproponowałam jeszcze w ubiegłym roku. Pozwolę sobie zacytować fragment naszego najważniejszego aktu, jakim jest Konstytucja, które mówi o tym, że każdy ma obowiązek ochrony przyrody dla obecnych i przyszłych pokoleń. No i takim elementem krajobrazu miejskiego, który właśnie może być łącznikiem dla obecnych i przyszłych pokoleń, są przede wszystkim drzewa ze względu na ich długowieczność. I chciałabym Państwu w miarę krótko przedstawić, czym są standardy ochrony zieleni i dlaczego nasze miasto powinno je wprowadzić. Jeżeli chodzi o ochronę zieleni wysokiej, bo na niej głównie się skupię, to oczywiście najważniejszym aktem, który reguluje sprawy ochrony i pielęgnacji zadrzewień i terenów zielonych, między innymi w miastach, jest oczywiście ustawa o ochronie przyrody ze wszystkimi aktami powiązanymi. Standaryzacja jest niezbędna do tego, żeby te akty prawne uszczegółowić, żeby zapewnić jakość i mierzalność wykonywanych prac w obrębie drzew. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ sama ustawa o ochronie przyrody jest aktem nieco ułomnym. Już na samym początku w definicji drzewa możemy zauważyć, że ustawodawca zupełnie pomija tak istotny element w budowie morfologicznej drzewa, jakim są korzenie. Definicja w ustawie o ochronie przyrody mówi o tym, że drzewo to wieloletnia roślina o zdrewniałym pędzie i gałęziach tworzących koronę. I między innymi, może nie tylko dlatego, ale również między innymi dlatego, że te drzewa są tak po macoszemu traktowane. W związku z tym te korzenie faktycznie zazwyczaj najwięcej cierpią w różnych procesach inwestycyjnych. Między innymi też dlatego, że większość ludzi nie wie, w jaki sposób korzenie drzew w przestrzeni miejskiej rosną. Ponieważ w zasadzie jakieś niecałe 10% to są korzenie, które sięgają głęboko, na głębokość kilku metrów, a ponad 90% wszystkich korzeni drzewa sięga głębokości nawet nie metra, czasami jest to 70 cm, a na glebach, w miejscach, gdzie gleba jest bardzo zagęszczona, ubita, czasami to jest nawet 15 cm. Więc w momencie, kiedy prowadzimy większość procesów inwestycyjnych, wszystkie najważniejsze części korzenia po prostu ulegają uszkodzeniu. I zazwyczaj procesy inwestycyjne kończą się w ten sposób dla drzew, że ta najważniejsza część, czyli właśnie korzenie, które mają za zadanie i pobierać wodę i składniki odżywcze, ale też kotwiczyć drzewo w glebie, po prostu zostają uszkodzone. Brak jest tak naprawdę realnej ochrony korzeni w procesach inwestycyjnych. Jest taka zasada, która jest po prostu potwierdzona obserwacjami i badaniami, że przycięcie korzeni po jednej stronie na odległość krótszą niż 5 średnic pnia powoduje wywrócenie się tego drzewa. Tu, jak na tych zdjęciach możecie Państwo zaobserwować, nie ma takiej odległości zachowanej, więc to jest perspektywa czasu, że drzewa ulegną wywróceniu. I nie jest to kwestia kilku miesięcy, czy nawet 2-3 lat. Zazwyczaj jest to okres 5, 10, może 15 lat, kiedy drzewo zaczyna się wywracać, więc zwykle z inwestycją nie jest już po prostu powiązane. Kolejny grzech popełniany w procesach inwestycyjnych to jest wykorzystywanie całej przestrzeni wokół drzew, chociażby do składowania różnych materiałów budowlanych, stawiania kontenerów, stawiania toalet, czy po prostu jako droga, którą uczęszczają maszyny budowlane. Powoduje to bardzo mocne zagęszczenie gruntu, a zagęszczenie gruntu to jest brak tlenu, powietrza i znowu dochodzi do powolnego zamierania drzew. Znowu w okresie czasami 5-10-letnim, więc kolejne drzewa i ich śmierć nie będzie powiązana z budową i procesem inwestycyjnym. To, w jaki sposób zazwyczaj chronione są drzewa, co często jest zapisywane też w umowach, w specyfikacjach, to jest odeskowanie pnia, które nie jest realną ochroną. Ono jest w stanie ochronić tylko i wyłącznie pień, ale korzenie, o których już wspomniałam, czy korony, w żaden sposób nie zabezpiecza. Oprócz tego, że drzewa bardzo często są uszkadzane w procesach inwestycyjnych, to również przyspiesza ich zamieranie i chorowanie niewłaściwie prowadzona pielęgnacja. Niestety, mimo tego, że nauka o drzewach, o ich fizjologii bardzo w ostatnich dziesięcioleciach się rozwinęła, no to my cały czas stosujemy jeszcze, ja nie mówię tutaj tylko o naszym mieście, ja mówię o skali całej Polski, praktyki, które są już w tej chwili tak naprawdę nie do przyjęcia. Zdrowe drzewo jest w stanie opierać się chociażby sile wiatru i to często potężnym nawałnicom, jeżeli ma zdrowe korzenie i dobrze rozbudowaną koronę. Natomiast my, prowadząc procesy pielęgnacyjne, tak jak widać to na zdjęciu, zazwyczaj podkrzesamy drzewa do góry, zostawiając takie wiotkie zapałeczki, które nie mają szansy stawiać przez dłuższy czas oporu wiatrom. Co więcej, więcej mamy problem w naszym mieście, jak i w całej Polsce ogromny z jemiołą. Jedna taka kulka jemioły to jest czasami nawet 20 kilo, więc przy drzewie o tak ubogiej koronie takie dodatkowe obciążenie jemiołą to bardzo, bardzo ważny problem. Zła pielęgnacja to również nadmierne ogławianie drzew, a tak naprawdę to ich niszczenie, bo ustawa nie mówi nic o ogławianiu, mówi już po prostu o niszczeniu korony drzewa. I tu kolejna zasada. Tak naprawdę każde drzewo, które będzie miało przyciętą gałąź o średnicy większej niż 10 cm, a to jest tak naprawdę niewiele, będzie tworzyło dziuple. W przypadku drzew bardzo wrażliwych powyżej 5 cm, a takim wrażliwym drzewem jest chociażby kasztanowiec. Jak się Państwo przyjrzycie w naszym mieście nawet, to większość kasztanowców dziuple ma. Dla starego drzewa to nie jest problem, ale młode drzewa, a młode drzewo to drzewo, które ma kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat. Wiek drzewa wygląda inaczej trochę niż nasz. Dla młodego drzewa dziupla jest bardzo niebezpieczna, bo te drewno jest jeszcze elastyczne i może po prostu powodować wyłamywania. No my niestety bardzo często przycinamy już zbyt nadmiernie, dlatego że bardzo późno zaczynamy pielęgnację drzew i przycinanie. Długi czas te gałęzie w ogóle nie są pilnowane. Dopiero jak zaczyna pojawiać się susz, to zaczynają być obcinane w nadmiernej ilości. I teraz tak, żeby drzewo w przestrzeni miejskiej mogło być zachowane, musi spełniać dwa podstawowe warunki. Pierwszy to jest nasz oczywiście bezpieczeństwo nasze, naszego mienia, ale też w przypadku ciągów pieszych, komunikacyjnych, to musi być zachowanie skrajni. Tu jako bardzo dobry przykład chciałam powiedzieć, że Holendrzy w momencie wykonywania już nasadzeń planują wyprowadzanie skrajni na kolejne 20 lat. Oni od samego początku sadząc drzewo wiedzą, że drzewo, które sadzą ma koronę tymczasową i już w tym momencie zaczynają myśleć z perspektywą 20 lat, jak wyprowadzić skrajnię na potrzebną wysokość, tak żeby w dalszym okresie nie prowadzić takich właśnie intensywnych cięć, które będą po prostu już osłabiały drzewo. I tam faktycznie takich dziuplastych stwarzających niebezpieczeństwo drzew praktycznie nie spotkamy. Przykłady z naszego iławskiego podwórka, co z drzewami często się dzieje, to nad czym ja bardzo ubolewam, to jest podkaszanie praktycznie każdego drzewa, jak się Państwo przyjrzycie, podczas koszenia trawy pod kaszarką i uszkadzania tej szyjki korzeniowej, co jest dla drzewa kolejnym osłabieniem. Przyjrzyjcie się Państwo, naprawdę masa drzew w ten sposób jest w Iławie uszkodzona. Teraz wracam do tytułu prezentacji, czyli do tych standardów ochrony zieleni. Standardy są to wytyczne, które zostały opracowane przez najlepszych naszych polskich arborystów, osób, które na co dzień pracują z drzewami, które zarządzają ryzykiem w otoczeniu drzew, którzy przygotowali cały komplet wytycznych i dla jednostek miejskich, ale tak naprawdę dla wszystkich osób, które w jakiś sposób mają do czynienia z drzewami, tak żeby mogli z tych standardów korzystać i wdrażać najnowszą wiedzę do swoich praktyk. Te standardy składają się z trzech części dotyczących z jednej strony inspekcji i diagnostyki drzew, czyli tu głównie do osób, które prowadzą podstawową inwentaryzację, cięcia i pielęgnacji, o której dużo powiedziałam, ale również standard dotyczący właśnie ochrony drzew w procesie inwestycyjnym. Te dokumenty mówią o tym, kto z jakimi kwalifikacjami tak naprawdę powinien w ogóle tymi drzewami się zajmować, jak na każdym etapie powinien z perspektywy właśnie ochrony drzew wyglądać proces inwestycyjny jeszcze przed rozpoczęciem planowania takiej inwestycji, jak powinna wyglądać skuteczna ochrona tych drzew. I to, co jest bardzo istotne w tych standardach, to jest to, że licencja pozwala na dowolne wdrażanie tych standardów. Specjalnie były one udostępniane na takiej licencji, żeby każda jednostka samorządowa mogła je dowolnie w swoim urzędzie wprowadzać i wykorzystywać. Chciałam tutaj Państwu powiedzieć, że mi temat tych standardów leży na sercu już od dawna. Mam nadzieję, że uda się z panem burmistrzem przeprocedować to, żeby te standardy w naszym mieście wprowadzić. Nawet jeżeli się uda to zrobić, to z punktu widzenia Urzędu Miasta standardy będą obowiązywały tylko w jednostkach podlegających pod nasz urząd, a przecież przecież masa drzew na terenie naszego miasta ma różnych zarządców, tak? To są i zarządcy dróg, spółdzielnie, wspólnoty, dlatego też występuję z tą prezentacją do Państwa, radnych jako osób, które są w przestrzeni.

publiczne mają kontakt z wieloma mieszkańcami, również z różnymi zarządami spółdzielni, żeby mówić o tym, że te standardy są, że można z nich korzystać, żeby tą pielęgnację, prawidłową pielęgnację drzew wprowadzać, dlatego że jeżeli od samego początku będziemy drzewa dobrze prowadzić, to one będą generować więcej usług ekosystemowych dla nas tak naprawdę, niż my będziemy musieli generować później kosztów na ich utrzymanie czy pielęgnację. I teraz już tak króciutko na koniec chciałam pokazać parę przykładów, które właśnie te standardy wdrażają. Pierwszy taki podstawowy właśnie w tym standardzie ochrony drzew przy inwestycjach to wyznaczanie strefy ochrony drzew, która nie pozwala w ogóle na użytkowanie terenu w trakcie inwestycji. Czasami są to wygrodzenia, czasami to są jakieś po prostu otaśmowania, które po prostu nie pozwalają ani maszynom, ani tak naprawdę człowiekowi na teren tej strefy ochrony drzewa wchodzić. Ale też bezpośrednie przykłady, to akurat pozwoliłam sobie przedstawić Kraków, dlatego że Kraków jest miastem, który w tej chwili bardzo mocno pilnuje tych standardów. To w jaki sposób można chociażby chronić korzenie podczas inwestycji, nawet gdy już dojdzie do ich uszkodzenia, że są specjalne ekrany, które nie wymagają dużego nakładu pieniężnego po to, żeby ochronić korzenie przed wysuszaniem. To, co dzieje się w tej chwili w wielu miastach, w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie, to chodniki, różne parkingi, które w żaden sposób, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie, nie wpływają na drzewa, dlatego że są stosowane jako takie chodniki rampowe, tarasowe, po prostu punktowe elementy, na których dopiero kładzione są chodniki czy całe parkingi. I tutaj w żaden sposób nie zagraża to korzeniom drzew w wywracaniu się. Docinane krawężniki, technologie bezrozkopowe, które pozwalają również nie uszkadzać tej najbardziej rozwiniętej strefy korzeniowej. Punktowe ogrodzenia. Tak jak już wspomniałam, bardzo by mi zależało na tym, żeby te standardy pojawiły się również w naszym mieście. Oprócz tych wielkich miast, które już wymieniłam, w ubiegłym roku wprowadził je również Kwidzyn, który można porównać nieco do naszego miasta pod względem wielkości. I to się udało. W Gdańsku chociażby mamy społeczną Radę Drzew, która pomaga wdrażać różne pomysły. Ja skupiałam się tylko na drzewach, natomiast wiele miast w tej chwili idzie dużo dalej, wprowadzając standardy ochrony całej zieleni, łącznie z regulowaniem kwestii koszenia, grabienia liści, tego, czy one powinny być usuwane, czy nie, tego, co robić z martwym drewnem, czy nie. Więc miasta zaczynają iść w tą stronę, bo widzą po prostu, jak ogromne zyski daje prawidłowa pielęgnacja. Już dosłownie na sam koniec chciałam wrócić na chwilę do tematu tego, co wydarzyło się w ubiegłym roku i tego, że jeden z naszych świeżych tak naprawdę pomników przyrody nie przetrwał wichury. Nie wiem, czy ktoś z Państwa zapoznawał się z inwentaryzacją, która była wykonana już po tym zdarzeniu. Ja chciałam tylko tutaj przedstawić swoje zdanie, bo jakby jak najbardziej zgadzam się z wynikami tej inwentaryzacji, które w żaden sposób nie wskazują do tego, że ochrona powinna być zniesiona, bo nie ma do tego podstaw. Ale bardziej chodzi mi o tą część strażaka, która leży w tej chwili obok i gdzieś tam były głosy na ten temat, że może powinna być ta kłoda usunięta. Powiem tak, po pierwsze w dalszym ciągu jest to element, część drzewa pomnikowego, więc ta kłoda też podlega ochronie prawnej i tak naprawdę bez konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska nie możemy nic zrobić. Natomiast ja uważam, że przede wszystkim jest to w dalszym ciągu element spajający cały tak naprawdę ten pomnik. A po drugie, jeżeli chodzi już o samą kwestię bezpieczeństwa, to po pierwsze, jeżeli Państwo pamiętają zapisy uchwały o pomniku przyrody, mamy strefę ochronną, w której tak naprawdę nie powinno się nic dziać i tak samo nie powinno być tam ludzi, tym bardziej, że jest to pas zieleni. A

0: ten pomnik, a po drugie, jeżeli chodzi już o samą kwestię bezpieczeństwa, to po pierwsze, jeżeli Państwo pamiętają zapisy uchwały o pomniku przyrody, mamy strefę ochronną, w której tak naprawdę nie powinno się nic dziać i tak samo nie powinno być tam ludzi, tym bardziej, że jest to pas zieleni, a po drugie są po prostu zostawiane ze względu znowu na tą wartość i ekologiczną, i ekonomiczną. To jest przykład z Olsztyna, gdzie Bóg uległ kompletnemu wywróceniu i pozostał w tym miejscu, gdzie się przewrócił. A tu przykład tego, że drzewo nigdy nie jest niebezpieczne i że może być wykorzystywane również bezpośrednio do rozwijania kompetencji u dzieci, z którymi, no jeżeli chodzi w ogóle o kontakt z naturą, czy też nawet taką sprawność, jak wiemy z różnych raportów, jest coraz gorzej. Jeżeli chodzi o moje zdanie, uważam, że strażak powinien zostać w miejscu, w którym jest, natomiast oczywiście tutaj decyzja zawsze zostaje u Państwa radnych, bo to o Państwu uchwałą decydujecie, tak? Co powinno z pomnikiem przyrody się stać. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wysłuchanie. Mam nadzieję, że nie zanudziłam.
1: Głos w sprawie zabrał burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za udzielenie głosu. My jakiś czas temu wysłaliśmy pismo po tej katastrofie pomnikowej, że tak powiem, do zarządcy terenu, bo my nie jesteśmy właścicielem tego terenu, po tej inwentaryzacji, która do nas wpłynęła. Ja też się zgadzam z tymi wnioskami, że to powinno zostać tak, jak jest i nie zagraża to niebezpieczeństwu. Wysłaliśmy takie pismo na moją prośbę, na mój wniosek do zarządcy, do właściciela terenu z informacją taką właśnie, że jest taka rekomendacja, żeby to pozostało w takim stanie, jakim jest. Do tej pory Krzysztof nie przyniosła odpowiedź, prawda? Chyba też próbowaliśmy się skontaktować, więc żadnej odpowiedzi negatywnej, czyli takiej zmierzającej do tego, że właściciel będzie chciał usunąć ten pień, żadnej takiej informacji nie mamy. Ale my stoimy na stanowisku zgodnie z tą inwentaryzacją, że powinno to zostać tak, jak jest i właściciel terenu dostał od nas taką informację z taką prośbą niejako, żeby to zachować. Jeżeli chodzi o standardy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, będziemy mieli w maju spotkanie na ten temat z inwestycjami, z naszymi inwestycjami. Będę Panią prosił jako osobę fachową, żeby nas wdrożyć bardziej w ten temat ochrony i wypracowania jakichś standardów, które można byłoby przez nas tutaj stosować.
1: Głos w sprawie zabrała też radna Rady Miejskiej Iławy Martyna Weżlic.
3: Ja zgadzam się z panią Magdą. Uważam, że drzewo strażak powinien zostać tak jak, no, tak jak leży, tylko moja propozycja jest taka, żeby postawić tam jakąś tabliczkę, która by informowała może o historii strażaka i o tym, jakiemu upadkowi uległ.
0: Zgadzam się oczywiście. Ja w tej chwili czekam na wyniki konkursu, na który składam do marszałka jako fundacja. To jest konkurs, który ma docelowo dotyczyć drzew w przestrzeni naszego miasta, więc jeżeli się uda otrzymać grant, to miałam tam w planach właśnie to, żeby tablica przy strażaku taka edukacyjna stanęła. Po prostu czekamy na wynik.
1: Pytania w sprawie miał też radny Dariusz Paczkowski.
4: Pytanie może nie dotyczące strażaka, tylko innych drzew, które są w Iławie w różnych, przeróżnych miejscach. Fachowa osoba, więc spodziewam się właściwej odpowiedzi. Suche drzewa, kompletnie suche drzewa, których mamy tutaj no, dość duże ilości. Patrzę na pana Krzysztofa, ile jest lekki uśmiech na twarzy, więc chyba wiemy, o co chodzi. Czyli nie tylko te drzewa, Krzysztofie, wiemy, chodzi o drzewa na ulicy Mickiewicza, te, które gałęzie z nich lecą na samochody. Czy jest jakaś procedura, jakieś standardy, które można zastosować, żeby drzewom, które są kompletnie suche, a mogą zagrażać nam, czy można je usuwać? Dziękuję bardzo.
0: Oczywiście decyzja zawsze o usunięciu może być, natomiast ja powiem, jakie standardy w tej chwili w naszym kraju się wprowadza. Takie drzewa zupełnie suche obcinane są do najbezpieczniejszej wysokości. Zwykle to jest około 3-4 metry, także te najbardziej cienkie gałęzie, które po prostu przy silniejszym podmuchu polecą, są usuwane. I takie, nazwijmy to kikuty 3-4-metrowe, w przestrzeni miejskiej zostają. To w tej chwili ma swoją konkretną nazwę. Takie drzewa nazywane są świadkami, dlatego że one, mimo tego, że są suche i z naszej perspektywy wydają się kompletnie martwe, one są bardzo ważnym elementem biocenozy, bo po prostu stanowią siedlisko do gniazdowania, żerowania wielu, wielu gatunków organizmów. Więc nawet stosuje się specjalne cięcia, tak zwane weteranizujące, które mają właśnie jakby naśladować naturalne wyłamania, żeby te drzewo jak najmniej, powiedzmy, wyglądem gdzieś tam odstawało od krajobrazu, ale w tej chwili jest standard zachowywania takich drzew w przestrzeni miejskiej, tylko mówię obcięcia go do bezpiecznej wysokości.
4: Bardzo dziękuję.
0: Oczywiście dobrze jest sprawdzić, jak wygląda sytuacja w strefie korzeniowej, ale do tego też narzędzia są i takie bardzo tanie i też jak ktoś potrzebuje droższe sondy. Natomiast nie powinno być problemu, no też pytanie, jak blisko ono się znajduje, tak? Jak w tej chwili jest mi ciężko sobie

0: wyobrazić, o które drzewo na Mickiewicza chodzi, postaram się przyjrzeć. Natomiast mówię, no to powiem tak, no, każde drzewo to jest indywidualny organizm, tak jak organizm ludzki, więc mimo ogólnych pewnych zasad, norm, zawsze do każdego drzewa trzeba podejść trochę indywidualnie, właśnie oceniając między innymi otoczenie, tak? Ale jakby same kryterium, że drzewo jest suche czy martwe, nie jest przyczynkiem do tego, żeby je od razu wycinać na równo z ziemią.
1: Głos w sprawie zabrał też radny Michał Kamiński.
2: Pani Magdalena, jeszcze mam pytanie odnośnie właśnie ochrony drzew w pobliżu właśnie żyrowisk bobrowych. Zdarzają się właśnie tutaj właśnie przy ośrodku zdrowia rodzinie, tam właśnie chyba wierzby rosną bodajże i też jeden z mieszkańców wysyłał mi zdjęcia, że te dosyć spore drzewa są uszkodzone. Czy właśnie w stosunku

0: bo to też w pewien sposób zabezpiecza drzewo, żeby nie wdawały się tam żadne procesy rozkładające. Natomiast mówię, to jest na krótką metę, to też nie jest do końca ekologiczne, bo jednak to jest plastik, więc te siatki są po prostu najbezpieczniejsze i najbardziej efektywne.
1: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
2: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski i Ława Daniel Zdanowski z powiatu nowomiejskiego, a nawet konkretniej z gminy Biskupiec.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
2: Będziemy rozmawiać o BALSie, czyli Biskupieckiej Amatorskiej Lidze Siatkówki. Nie wiem, czy tak do końca jeszcze ona będzie amatorska, bo ta impreza się rozwija w tym roku z większym rozmachem. Jakie będą zmiany?
3: Tak, w tamtym roku na antenie Radia SK mogliście śledzić właśnie zmagania w ramach Biskupieckiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. No i w tym roku ruszamy z drugim sezonem. Po raz kolejny otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tym razem z innego programu, ale jednak otrzymaliśmy dofinansowanie na kontynuację tej ligi i otrzymaliśmy jako stowarzyszenie, i tutaj chciałbym podziękować naszej wiceprezes stowarzyszenia, która jest dla mnie takim wsparciem merytorycznym, jeżeli chodzi o pisanie tych wniosków, więc udało nam się drugi raz z rzędu te środki otrzymać. No i tak jak powiedziałeś, BALS się rozrasta, bo w pierwszej edycji mieliśmy 10 zespołów amatorskich i 120 zawodników, zawodniczek. Tym razem tych zawodniczek i zawodników będzie 3 razy więcej, bo prawie 360, jeżeli się wszyscy oczywiście zgłoszą. I rozszerzamy ligę na dwie części, czyli Liga Męska i Liga Kobieca. Liga Męska 16 drużyn i Liga Kobieca drużyn 8.
2: Trochę był rozwleczony w czasie ten turniej, będzie podobnie w tym roku?
3: Tak jak w tamtym roku, od września do grudnia, tylko tym razem będzie więcej terminów ze względu na większą liczbę drużyn i zawodników. No i też zagramy w zupełnie nowym miejscu, w nowej hali sportowej w Biskupcu, którą otwieramy już w czerwcu. I tam mamy ogromne możliwości, świetne profesjonalne zaplecze i możliwości właśnie rozgrywania meczów na 3 boiskach jednocześnie, więc to daje nam tą możliwość rozwijania tej ligi i właśnie w tym miejscu będziemy rozgrywać BALS.
2: To teraz powiedzmy o zapisach. Do kiedy prowadzone i jakie kryteria, że tak powiem, macie, żeby się zapisać?
3: One tak naprawdę dopiero się rozpoczną, bo wrzuciliśmy już terminarz, żeby się drużyny przygotowały, kiedy startuje liga, a startuje 20 września. Sama rekrutacja ruszy 1 sierpnia i potrwa przez cały miesiąc. I już jestem tutaj zadowolony, bo po wrzuceniu tego terminarza jest ogromne zainteresowanie nowych drużyn, które już wypisują, już by chciały się zapisać, ale rekrutacja ruszy 1 sierpnia, będzie udostępniony formularz internetowy, gdzie będzie trzeba zgłosić swoją drużynę, wszystkich zawodników wypisać, tym razem też opłacić wpisowe, bo wpisowe będzie wynosiło 500 zł od drużyny. Te wpisowe przeznaczymy na zakup nagród w ramach ligi. Regulamin też się troszeczkę zmienił, bo Ministerstwo Sportu dało jakby nowe wytyczne. Tym razem w lidze nie będą mogły wziąć udziału osoby poniżej 18 roku życia, więc najmłodszy ten rocznik, który ministerstwo wskazało, to jest 2007. No i też żaden zawodnik nie będzie mógł, czy zawodniczka, mieć licencji na grę w lidze profesjonalnej od trzeciej ligi zaczynając, więc będzie to typowo tak naprawdę liga amatorska, ale tak jak powiedziałeś, no nie wiem, czy amatorska, bo naprawdę poziom, jaki prezentują zawodnicy, zawodniczki, jest na bardzo wysokim poziomie.
2: No ale to już nazwy się nie da zmienić. Czy jednak jest tam coś w planach, żeby po tej drugiej edycji już zmienić nazwę?
3: Znaczy ona, ta liga już po tej drugiej edycji będzie bardziej taką ligą profesjonalną, bo drużyny, które zajmą miejsca od 1 do 12, jeżeli będą chciały, to zostaną w tej lidze na kolejny sezon. Drużyny, które zajmą miejsca od 13 do 16, będą musiały zawalczyć w dodatkowym turnieju na wiosnę 2027 roku z drużynami, które będą chciały dołączyć do BALS-a, czyli ta grupa spadkowa będzie musiała zawalczyć, żeby w lidze pozostać, więc ta liga stanie się taką, no, profesjonalną bardziej ligą siatkówki.
2: Czyli będą dwie ligi. Zostanie pewnie amatorska i dokoptujesz profesjonalną. Na to wychodzi.
3: na to wychodzi, tak.
2: A ta faza, ta rywalizacja i walki spadkowców z nowymi też dotyczą tych, co zostali z pierwszej edycji, czy dopiero to wprowadzisz po drugiej?
3: Po drugiej. No, pierwsza liga też ze względu na to, że nie mieliśmy takiego obiektu, jak wiecie, rozgrywała się w dwóch miejscach i mieliśmy 10 zespołów, natomiast tutaj już teraz mamy możliwości w Biskupcu o wiele większe, więc po drugiej edycji właśnie tak się stanie, jak powiedziałaś, Krzysiu.
2: Pamiętasz, kto wygrał? Kto na podium

0: po pierwszej edycji ustał.
1: Oczywiście, drużyna Pimpek Team. Nazwa bardzo charakterystyczna, ale to byli zawodnicy m.in. z Iławy, z Susza. Drugie miejsce, też bardzo charakterystyczna nazwa, Deportivo San Escobar. To akurat zawodnicy pochodzący z Nowego Miasta, z Brodnicy. No i trzecie miejsce, drużyna taka młoda, Wir. Też to zawodnicy Nowego Miasta, Kurzędnik, a ogólnie mieliśmy zawodników w pierwszej edycji z aż czterech województw, bo to było warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, pomorskie. Myślę, że w tym nowym sezonie też tak będzie, a zresztą już widać po zainteresowaniu. Nawet odzywają się gdzieś tam osoby z Gdańska, z Torunia, które są zainteresowane grą w lidze. No nie mogą być zawodnikami profesjonalnych lig, profesjonalnych zespołów. Nawet jeden z siatkarzy, który chciał brać udział w poprzedniej edycji, ale ze względu na te limity, wtedy był limit jednego zawodnika takiego ligowego, się nie dostał i napisał, że rezygnuje z gry ligowej, żeby zagrać w lidze tutaj naszej.
0: O kurczę, a myślałem, że rezygnuje tutaj, bo go zaszczyt dosięgł i awansował.
1: No jednak nie.
0: Dobrze, to zapraszamy teraz, szukajcie fanpage'a i strony w mediach społecznościowych BALS, Biskupieckiej Ligi Amatorskiej Siatkówki. Tam kolejne terminy i ogłoszenia.
1: Tak jest.
0: O castingu.
1: I zapraszam oczywiście zawodników, zawodniczki, zapraszam drużyny amatorskie, żeby się zgłaszały od 1 sierpnia. My już będziemy na bieżąco też rzucać pewne informacje na temat ligi, ale też zapraszam firmy, instytucje, które chciałyby z nami współpracować, bo też chętnie szukamy takich partnerów ligi. Myślę, że to też świetna promocja, bo udało nam się w tamtym roku dotrzeć do ponad miliona odbiorców w sieci, więc to jest też promocja dla firm, dla instytucji. Jeżeli mieliby Państwo chęć wesprzeć naszą ligę, to zapraszam na oficjalnego fanpage'a BALS, Biskupiecka Amatorska Liga Siatkówki.
0: A gościem męski był Daniel Zdanowski.
1: Dziękuję.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
0: Agata Steiner-Dębińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, naszym gościem. Rozmawiamy o planowanych zwolnieniach grupowych w zakładzie produkcyjnym IKEA Lubawa.
3: Tak, dzień dobry. Rzeczywiście mamy taką informację. Ona wpłynęła do nas oficjalnie 21 maja. Jest to informacja, która mówi o tym, że w oddziale w Lubawie firmy IKEA jest planowane zwolnienie grupowe pracowników. Będzie to grupa około 125 osób. Planowany termin wypowiedzeń to jest druga połowa czerwca tego roku. Jeżeli chodzi o przyczynę, to głównie tutaj pracodawca podaje spadek zamówień na produkty fabryki. To jest spadek wynikający z sytuacji gospodarczej. Oczywiście my jako Urząd Pracy jesteśmy w stałym kontakcie z pracodawcą. Opracowujemy wspólnie plan działania, tak żeby te osoby, które znajdą się w drugiej połowie roku bez pracy, miały bardzo szybko udzielone wsparcie, pełną informację. Mamy też zarezerwowane środki na finansowanie form wsparcia dla wszystkich tych osób. Dużo będzie się wyjaśniało, dlatego że my w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć i określić nawet ile osób to będą osoby z naszego powiatu, dlatego że w ogóle w całym zakładzie, a pracuje tam ponad 1600 osób, duża grupa, duża część pracowników to są osoby z innych powiatów sąsiadujących, więc ta informacja nam na pewno dużo pomoże w tym, żeby dobrze zaplanować wsparcie, tym bardziej, że będziemy już znać też kwalifikacje tych osób, potencjał i będzie łatwiej nam szukać ofert pracy już konkretnie dla tych osób.
4: Muzyka się żyje. Znowu im się to udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a później zatrzyma się m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie, a co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Ten weekend Igo zapamięta na długo. Dzisiaj zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin. Dokładnie dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie.

Nie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy, to m.in. Bruce czy To nie koniec. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja, to w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety. A dzisiaj przed nami drugi dzień Eska Music Tour. Bawimy się z Wami na Dniach Obornik Śląskich. Wczoraj zagrała Agnieszka Chylińska i Miu, a dzisiaj scenę przejmie Bryska. Wstęp jest darmowy, imprezę poprowadzi dla Was Ola Kot i Michu Sobkowski. Jest niedziela. 2,5 minuty po godzinie 9. Część z Was dopiero przewraca się na drugi bok, ale część już w pracy albo w samochodzie. No to dla wszystkich tych, którzy już nie śpią i działają od rana aktywnie, gram najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Dawid Podsiadło.

To jest pan, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Sean Paul, 18,5 minuty po godzinie 9 w Radiu SK w niedzielę. To są hity na czasie. A ja przychodzę do was z pytaniem właśnie, jak tam wam mija poranek niedzielny. No bo na przykład Karol odezwał się na Messengerze Radia SK i kiedy ja was tutaj oficjalnie witałam o godzinie 9, to on napisał, że kiedy niektórzy wstają, to inni kładą się spać. Na przykład studenci, którzy bawili się na juwenaliach. Na Kortowiadzie dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich studentów, nie tylko z Kortowiady, nie tylko tych, którzy bawili się na Kortowiadzie, ale także w innych miastach, no bo teraz sezon juwenaliowy trwa, świętujecie w swoich miastach, więc mam nadzieję, że ten poranek nie będzie taki zły. A wszystkich tych, którzy już wstali i którzy dzisiaj planują niedzielę, to chciałabym się was o te plany zapytać. Dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście i opowiedzcie, co tam u was. Czekam na wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Będzie Gips i Win, ale będzie też Swedish House Mafia i Wait So Long.

To jest radio SK.

0: Kobieta z głosem jak dzwon. Adel, tak wam gramy w Radiu SK. 35 minut po godzinie 9. Ja pytałam się, co u was słychać, co robicie? I odezwała się m.in. Aleksandra. Halo, Olu.
1: Cześć, Radio SK. Ja właśnie jadę do szkoły. Mam dzisiaj dwa zaliczenia, także trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, Ola z Legnicy.
0: Olu, mocno trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że te zaliczenia pójdą ci bardzo dobrze i bardzo szybko i że będziesz miała resztę niedzieli wolną. Ale to nie jest jedyna wiadomość, jaką otrzymaliśmy, bo odezwała się też Vera. No, ja też dzisiaj jestem w pracy. Wczoraj skończyłam o 23, a dzisiaj od 9 do 15.30, więc pozdrawiam. No, ale spokojnie, Vera. Po 15.30 już można uderzać na drzemkę. Oczywiście cały czas czekam na wasze wiadomości, co u was, jak wam mija niedziela i jakie macie na nią plany. I za chwilę wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Zara Larsson, ale także Sanach.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
11: Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: Doktorze, syn znowu kaszle.
14: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
13: Co mogę zrobić?
14: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
15: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
16: To będzie ostatnia reklama.
12: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
17: I po reklamie.
18: SK.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, jest niedziela i jeśli właśnie włączyliście radio, to przypominam, że zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. Po 10 nie dość, że najnowsze informacje ze świata muzycznego, to jeszcze kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Męskie granie, Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie, ale będzie też Rosé i Bruno Mars z kultowym już Apathé.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 5.

0: 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus. Iława Niepodległości 7.
6: Iława na czasie.
7: Dawid Jakubowski. Dziś między 11 a 17 możecie zawitać do Iławskiego Amfiteatru. Tu Dzień Dziecka z Iławskim Centrum Kultury. W planie strefa animacji, prezentacje artystyczne, koncert zespołu Sonanto i magia kolorów Holi. Dzień Dziecka też dziś hucznie świętują w lubawskich łazienkach. Od południa do 18 będzie się to działo pod hasłem Kraina Twórczej Wyobraźni. A twórczą wyobraźnię będziecie mogli testować na bardzo wielu stoiskach tematycznych.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
8: Muzyką się żyje.
9: To jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer, w ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiemy, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością, śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
10: Ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna. I ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą. Ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
9: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem. Zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas posłuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw także polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieć dla Was bilety na tę imprezę. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Tak się składam, że już minuta po godzinie 10. A co to oznacza? Oznacza to, że już za chwilę połączymy się z naszą ekipą, która odpoczywa w słonecznej Maladze. Odlot ściśle tajny już nie jest taki tajny, więc sprawdzimy, co się u nich dzieje i jak sobie tam działają. Ale zanim to nastąpi,

Mam, że już minuta po godzinie 10. A co to oznacza? Oznacza to, że już za chwilę połączymy się z naszą ekipą, która odpoczywa w słonecznej Maladze. Odlot ściśle tajny już nie jest taki tajny, więc sprawdzimy, co się u nich dzieje i jak sobie tam działają. Ale zanim to nastąpi.

0: Thomas Gray i Rumors, 15,5 minuty po godzinie 10, a już teraz łączymy się z naszą porankową ekipą. Odlot ściśle tajny trwa w najlepsze. Jankę, Skama i Wiktor są z naszymi słuchaczami w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a my właśnie teraz się z nimi łączymy. Halo, halo ekipa, jak tam? Żyjecie? Wyspani jesteście?
1: Czy wyspani? No pewnie, że wyspani. Jeśli mamy okazję wstawać później niż 5 rano, to najczęściej codziennie robimy, no to jesteśmy wtedy w niebo wzięci.
2: No i pyszna hiszpańska szyneczka na śniadanie. Czy może być coś lepszego? I to słońce, które wpada nam tutaj przez balkonik. I te palmy, które stoją obok. Tak piękne okoliczności przyrody, że aż sam sobie zazdroszczę, że tu jestem.
3: A my cały czas przypominamy, jesteśmy w pracy.
1: Jesteśmy z naszymi złaczami, cały czas trwa akcja Odlot ściśle tajny, Malaga, okolice. Słuchajcie, za chwilę zabieram was na pyszną kawkę. To jest moja ulubiona kawa w Hiszpanii, cortado. Czarna, mocna kawa, niewielkie ilości, do tego troszkę mleczka, no i lecimy dalej. Jesteście za?
3: Tak, si, gracias. Szczególnie jeśli to płacisz.
1: Oczywiście, że tak. Zapraszmy, no nie stąd. Ale właśnie kawa kosztuje tutaj jakieś niecałe 2 euro, jakieś niecałe 8 zł.
2: Przypominam, że ja mam cały czas to 100 euro, które wygrałem za najlżejszą walizkę i muszę to

0: wydać na nas i na naszych słuchaczy przede wszystkim, więc już obmyślam plan, co każdemu kupić.
1: O, to może nasi słuchacze nam trochę pomogą. Kinga, jeżeli jesteś w stanie, zapytaj się naszych fantastycznych słuchaczy i przekaż nam proszę informacje, na co powinniśmy wydać 100 euro, tak żeby wszyscy nasi słuchacze, którzy są razem z nami na wyjeździe, byli zadowoleni.
0: Może tak, dla każdego po paczce zapałek, a reszta dla mnie.
2: Namówiłeś nas. Dziękujemy, machamy wam gorąco z Malagi.
3: Oj, zazdrościmy wam, korzystajcie z tych ostatnich godzin w Maladze, a ja wracam do was tutaj z pytaniem na prośbę Kamy. Na co powinni wydać 100 euro, żeby wszyscy słuchacze, którzy są z naszą porankową ekipą, byli zadowoleni? No czekamy na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest otwarty, tam wysyłajcie swoje pomysły. A my gramy dalej, hity na czasie, z ekipą z odlotu ściśle tajnego będziemy się jeszcze łączyć. A już teraz Kuban, Mrozu i Faust, zanim spadnie deszcz. No w Maladze to padać na pewno nie będzie, a u nas to sprawa dyskusyjna.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Pitbull. Tak wam gramy 33,5 minuty po godzinie 10. Swoją drogą przed chwilą całkiem niedawno łączyliśmy się z porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem, którzy są w Maladze na odlocie ściśle tajnym. Już nie takim ściśle tajnym. No i oni się tam bardzo dobrze bawią. No i dostali 100 euro. I teraz pytamy was, na co te 100 euro powinni wydać, tak żeby wszyscy słuchacze, którzy są tam na miejscu, byli zadowoleni. I dostaliśmy jedną z propozycji od Kasi, jest czapka z daszkiem. Czy macie jakieś inne pomysły? Jeśli tak, zapraszam was na Messenger Radia SK, możecie podsyłać propozycje. Co takiego powinni kupić, żeby wszyscy słuchacze byli zadowoleni? A może, żeby jeszcze przywieźć coś dla ekipy eskowej, która została tutaj na miejscu? A może jeszcze tak, żeby zostało też coś dla was? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Armin van Buuren.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i

0: Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. A kiedy my jesteśmy w Polsce, no pogoda za oknem trochę się psuje, no to są tacy słuchacze i są tacy tutaj współpracownicy Radia SK, którzy jeszcze wygrzewają się w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a to w ramach projektu Odlot Ściśle Tajny. No i właśnie tutaj Kama rzuciła temat, a wy bardzo szybko podłapaliście, no bo oni mają 100 euro

Ladze w Hiszpanii, a to w ramach projektu Odlot Ściśle Tajny. No i właśnie tutaj Kama rzuciła temat, a wy bardzo szybko podłapaliście, no bo oni mają 100 euro.

Powinni kupić każdemu koktajl i wypić zdrowie wszystkich słuchaczy Eski. No, brzmi jak plan idealny, ale to nie jedyna wiadomość, jaka się pojawiła, bo jeszcze napisał Paweł. Magnesy zawsze na czasie, najlepiej takie z otwieraczem. Osobiście takie zbieram, z Malagi jeszcze nie posiadam. Proszę bardzo, nie dość, że daję pomysł, to jeszcze się przypomina, że on też by chciał taki magnes zgarnąć. Halo Porankowicze, halo Jankes, halo Kama, halo Wiktor, mam nadzieję, że słuchacie i zbieracie te wszystkie pomysły, bo jeszcze Przemek się odezwał i napisał, że na taką pogodę za oknem to chyba skarpetki mogliby przywieźć. No, oby oni przywieźli, ale dobrą pogodę. My już wracamy za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Joe między innymi, zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazję?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja

0: trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładnie kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kiot. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Linz, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty, jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się też

szykuje nam się gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki, Zalia, Kizo, Grubson, BDOS, Bledka, Problem czy Nita, a także Mata, który przypomnijmy zagrał ostatnio 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam oczywiście razem z Wami. A ja już teraz gram kolejne hity na czasie. Dzisiaj 31 dzień maja, to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Rodzeństwa. Co nam dają te siostry i ci bracia? O tym opowiem Wam za chwilę, ale już teraz Joe w Radio SK, Kinga Baryga, witam i zapraszam w niedzielę do słuchania hitów na czasie.

0: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
1: Wręczamy wam dzisiaj kaski i właśnie z tej okazji łączymy się teraz z Edytą, która się do nas zgłosiła. Halo, halo, cześć Edytko.
2: Dzień dobry wszystkim, witam.
1: Dobrze, ja słyszałam, że ty potrzebujesz kasku, no to pokrótce opowiedz, dla kogo i po co?
2: Tak, potrzebuję kasku dla mojego wnusia, który ma 4 latka, bardzo niedługo, za 2 miesiące będzie miał 5, ale ma 4. Bardzo lubi jeździć na rowerku, nauczył się jeździć z pedałkami sam, bez niczyjej pomocy, jeździł na biegowym. Ma kask, ale już słyszę, że jest za mały i potrzebuję, żeby miał wymieniony, więc pomyślałam, że jeśli mogę, to może babcia mu kupi ten kask.
1: No dobrze.
2: A przyjęła się okazja, więc bardzo chętnie skorzystam.
1: Proszę bardzo, to babcia już nie musi żadnych pieniędzy wydawać, bo SK daje kask zarówno tobie, jak i twojemu wnukowi. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję.
2: Dziękuję również, chociaż usłyszałam, że babcia na Dzień Dziecka nie musi kupować prezentów.
1: No ale to babcia może rozpieszczać w każdym momencie, nie musi to być z okazji Dnia Dziecka.
2: Ależ oczywiście, bardzo dziękuję.
1: Super, dziękuję, trzymaj się w takim razie, Edytko, i życzę wam bezpiecznej drogi na tych, bezpiecznej podróży na tych jednośladach.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
1: Dzięki, hej! A my kolejne kaski będziemy rozdawać już za godzinę. Możecie się zgłaszać na sk.pl, wypełniajcie formularze. Kto wie, może to właśnie ktoś z was zgarnie kaski dla siebie i dla swojej pociechy.
0: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
1: A my gramy dalej. Alex Warren już teraz.

0: Ellie Goulding, 27,5 minuty po godzinie 11. A co powiecie na wakacyjny numer, z którym do Was przyjdziemy? O, proszę bardzo, czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do Was z takim bardzo wakacyjnym numerem, takim letnim, idealnym na wakacje. A że do wakacji zostało 25 dni, to ja myślę, że to już jest ten moment, kiedy możemy Wam takie numery grać. Hugel i Mal Angel, Ultranate. Moving to the Sun. No to co? Posłuchajcie, gramy.

0: O jeśli. Tak, gramy wam w Radio SK, to są hity. Na czasie jest niedziela, wielkimi krokami zbliżamy się do południa, a to oznacza, że wy już mogliście tam palniki w swojej kuchni poodpalać i gotować na przykład dobry rosół, albo jakiegoś schabowego, albo chłodnik. No bo teraz już sezon nowaliki już są, więc chłodnik brzmi idealnie. No to wy sobie gotujcie, a ja będę dalej grała kolejne hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Coldplay. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

Ale sobie spokojnie kończymy godzinę 11. Milki i David Guetta. Tak wam gramy 5,5 minuty przed godziną 12. Po 12 SK rozdaje kaski. Kto jeszcze się nie zgłosił, to zapraszamy na esk.pl. A już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez panik.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
9: Reklama.
10: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: i Borlamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
17: I ława na czasie.
18: Dawid Jakubowski, wysyłamy Was na imprezę, która co prawda za jakiś czas, ale warto zarezerwować sobie już termin na 27 czerwca. Co najmniej 6 smaków pojawi się w Biskupcu za sprawą 6 edycji Festiwalu Smaków Miód Cud Natury. Pod tym hasłem w tym roku impreza, czyli miodu na pewno nie zabraknie. Oprócz tego Sławek Wierzcholski, Nocna Zmiana Bluesa, Blue Cafe, Porregeowani i Cicho zagrają też na scenie. Jak nie lubicie słodkiego, spokojnie, grochówka też będzie.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7.
19: Muzyką się żyje.
20: To będą 3 imprezkowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's Get It Started, I Got a Feeling czy Where is the Love. Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show Estate of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie bardzo mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni. 13, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Tak, dobrze słyszeliście. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. A o czym jest

0: właściwie ten maj?
1: Numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
0: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zajął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White, 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo my będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Oki wydał nową epkę, fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawią się goście. To m.in. Ewa Farna, Young Iggy, O Co Chodzi i Sobel. My też tu mamy niezłych gości. Offenbach na dobry początek godziny 12. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest niedziela, to jest Radio SK, to są hity na czasie 2,5 minuty po godzinie 12. To co Wy, niezależnie od tego, czy w kuchni, czy może w domu, w samochodzie, albo na mieście, gramy.

0: Rihanna, ale to dobrze brzmi, 17 minut po godzinie 12 w Radiu SK, a teraz czas na naszą akcję specjalną.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao SA.
0: I właśnie w tym momencie łączymy się z Asią. Halo, halo, Asiu, jesteś?
2: Tak, jestem.
0: No bo dobrze, jeśli dobre słuchy do mnie dotarły, to ty byś chciała taki kask zgarnąć, a nawet dwa kaski dla swoich córek, ale chciałabym, żebyś opowiedziała, o co tak właściwie chodzi.
2: Chodzi o to, że mój mąż bardzo chciał mieć syna i dlatego ma dwie córki, ale on tego chyba nie rozumie i cały czas organizuje dla nich takie męskie dni, żeby dziewczyny były zaprawione i zawsze to się tak bardzo źle kończy, a przed nimi

Mój mąż bardzo chciał mieć syna i dlatego ma dwie córki, ale on tego chyba nie rozumie i cały czas organizuje dla nich takie męskie dni, żeby dziewczyny były zaprawione i zawsze to się tak bardzo źle kończy, a przed nimi

0: Lady Gaga i Poker Face. Ale wy nie róbcie żadnego papa, bo my tutaj jeszcze dalej będziemy wam grać hity na czasie w Radiu SK. 34 minuty po godzinie 12. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 13. Ale zanim 13, to jeszcze między innymi PZ, Mata i Kac Bałagane, Plan B, ale także Alex Warren i Ordinary. Zostańcie z nami.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: salonach MFIX znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją MFIX.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. I

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 13 w Radio SK, a ze mną jest już Łukasz Duńczyk.
1: La, jaki ten numer jest dobry, jak mi wpadło to w ucho.
0: Jest przyjemne, dobrze się tego słucha i buja.
1: Dokładnie tak, buja jest bardzo, zwłaszcza w niedzielne popołudnie.
0: O właśnie, które spędzicie razem z Łukaszem, z Duńczykiem. Jakieś plany szczególne?
1: Ja będę w obiedzie towarzyszył, w spacerach.
0: I jeszcze kaski masz do rozdania.
1: No, to tych kasków jest naprawdę dużo, słuchajcie. Co godzinę SK daje kaski. Darmowe zgłoszenia na sk.pl. Polecam, po 13 dzwonię do kogoś z was w tej sprawie.
0: Zapraszamy, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, pa! Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze ma

0: 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
1: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK i to już po raz kolejny. A teraz ta ekipa dokłada kolejny hit, to kawałek Tańczę, który doczekał się też teledysku. I co ciekawe, reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć też fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito Bambino zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych, wybrał tych, co najlepiej tańczą, no i mamy teledysk. Trasa męskiego grania startuje już za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A to jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer. W ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiem, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością. Śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
8: Piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu, co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą.

jedną z ważniejszych w moim życiu, co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą.

0: Jacka i Ława.
1: I mamy sportowego newsa z ostatniej chwili. Iga Świątek niestety odpada z French Open. W 1/8 przegrała 0-2 z Martą Kostiuk, ale ja też, słuchajcie, przypominam, że Iga Świątek dzisiaj świętuje 25 urodziny. Także może i dobrze wyszło, słuchajcie. Teraz będzie miała dużo czasu na świętowanie. Odpocznie sobie, prawda? A to jest chyba najlepszy prezent na urodziny. Gramy dalej. September z hitem zawsze na czasie na antenie Eski.

0: Jaki to piękny czas, że do końca weekendu jeszcze tak dużo czasu, dopiero 18 minut po 13. Wiktor Waligura gra w Radiu SK i odlot ściśle tajny w Radiu SK też się jeszcze nie kończy. Ekipa porannego programu Radia SK zabrała słuchaczy w wyprawę tajemniczą do hiszpańskiej Malagi i oni przez ten cały weekend, no po prostu są jak na wakacjach, kąpią się w morzu, opalają się, zwiedzają miasto i już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z Malagą i słuchajcie, Janka, Skama i Wiktor mają chyba jakąś zagadkę dźwiękową. Halo, halo?
1: Hiszpańska mucha?
2: Nie, drugą, możesz jeszcze mieć drugą opcję?
3: Popsuty alternator prądowy.
2: Blisko.
3: Maszynka do robienia tatuażu.
2: Brawo! Justyna i Maciek, nasi słuchacze są z nami. No i opowiadajcie, jak wyglądała ta historia?
4: Historia wyglądała w taki sposób, że szliśmy sobie w Maladze i stwierdziliśmy, kurczę, no musimy zrobić tatuaż. Wybraliśmy wspólnie.
5: No co za kłamczu.
4: Nie, no nie, sorry, przepraszam.
3: To był jakiś challenge,
4: tak? Challenge był. Challenge był taki, że założyliśmy się, jak wygram ja, to ja wybieram wzór tatuażu, jak wygra Justynka, Justynka wybiera wzór tatuażu. Wygrała Justyna, no i również wygrał też wzór, który wybrała.
6: A jaki wzór wybrałaś?
7: Tak, no jakoś,

0: Jesteśmy na odlocie ściśle tajnym, no to mamy odlotowy samolocik.
1: Juhu! Pokażcie te samolociki, pokażcie te swoje tatuaże. Jest! No ojej! U Justynki troszkę mniejsze serduszkiem,
0: ja
1: u ciebie...
0: Ja Dreamlinera.
1: Tak, u siebie, rzeczywiście.
2: Taka Cessna mniejsza, wylatująca z serduszka. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają te tatuaże, to oczywiście wskakujcie na nasze sociale, bo tam już te foty i przed, i po, i w trakcie są do obejrzenia.
3: Macie fantastyczną pamiątkę z waszej kolejnej podróży. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy być częścią tego i zostaniemy na waszym ciele do końca waszego życia.
0: Tak, ale no z takiego super wyjazdu taka pamiątka to musi być.
1: Super, rewelacja. Cieszymy się bardzo. To co, Wiktor Kama, może my też zrobimy sobie jakiś tatuaż?
3: Tak, dobrze, no na czole. Następnym odlocie ściśle tajnym.
2: Wiesz co mówiła moja mama, gdzie masz sobie zrobić? No właśnie tam.
1: Dziękuję.
4: Jak wygląda ten odlot ściśle tajny? Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Tam pokazujemy wszystko od kulis. Zobaczycie na przykład, jak Jankes sobie znalazł zagranicznych kolegów na mieście w Maladze. Polecam Instagrama Eski. Gramy dalej, Taylor Swift już teraz.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy weekendowe hity na czasie i odkrywamy najlepsze nowości. Ten numer może być hitem tego lata.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tu się zaczynają same najlepsze nowości. Wy wiecie, że jak SK coś świeżego podrzuca, to warto posłuchać, bo to dobre jest. I teraz niesamowite połączenie Bebe Rexha i David Guetta. Ten duet już kilka hiciorów na koncie ma, na przykład I'm Good, a teraz dokłada kolejny. To jest taki numer, który ekspresowo wchodzi do głowy i wam też wejdzie, gwarantuję. Sad Girls już teraz w SC. To jest klasyczne brzmienie dla Davida Guetty. Głos Bebe Rexhy. I tak się właśnie ładuje baterie przed nowym tygodniem z Radiem SK.

0: hit zawsze na czasie od Beyoncé na antenie Radia SK. My co godzinę dzisiaj mówimy do Was Halo i dajemy kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: I razem ze mną na antenie teraz Szymon. Cześć Szymon, Halo.
2: Cześć, hello.
0: Słyszałem, że Twoja córa Tosia uczy się jeździć na rowerze. Jak tam idzie?
2: Tak jest, dokładnie.
0: Jak idzie?
2: Idzie jakoś pomału, na razie odkręciłem kółeczka i uczymy się z tą sztycą jeździć, ale ciężko jeszcze równowagę złapać. Ostatnio miała upadek, ale
0: się nie zniechęca.
2: Się nie zraziła.
0: Ale to słuchaj, to w takim razie jak się upadki zdarzają, a się zdarzają, prawda? To prawda. My głowę twojej córy ochronimy, bo już teraz dostajesz
2: super
0: kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Elegancko.
0: Czyli Tosia będzie miała na głowie kask i ty jak będziesz za tym kijem i ty na tym rowerem biegał, żebyś się nie przewrócił.
2: No,
0: zwłaszcza,
2: dokładnie,
0: że słuchaj, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia zgodnie z przepisami muszą mieć na głowie kask, jeżeli jeżdżą na rowerze albo na hulajnodze. Więc wszystkiego dobrego, żeby się szybko nauczyła, życzę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też potrzebujecie kasku dla siebie i swojego dziecka, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
11: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
14: Jakich ludzi?
13: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Ojciec, nie to okno. To tu.
13: Gdzie?
14: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
13: AI? Ajajaj.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
16: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
17: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood.

0: Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: a Nader w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie, to są właśnie hity na czasie, a ja się, słuchajcie, dowiedziałem, ile obecnie wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją pewien pan ze Śląska. Odszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat i przepracował 67, także dużo, zasłużył sobie i miesięcznie dostaje, uwaga, 54 tysiące brutto. Chciałbym być wnukiem tego pana i dostać kopertę na święta.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus. Iława Niepodległości 7.
12: Iława na czasie.
13: Dawid Jakubowski. Potwierdzono kolejną edycję Raz do Roku w Wierzbałdzie. To impreza, która gości w Wierzbałdzie co roku. 4 czerwca akurat w tym o 17:00, a występować będą wybitni artyści ze świata jazzu, klasyki, piosenki rockowej, również wstęp wolny na boisku w Wierzbałdzie. A jutro w Nowym Mieście Lubawskim na Nowomiejskim Rynku będzie odbywał się mini talent show. 1 czerwca od 16:30 wielu przejawów artystycznych od mieszkańców nie zabraknie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
14: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-24. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
15: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
14: Informuje Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów. W samym centrum Łodzi trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
16: Fajnie spędzony czas, można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
14: Mówi jedna z uczestniczek. Właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy spotkanie pod hasłem Niewidzialne koszty marki osobistej.
17: Jest niedziela, więc potrzeba nam czegoś dobrego na głowę. Kaski rowerowe albo takie na hulajnogę. SK daje kaski co godzinę. Takie kaski dla was i waszego dziecka lecą. Jeśli chcecie zgarnąć, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Radio SK.

0: Iban w Radiu SK, gramy hit na czasie i znowu w Radiu SK przenosimy się do słonecznej Malagi, bo tam trwa odlot ściśle tajny. SK zabrała ekipę swoich słuchaczy na weekend, na wakacyjny weekend w maju za granicę, do Hiszpanii i poczuli się tam naprawdę jak na wakacjach, kąpali się w morzu. Było dużo fajnych atrakcji, no ale wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, prawda? No i ten wyjazd powoli dobiega końca, dlatego teraz na żywo na antenie SK łączymy się z naszą ekipą, która cały czas w Maladze jest. Halo, Jankę z Kama Wiktor, czy się słyszymy? Halo, halo. Po dźwiękach słyszę, że to już chyba jest lotnisko.
1: Tak, Łukasz, zgadłeś i jesteśmy już na lotnisku.
2: Jesteśmy na lotnisku! Odlot! Są zamiast słuchacze. Na lotnisku w locie powrotnym do nas. Uwaga, pytanie brzmi następująco.
1: Mianowicie, co najbardziej zapamiętaliście z tego całego wylotu? Co będziecie najlepiej wspominać?
3: Kąpiel w morzu nocą.
1: O! Była taka przygoda, była.
2: Cholera, że mi wtedy nie było, no. No dobra.
4: A ja przede wszystkim was wszystkich. Was wszystkich, tych ludzi!
5: Ja się cieszę, że w końcu mogłam spędzić czas trochę z przyjaciółką.
6: Tak, imprezka z najlepszą ekipą pod słońcem i na wybrzeżu.
7: Tak, kąpiel słoneczna i kąpiel w morzu, zdecydowanie.
8: Poznanie was już od pierwszej chwili na lotnisku do ostatniej chwili też teraz na lotnisku. Naprawdę super, bardzo wam dziękuję i super, że was poznałam.
5: No chyba te spalone ramiona i uda.
2: Ja cały czas namawiam Jankesa, żeby pokazał swój brzuch, dobra, bo on się bardzo nieproporcjonalnie opalił.
9: Wspaniałą skórę do opalania. Wczoraj kawałek odkryłem tej skóry i zasnąłem na ponad godzinę. Uwaga, gotowi jesteście?
7: Trzy.
8: Co? Nikt się tego nie spodziewał.
9: No. Jest pasek, mam czerwony pasek na brzuchu.
2: Bardzo patriotycznie, to jest polski brzuch.
9: Było pięknie, cudownie, wspaniale. My od siebie możemy powiedzieć, że co było najpiękniejsze? Słuchacze, słuchacze, słuchacze!
8: No. I prowadzący.
2: A gdyby Andrzejek nam taki numer wykręcił, czyli nasz szef promocji, który organizuje ten wyjazd i ten samolot, w który wsiądziemy, nie będzie do Warszawy, tylko gdzieś dalej?
8: Super!
1: Jesteśmy już gotowi na kolejny odlot ściśle tajny. Dziękujemy wam, naprawdę bycie z wami i zabawa z wami to była czysta przyjemność.
8: Wzajemność.
10: Dzięki bardzo!
0: Jak słyszycie, opłacało się pobrać rapkę Radia SK i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego, bo z nami można właśnie przeżyć taki weekend za granicą. Co było w Maladze, zostaje w Maladze i oczywiście na Instagramie Radia SK, tam możecie zobaczyć, co się działo. Na przykład wielkie poszukiwanie nakładki na zęby Jankesa. Takie rzeczy tam się działy. Polecam eskowego Instagrama. Radio
11: SK. Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
16: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
17: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
18: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestuj.

0: Zdecydowane przez czas. To będzie ostatnia reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
2: I po reklamie.

Eską już można planować wakacje. Takie letnie numery dla was mamy. Kuba i Kuba. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. I Dzień Dziecka w Radiu SK też się zaczyna. Nie czekamy do jutra, już teraz przenosimy was do magicznego świata zabawek z Toy Story. Wystartowała SK Toy Story.

0: Smartfony. Nasi prezenterzy wcielają się w różne role, pokazują, co się dzieje w świecie zabawek. Jeżeli chcecie sprawdzić, co się dzieje w dziecięcym pokoju, kiedy dziecko wyjdzie z pokoju, a zabawki szaleją, polecam wam odpalić SK Toy Story Radio. No to podsłuchajmy.
1: SK Toy Story Radio.
2: Do końca świata i jeszcze dłużej.
3: A teraz uwaga, uwaga. Raport spod kołdry.
4: Żebyś mi nie rozmawiał z żadną obcą bulwą!
5: Ratujcie baterię!
6: Nie czas na wyjaśnienia!
7: Zostaw baterię, ratuj siebie!
6: Czekaj, czekaj, posłuchaj mnie!
8: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: I tam nie tylko newsy ze świata zabawek, ale też najpiękniejsze bajkowe hity, przy których można się poczuć jak dziecko.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
5: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
4: Tłumaczył redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 63 w okolicach Białej Podlaski na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik straży w Białej Podlaskiej.
6: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane. Działania trwają.
4: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, Rosomak czy symulator dachowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
1: A jeszcze wracając na chwilę do Igi Świątek, nasza tenisistka dzisiaj świętuje urodziny. Skończyła właśnie 25 lat, życzymy wszystkiego najlepszego. No i co z tego, że przegrała, słuchajcie, za udział w czwartej rundzie French Open Iga dostanie 1 200 000 zł. To jest całkiem fajny prezent na urodziny. A teraz ma dużo czasu, żeby zjeść tort z rodziną. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy.

hit zawsze na czasie. Przy niej zawsze się można fajnie kołysać, można się rozmarzyć. Nelly Furtado w Radiu SK. 16 minut po godzinie 15. No to jest po prostu szaleniec. Ja inaczej tego gościa nie nazwę. Niesamowity, niewyobrażalny wyczyn dzisiaj w Warszawie. Słuchajcie, pewien pan przeszedł po linie między dwoma najwyższymi budynkami w Warszawie. Jan Rose, estoński, no taki slackliner, czyli gość, który zawodowo chodzi po linie, przeszedł po taśmie 180 metrów nad ziemią. Trasa wynosiła pół kilometra między Pałacem Kultury a Warsaw Tower i przeszedł i dał radę, nie spadł, słuchajcie, mimo że wiatr był silny, to on dał radę po tej linie przejść. Nawet jakby tam z tej liny zszedł, to chyba była tam jakaś uprząż, więc nie spadłby na dół, a i tak szacun dla tego gościa, szalony wyczyn. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak będą wyglądały jego jutrzejsze rozmowy z kolegami z pracy rano, prawda? No i jak ten weekend minął? No dobrze, w sumie chodziłem po linie między budynkami. Wtedy będzie wiadomo, że impreza była udana. I jakby co, mamy zdjęcia z tego wyczynu na sk.pl.

0: Eminem i Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Eski. My dzisiaj robimy wszystko, żeby nie było żadnych siniaków na głowie. Eska daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Taki będzie obowiązek. Już od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będą musiały mieć kask. No i się szykuje wielkie jeżdżenie u Moniki. Cześć Monika.
2: Cześć.
0: Chwal się, jakie zadanie przed twoją córką teraz stoi.
2: 3 czerwca w szkole będzie zdawała kartę rowerową na rower.
0: A, no czyli
2: będzie uprawniona.
0: Pierwsze prawo jazdy w życiu młodego człowieka. Stresuje się trochę?
2: Bardzo, bo to tak nie coś innego.
0: Ale to wiadomo, trochę się postresuje, ale i tak na pewno zda, a ty już masz dla niej niespodziankę, bo teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Super, dziękujemy, świetnie.
0: To
2: super,
0: powodzenia tam.
2: Powodzenia
0: dla córki na egzaminie. Będzie dobrze.
2: Nie, dziękujemy.
0: Na pewno będzie dobrze. Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, to jeszcze takie okazje dzisiaj będą, bo co godzinę Eska daje kaski. Zgłoszenia darmowe na eska.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy Eska Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: Eska Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje, to w euro.
15: Mistrzowskie okazje w grze.
16: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
18: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
19: Kto zwalcza ból? Kto?
20: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
22: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
23: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
26: I po reklamie.

taki piękny głos, że aż się ciepło na sercu robi. Olivia Rodrigo w Radiu SK, a teraz was zmrozi, bo uwaga, w tym momencie trwa próba pobicia rekordu Guinnessa w czasie spędzonym w lodzie. To w miejscowości Słupca w Wielkopolsce. Ten rekord bije pan Wojciech Pruński, aktualny rekordzista Guinnessa. Kiedyś wytrzymał 4 godziny i 6 minut, a dzisiaj planuje ten rekord pobić i wytrzymać w lodzie 5 godzin. Dobrze mu idzie, bo wystartował o 14, już prawie 2 godziny minęły i daje radę, cały czas w tym lodzie siedzi. Słuchajcie, to jest prawdopodobnie jedyny Polak, który jak wejdzie do Bałtyku w wakacje, to powie: ciepła.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
8: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
9: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: wszystko brzmi lepiej
1: w harmonii.
0: Dwa głosy współgrają
1: ze sobą,
0: przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
1: Harmonizer.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
6: I ława na czasie.
7: Dawid Jakubowski. Dziś między 11 a 17 możecie zawitać do Iławskiego Amfiteatru. Tu Dzień Dziecka z Iławskim Centrum Kultury. W planie strefa animacji, prezentacje artystyczne, koncert zespołu Sonanto i magia kolorów Holi. Dzień Dziecka też dziś hucznie świętują w lubawskich łazienkach. Od południa do 18 będzie się tu działo pod hasłem Kraina Twórczej Wyobraźni. A twórczą wyobraźnię będziecie mogli testować na bardzo wielu stoiskach tematycznych.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu, jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
9: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
8: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano łącznie 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 w historii klubu zostali mistrzami Polski.
10: I już punktualnie godzina 16. Dzisiaj Światowy Dzień Bez Majtek, także miłego świętowania życzę. I z tego co wiem, chyba nie ma takiego przepisu, który by zakazywał jazdy na rowerze bez majtek. Można. Co innego, jeżeli chodzi o kask. Dzieci do 16 roku życia od 3 czerwca będą musiały mieć kask na rowerze i na hulajnodze. I za chwilę dlatego SK daje kaski. Zgłaszajcie się za darmo na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i tak właśnie brzmi spokojne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To Bausa nas rozluźnia. Na rozluźnienie dobry jest też rower albo hulajnoga. I my was na to przygotujemy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski. Razem ze mną teraz mama 13-latka Iwona. Cześć Iwona.
2: Dzień dobry.
0: To pochwal się wszystkim, co ten twój 13-latek w tym momencie robi.
2: No, siedzi przed komputerem.
0: Jak zawsze. Tak, zamiast się ruszyć na podwórko, wyjść z kolegami w piłkę pograć, to ten gra. I co ty byś chciała? Że chciałabyś go zachęcić, żeby on się ruszył i wyszedł na świeże powietrze, tak?
2: Dokładnie. Rok temu sobie kupiliśmy wspólnie porządne rowery. Ja jeżdżę, jego ciężko wyciągnąć, więc pomyślałam, że teraz będzie miał kolejną wymówkę, że nie mam kasku, nie będziemy jeździć. Więc teraz już no nie będzie miał wyboru.
0: Wtedy wchodzi mama i mówi, ha, masz kask, nowiutki kask. Iwona, bo właśnie teraz do ciebie leci kask i dla ciebie, i dla twojego dziecka.
2: Super, świetnie.
0: Teraz już nie będzie miał wymówki. Mam nadzieję, że nie będzie mówił, ale ja nie chcę, bo to wstyd tak z mamusią jeździć.
2: A no to ja mu powiem to dalej na podwórko do kolegów. Koledzy też już pewnie mają. O,
0: a kask będzie dla ciebie i dla męża. Też tak możemy zrobić. Dobrego popołudnia życzę, trzymaj się.
2: Ja również.
0: Mamy kaski i nie zawahamy się ich użyć. Wpadajcie na SK.pl, za darmo się zgłaszajcie, bo jeszcze za godzinę do kogoś z was w tej sprawie zadzwonię.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową.

0: Peja i Slamsa tak na antenie Radia SK. Gdy zgasną wszystkie światła, nadejdzie głucha noc i dzieci pójdą spać, to wtedy zabawki z pokoju dziecięcego zaczynają żyć, a my was o tym wszystkim informujemy, co się w świecie zabawek dzieje. Wystartowało jedyne takie radio w Polsce, SK Toy Story Radio. Nadajemy ze świata zabawek, spod kołdry na przykład.
1: A teraz uwaga, uwaga, raport spod kołdry, raport spod kołdry będzie. Ciepło, miękko, bardzo przytulnie. Pluszaki twierdzą, że to ich baza dowodzenia. Samochody z kolei, że to świetne miejsce do jazdy terenowej. A ja twierdzę, że to najlepsze miejsce na drzemkę.
0: Poznajecie DJ-a Sprężynkę? I tych głosów znanych z anteny Radia SK jest więcej. To był oczywiście Rafał Adamczak. Odpalajcie SK Toy Story Radio. Za darmo możecie tego radia słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony i na SK.pl.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
20: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
21: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
22: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a licznik pokazuje dokładnie 35 minut i 30 sekund. Do pierwszego gwizdka w meczu Polska-Ukraina. Dzisiaj nasi piłkarze towarzysko grają we Wrocławiu. No i chyba już, słuchajcie, zjedli niedzielny obiad, odpoczęli trochę i już wybiegli na boisko. Trwa teraz rozgrzewka, no a potem gramy. Przypomnę, to jest mecz towarzyski, czyli jak za starych, dobrych, nastoletnich czasów. Chłopaki z kumplami się w niedzielę zebrali na boisku i będą grać. I już wiemy, jakie są składy. Szczegóły w newsach Radia SK o 17.00.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazję, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial, przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych. W bramce wracający po kontuzji Marcin Bułkan. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwiorczy, Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
5: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
6: Najchętniej 3-0.
4: A początek meczu za pół godziny. Specjalny samolot transportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie, czy autentyczność w świecie zasięgów? To tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers. Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
7: Ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać, zainspirować siebie.
4: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
8: Punktualnie godzina 17. Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jesteśmy, słuchajcie, w pierwszej trójce. Razem z Grekami i Bułgarami pracujemy prawie 30 godzin tygodniowo. To jest i tak mniej niż etat. Ale skoro jesteśmy tak bardzo zapracowani, to teraz zbierajmy siły przed tym nowym tygodniem. SK dorzuca hity na czasie. Przy nich od dniu na

0: Indie Love Radio SK. Nie mam pojęcia, o czym ona śpiewa, bo nie znam francuskiego, ale ja mam dla was czytelny komunikat. SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao SA.
0: SK przygotowuje was i na Dzień Dziecka, i na zmianę przepisów, bo od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze czy na hulajnodze będą musiały mieć kask. I na antenie Radia SK teraz witam Beatę. Cześć Beata.
2: Hej, hej, witam
0: wszystkich. No to mów teraz wszystkim, jakiego masz super pracowitego syna i jak bardzo jesteś z niego dumna.
2: Słuchajcie, mam chłopaka lat 14, jest bardzo, bardzo pracowity. Co weekend zasuwa z tatem na warsztacie, naprawia samochody ciężarowe i to jest jego takie zamiłowanie, ale drugą jego pasją jest jazda na hulajnodze i na rowerze. No i chłopak uzbierał sobie na tą hulajnogę, teraz zbiera co prawda właśnie na kask i na zapięcie do tej hulajnogi. No ale wiadomo, wow. Idą wakacje, troszkę mu to opornie teraz idzie, no ale chłopak się nie poddaje.
0: Pracowity, przedsiębiorczy i rozważny, bo wie, że musi mieć kask, skoro jest poniżej 16 roku życia i jeździ na hulajnodze. No słuchaj, pomożemy mu trochę, żeby mógł, tak jak napisałaś, wydać kasę na buty, a nie na kask. Bo właśnie teraz na antenie SK dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Dziękuję, dziękuję ślicznie. Jesteście niesamowici.
0: To pozdrawię teraz syna, bo pewnie słucha.
2: Pewnie, że słucha, pozdrawiam ci Bartuś, kocham cię dziecko z całego serca, kocham was Radio SK, słucham was codziennie, pozdrawiam wszystkich Polaków i najbliższą rodzinę i o mojego wspaniałego mężczyznę Przemka.
0: Trzymaj się Beata, dobrego popołudnia niedzielnego życzę, cześć.
2: Dziękuję, trzymajcie się, hej.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: I to nie koniec rozdawania kasków na antenie SK. SK daje kaski także jutro od rana. Zgłoszenia za darmo na sk.pl.

To ATV na antenie Eski. Sprawdzamy, co się dzieje na stadionie we Wrocławiu. Za moment startuje mecz Polska-Ukraina. Teraz trwa odśpiewywanie hymnów obu drużyn i za chwilę ruszamy z meczem. A teraz gramy dalej hit na czasie.

0: spokojny, relaksujący Teddy Swims w Radiu SK. On ma chill, on się w ogóle nie emocjonuje tym dzisiejszym meczem. A on już wystartował, słuchajcie, ruszyli, Polska gra towarzysko z Ukrainą, a przed chwilą na stadionie we Wrocławiu wydarzyły się naprawdę piękne chwile, bo polscy piłkarze wyszli za rękę z podopiecznymi fundacji Cancer Fighters. I co ciekawe, słuchajcie, Robert Lewandowski wyszedł na boisko za rękę z Mają Mecan, czyli z tą dziewczynką, która zasłynęła dissem na raka, który nagrała razem z BDS-em. Więc słuchajcie, live u Łatwoganga ma naprawdę przepiękne zwieńczenie. A tymczasem, słuchajcie, mecz trwa, minęła już pierwsza minuta i Polacy jeszcze nie stracili bramki, także naprawdę dobrze nam idzie.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. Tomasz?
8: Dla mnie hot dogi.

0: Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
0: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
11: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: To będzie ostatnia reklama.
11: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
13: I po reklamie.

Milky David Guetta w Radiu SK to są hity na czasie, a Polacy we Wrocławiu grają towarzysko w piłkę nożną z Ukrainą i przed chwilą Ukraina nam strzeliła gola, ale na szczęście był spalony, więc ciągle jest 0-0. A w Radiu SK za chwilę najnowsze

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez panik.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
11: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
10: I dla dzieci z rodzicami.
12: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
14: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisu.

0: 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
1: I to tu?
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Promocja na Dzień Dziecka. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus. Iława Niepodległości 7.
11: Iława na czasie.
12: Dawid Jakubowski, wysyłam Was na imprezę, która co prawda za jakiś czas, ale warto zarezerwować sobie już termin na 27 czerwca. Co najmniej 6 smaków pojawi się w Biskupcu za sprawą 6 edycji Festiwalu Smaków. Miód, cud natury pod tym hasłem w tym roku impreza, czyli miodu na pewno nie zabraknie. Oprócz tego Sławek Wierzcholski, Nocna Zmiana Bluesa, Blue Cafe, Porregeowani i Cicho zagrają też na scenie. Jak nie lubicie słodkiego, spokojnie, grochówka też będzie.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
13: Dochodzi 18, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wysokie zwycięstwo, walka o piłkę i świetna atmosfera, na to liczą kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
14: Na kogo liczysz najbardziej?
15: No, młodych zawodników reprezentacji polskiej, takich jak Nikola Zalewski albo też Pietuszewski.
14: Jaki wynik?
16: 3-1 dla Polski.
14: Mecz. Co chcecie zobaczyć od kadry?
16: Zgranie generalnie większe.
13: A nastroje przed meczem sprawdzał nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1. Trener Piotr Unierzyński uspokaja.
17: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
13: A przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.

0: Reklama.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowa

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków

0: kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
5: Nie musisz.
4: Jak to nie muszę?
5: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
4: Oto Moto Lease?
5: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
4: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
5: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
4: I to gdzie?
5: To tu. Oto Moto Lease.
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.

wakacyjną przygodę. 1425 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.

0: obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: I po reklamie.

0: Reklama. 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: Bielska i Ława. Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko może cię spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: I po reklamie.
4: Eska i Ława News. To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
5: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława oraz Andrzej Krajewski, który opowie nam tutaj zaraz o wyżynach, a właściwie o wysokich górach chyba raczej, prawda?
6: Tak, tak. To będą góry wysokie, które dla mnie są dach

0: świata, które chciałbym zobaczyć, zwiedzić i poczuć.
1: Zacznijmy od tego, skąd pan jest, gdzie pan na co dzień mieszka, przebywa, co pan robi zawodowo?
0: Mieszkam w Łążynie, to jest mała miejscowość w gminie Lubowa. Zawodowo pracuję w Norwegii, gdzie właśnie zaraziłem się trekkingiem, zwiedzaniem gór, chodzeniem po górach i przebywanie w naturze.
1: Czyli dużo czasu pan ma, kiedy ma pan przerwę w pracy i jest na miejscu tutaj w Polsce?
0: Tak, moja praca jest pracą rotacyjną, wyjeżdżam tam na 2-3 tygodnie, a później jestem w domu przez 2 tygodnie.
1: Tam się pan zaraził tą pasją.
0: Tak, tak, w zasadzie od tego się zaczęło, kiedy poznałem Norwegię, bo to miejsce jest naprawdę przesiąknięte naturą i pięknymi widokami. Nie da się tam żyć bez gór.
1: Czy pan wcześniej w ogóle chociaż raz był w górach na przykład polskich?
0: Tak, tak, w górach polskich byłem niejednokrotnie, ale nigdy na pewno nie byłem tak, żebym tak trekkingował, żebym chodził po górach. Raczej to było tak spontanicznie. Wszedłem gdzieś tam, coś zobaczyłem, schodziłem. A w Norwegii to już polega na tym, że biorę plecak i idę na 2 dni.
1: W Polsce to było tak urlopowo, podejrzewam, typowo turystycznie, tak lajtowo.
0: Było lajtowo i w Polsce wydaje mi się, że nie jest to tak ogólnie dostępne, bo jest problem ze znalezieniem miejsca, żeby sobie gdziekolwiek spać. W Norwegii jest to tak zrobione, że każdy ma swobodny dostęp do natury i może sobie tam nocować gdzie chce i jak chce, byleby po sobie zostawić czyste miejsce.
1: A jak kondycja, jak się tam chodzi tak 3 dni po górach?
0: Kondycyjnie ja to zawsze mówię tak, jak idę w góry, to jestem pełen zapału. Jak wchodzą do góry, zapał rośnie, ale siły słabną, bo jakby nie patrzeć kondycyjnie, nie jest u mnie najlepiej, ale mam w sobie bardzo dużo takiego hartu i zaparcia, że nie ma góry, która by mnie pokonała.
1: Tak jest. No i dlatego Himalaje, no, szczyty szczytów.
0: Tak, tak, szczyty szczytów, dach świata w Himalajach jest bardzo dużym wyzwaniem, to, że jest tam brak tlenu właśnie. To jest takie bardzo wymagające miejsce, bo powyżej 3000 zaczyna się człowiek zmagać już z brakiem tlenu.
1: Ale czy pan po drodze wchodził na jakieś pomniejsze też góry, czy ma zamiar, czy od razu idzie pan w to takie najwyższe?
0: Ten trekking polega na tym, że to wszystko jest przemyślane w taki sposób, że tam panuje jednak taka zasada, trzeba wchodzić, ale spać zawsze niżej niż się weszło. Okay. Na tym polega aklimatyzacja, że wchodzą na przykład na 3,5 tysiąca, ale pierwsza noc musi być o 200-300 metrów niżej, żeby organizm się zaaklimatyzował. I codziennie na tym samym to polega. Kolejny dzień na przykład 3800, schodzi się na 3,5.
1: To nie zrobi się wielu też setek metrów w ciągu jednego dnia, prawda? To też jest taka chyba zasada, że nie za szybko.
0: No jest to tak, że właśnie w tych górach nie chodzi o dystans, tylko chodzi o wysokość. Dzienne dystanse, które się pokonuje, to jest od 7 do 20 km. Bo największy wysiłek to właśnie wejść i zejść przy braku tlenu, bo to jest naprawdę wymagające.
1: Pan ma to już to wszystko rozpisane, czy to po prostu w głowie?
0: Tak, to cały czas z tym walczę, cały czas to planuję, mam to w głowie, mam to porozpisywane, zmieniam te plany, pracuję nad tym, bo żona się o mnie bardzo martwi i robię to wszystko w taki sposób, żeby to było jak najbezpieczniej przygotowane.
1: Żeby się żona nie martwiła. Pozdrawiamy. Żona, jak ma na imię?
0: Irena.
1: Pozdrawiamy panią Irenę. Chyba warto panu zaufać, że pan to tak zaplanuje, że będzie dobrze, co? Jak pan myśli?
0: Tak, tak. Ja w ogóle tam idę z synem i mamy umowę taką, że cokolwiek by się nie działo, to jest dla nas najważniejsze bezpieczeństwo, czyli ktokolwiek z nas, którykolwiek z nas się źle poczuje, schodzimy niżej lub zawracamy po prostu.
1: Czyli pani Irena ma podwójny problem, dwie osoby do zamartwienia
0: tak,
1: się.
0: Tak, tak, tak.
1: Ile syn ma lat?
0: 23.
1: Czyli dorosły.
0: Tak, był ze mną kilka lat temu, przeszliśmy razem szlak za kołem podbiegunowym w Szwecji, także też już swoje przeszedł.
1: A tutaj idziecie jako syn z ojcem czy partnerzy?
0: Na pewno syn z ojcem, ale na tak

0: się, to jednak po takim przejściu takiego szlaku odnajduje się w sobie taką chęć pomocy i jeszcze większe zaufanie, że można na tego drugiego zawsze liczyć.
1: Niesamowite. Miałam zapytać, czego pana uczy chodzenie po górach? No to już częściowo odpowiedź mam. Też pokory pewnie, co? Do przyrody.
0: Tak, uczy na pewno pokory, uczy cierpliwości, uczy wytrwałości, uczy zrozumienia świata też. Spokoju. Dużo mi to daje.
1: Te Himalaje to takie marzenie od niedawna, prawda?
0: Tak, to mi się wymyśliło, kiedy obejrzałem na YouTubie bodajże jakiś tam program, gdzie ktoś przechodził ten szlak. Ja sobie wynajduję w ogóle takie miejsca, a kiedy odnalazłem ten szlak i poczułem, że to jest coś wielkiego, bo dla mnie to jest naprawdę wielkie wyzwanie, to nie będzie dla mnie prosta sprawa. Mhm. Postanowiłem to zrobić i no i pokazać sobie innym, że pomimo tego, że jestem z jakiejś tam takiej małej miejscowości, nie mam jakiejś wielkiej kondycji, to na pewno będę potrafił się przygotować i zrobić to w taki jak najbardziej profesjonalny, bezpieczny sposób.
1: Kiedy pan planuje tam wyruszyć?
0: Mam kupione bilety już. 19 październik, 7 listopada wracam.
1: Czyli na te kilka miesięcy rozpisał pan przygotowania jakoś regularnie. Jak i na czym one polegają w ogóle, te przygotowania?
0: Na tą chwilę zacząłem od tego, że samo zaplanowanie tej trasy, rozpisuję to sobie. Generalnie to już jest przygotowane, powiedziałbym. Na pewno będą jakieś zmiany jeszcze. No i teraz jestem na etapie obmyślania i planowania sprzętu, który będę tam potrzebował. No bo jednak tam trzeba mieć odpowiednie ubrania, odpowiednie buty, śpiwory. No trzeba to wszystko dobrze zaplanować. No i też zaczynam się kondycyjnie przygotowywać. Ja jeszcze mam jedno wielkie wyzwanie, ponieważ ja mam chore kolano. Byłem u lekarza, który mi wstrzyknął. Coś mi tam wstrzyknął.
1: Oby jakiś lek.
0: Tak, tak. Wstrzyknął mi lek na pewno. Osocze. Tak, wstrzyknął mi osocze. Ale u mnie skończy się to tym, że na styczeń mam już zaplanowaną operację. Po rozmowie z nim powiedziałem mu, że mam kupione bilety, że planuję Himalaje. To on powiedział, że w ten sposób jakoś będzie się starał mnie do tego listopada utrzymać na nogach. Także jeszcze muszę walczyć z kolanem.
1: Mhm. Doprowadzić do takiego stanu, żeby pan tam dał radę po prostu.
0: Tak, tak.
1: Jaki to szlak będzie, proszę powiedzieć?
0: To jest szlak, który ma od 120 do 140 km. Wszystko zależy od tego, jaką dokładnie wybierze się tę trasę. Szlak ten jest nazywany jednym z najpiękniejszych szlaków na Ziemi, a to dlatego, bo się przechodzi przez niemalże wszystkie strefy klimatyczne. Zaczyna się od tropiku, a wchodzi się w strefę wysokogórską powyżej 5000 metrów, gdzie już no, nie ma żadnej roślinności, jest śnieg i może być 20 stopni mrozu rano. Mhm. Po południu jest ciepło.
1: A ile państw?
0: To jest, wszystko znajduje się w Nepalu. Ląduję w Katmandu, z Katmandu się jedzie później tylko 200 km jeepem, ale ta podróż trwa około 11 godzin, ponieważ nie ma tam dróg. No i później 120 km w koło góry i do domku.
1: I do domku, lajtowo. Nie, tak serio, to brzmi jak przygoda życia.
0: Tak, planuję to jako przygodę życia, chociaż dla mnie to już jest trzecia przygoda, bo pierwsza to była właśnie, gdzie byłem zakołem podbiegunowym na szlaku Kungsled w Szwecji. Później byłem w Finlandii, gdzie przeszedłem szlak 80 km pomiędzy wulkanami. Tam byłem sam i teraz to jest moja trzecia przygoda życia, która wydaje mi się, że już będzie naprawdę taką wymarzoną i największą.
1: A co będzie, jeśli tutaj panu wyjdzie, potem tam załatwi pan sprawę, rozliczy się pan z kolanem i co dalej? To nie koniec pewnie.
0: I dalej, no ja już mam plany. Dalej to tak sobie pomyślałem o Andach może, ale to dalej, to zobaczymy, co będzie. Kolejne góry.
1: Spotkamy się wtedy. Pan opowie słuchaczom o tym, co się działo w Himalajach i opowie o planach na Andy.
0: Na pewno, jak mi się to wszystko uda zrealizować.
1: No to ja zakładam, że się uda, to tym bardziej pan powinien, prawda? Zastanawiam się, jak bardzo skomplikowane jest załatwianie takich kwestii, czy są jakieś potrzebne pozwolenia, czy tam jacyś szerpowie też będą z panem. Jak to wygląda? Czy tylko idziecie we dwójkę, dwa samotne wilki?
0: Ogólnie tak, trzeba tam pozałatwiać kilka pozwoleń, trzeba mieć wizę. Później tam na miejscu trzeba załatwić sobie wstęp do Parku Narodowego, ponieważ cały szlak znajduje się na terenie Parku Annapurna. I jest też przepis, który mówi o tym, że powinien być wynajęty też przewodnik. Szerpa, przewodnik. Mhm. Jednak ja to będę robił bez przewodnika, ponieważ bardzo wiele osób z tego przewodnika rezygnuje, ponieważ nawet społeczność w Nepalu bardzo się sprzeciwiała przeciwko tym przewodnikom, gdyż oni naganiali tak jak gdyby wszystkich turystów w jedne miejsca i pomijali całą ludność społeczną, która tak w zasadzie to z tych turystów tam żyje.
1: Mhm. Czyli pan woli dać zarobić tym, którzy tam...
0: Dokładnie tak. Wolę dać zarobić ludziom normalnym, którzy tam na co dzień mieszkają i żyją, niż firmom, które

0: zaczynały się zajmować w ten sposób taki wykorzystujący turystów, a pomijając lokalną społeczność.
1: Czysty biznes po prostu.
0: Dokładnie tak, to polegało na biznesie.
1: Jedzenie będzie pan miał ze sobą, czy jak to będzie wyglądało?
0: Tak, na tym szlaku wszystko wygląda w ten sposób, że nie trzeba dźwigać plecaka 20-kilogramowego, tak jak miałem tak wcześniej. Tutaj mogę mieć ze sobą tylko 10-12 kg, ponieważ każdy nocleg odbywa się w miejscach, w miejscowościach, gdzie mieszka lokalna społeczność. Tam się wykupuje śniadanie i kolację, nie płaci się za nocleg. No i właśnie nie trzeba dźwigać ze sobą jedzenia, bo wszystko jest tam na miejscu.
1: To dużo łatwiej, a lżej będzie po prostu.
0: Tak, jest na pewno lżej, bo jak wcześniej na tydzień trekkingu musiałem zabierać około 5 kg jedzenia, co naprawdę przy takich dystansach w górach to jest bardzo duża waga.
1: Czyli od wioski do wioski, można powiedzieć.
0: Tak, od wioski do wioski, bo pomimo tego, że to są Himalaje, to praktycznie do ostatniego noclegu przed przełęczą Toronkla, która jest na wysokości 5416 metrów,

0: od wioski do wioski, można powiedzieć.
1: Tak, od wioski do wioski, bo pomimo tego, że to są Himalaje, to praktycznie do ostatniego noclegu przed przełęczą Torongla, która jest na wysokości 5416 metrów,

0: dalej. To nam zajmie około 3 dni. Wszystko zależy od pogody, od tego, jak będziemy tam sobie dawali radę kondycyjnie. No i schodzimy później, dostajemy się do Pokhary i w Pokharze mamy zaplanowane 2-3 dni na relaks, zwiedzanie Nepalu i różnych takich atrakcji
1: turystycznych. Spa, załatwienie tak, tam to różnych to rzeczy z kolanem też, żeby odpoczęło.
0: To na pewno.
1: I 7 listopada Katmandu?
0: 7 listopada, ale to już jest Katmandu, gdzie mamy zaplanowany, w zasadzie lot powrotny jest zaplanowany 6 listopada, ponieważ powrót będzie trwał 2 dni. W ogóle teraz dużym problemem też zaczyna się robić dotarcie do Nepalu i powrót do Nepalu przez wojnę, która jest w Iranie, ponieważ lotnisko, gdzie mam przesiadkę, jest w Szardży. W tej chwili to lotnisko jest zamknięte i są takie firmy lotnicze, które już teraz zadeklarowały, jest jedna linia lotnicza, która zadeklarowała, że do września wstrzymuje ruch na tym lotnisku. Także no, jest tak nieciekawie w tej chwili.
1: No ale to co, może się okazać, że pan będzie się musiał wycofać w ogóle z tego całego przedsięwzięcia?
0: Ja liczę na to, że jeżeli coś takiego by się zdarzyło, to myślę, że linie lotnicze przekierują swoje samoloty na inne lotniska i jakoś chyba da się to załatwić innymi miejscami, jakąś drogą okrężną może.
1: To na pewno cała ta sytuacja geopolityczna nie przysparza pani Irenie też trochę nerwów.
0: Na pewno, ponieważ to jest jakieś kolejne zmartwienie.
1: Między trekkingiem są wioski, więc tam pewnie będzie możliwy kontakt, więc jest nadzieja, że z rodziną się pan będzie kontaktował, panowie się będziecie kontaktować między trekkingiem a trekkingiem w każdej wiosce. I jest zasięg, mam nadzieję, tam.
0: Zasięgu nie ma, ale raczej jest tak, że właśnie w miejscach, gdzie są noclegi, jest Wi-Fi i wtedy można łączyć się przez internet z rodziną. No i można zawsze wieczorem się zameldować, że jest wszystko okej. Jesteśmy cali i zdrowi.
1: Jak ma syn na imię?
0: Juliusz.
1: Czy on chciał tak po prostu, czy to pan namawiał?
0: On bardzo chciał, ja go nie namawiałem, ja wręcz nawet myślałem, żeby to zrobić, żebym tam był sam, ale on kiedy usłyszał, to powiedział, że po pierwsze to mnie samego nie puści, bo on musi się tatusiem zaopiekować, a po drugie mówił, że to jest taka przygoda życia, że on musi to też razem ze mną przeżyć.
1: Świetna sprawa. Jak w ogóle mieszkańcy z Łążyna, choćby sąsiedzi, myślą o panu i mówią o panu?
0: No generalnie każdy jest zaskoczony i mówi, co mi też do głowy strzeliło, że ja wymyślam takie rzeczy. Także w sumie się tego spodziewałem, ale myślę, że są pełni podziwu też, żeby coś, na coś takiego się zdobyć i coś takiego zrobić.
1: Mam nadzieję, że bezpiecznie wróci pan do domu. Czekamy też na informacje, jak tam panu idzie. Czy można śledzić, będzie można śledzić tę wyprawę w internecie? Da pan radę?
0: Tak, myślę, że tak. Właśnie jeżeli tylko będzie możliwość korzystania z internetu w miejscu, gdzie będą noclegi, to myślę, że tak.
1: Jak pana śledzić? Znaczy, gdzie pana szukać w internecie?
0: Na tą chwilę mam stronę na Facebooku, ale myślę, że też będę próbował stawiać jakieś filmiki z mojej wyprawy na YouTubie, żeby można to było dokładniej zobaczyć. Strona na Facebooku jest to Andrzej w drodze Himalaje 2026.
1: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Trzymam kciuki z wielkim podziwem. Trzymam kciuki za to, żeby pan wrócił, żeby panowie wrócili bezpiecznie do domu.
0: No, dziękuję bardzo i na pewno tak będzie. Na pewno wrócimy cali i zdrowi, bo wszystko jest planowane w sposób jak najbardziej profesjonalny.
1: Moim gościem był Andrzej Krajewski z Łążyna, który 19 października wyrusza do Nepalu, żeby pójść w Himalaje razem z synem Juliuszem. Dzięki śliczne.
0: Dziękuję bardzo.
2: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Czy Iława przyjmie standardy ochrony drzew? Do tego przekonywała radnych i władze Iławy Magdalena Rudnicka z Dzikiej Iławy. Standard przyjęły już takie miasta jak Kwidzyn, Rzeszów, Gorzów, Wielkopolski, Poznań i Gdańsk. A co on dałby Iławie? Posłuchajcie sami.
4: Temat zaproponowałam jeszcze w ubiegłym roku. Pozwolę sobie zacytować fragment naszego najważniejszego aktu, jakim jest Konstytucja, które mówi o tym, że każdy ma obowiązek ochrony przyrody dla obecnych i przyszłych pokoleń. No i takim elementem krajobrazu miejskiego, który właśnie może być łącznikiem dla obecnych i przyszłych pokoleń, są przede wszystkim drzewa ze względu na ich długowieczność. I chciałabym państwu w miarę krótko przedstawić, czym są standardy ochrony zieleni i dlaczego nasze miasto powinno je wprowadzić. Jeżeli chodzi o ochronę zieleni wysoką, bo na niej głównie się skupię, to oczywiście najważniejszym aktem, który

reguluje sprawy ochrony i pielęgnacji zadrzewień i terenów zielonych, między innymi w miastach, jest oczywiście ustawa o ochronie przyrody ze wszystkimi aktami powiązanymi. Standaryzacja jest niezbędna do tego, żeby te akty prawne uszczegółowić, żeby zapewnić jakość i mierzalność wykonywanych prac w obrębie drzew. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ sama ustawa o ochronie przyrody jest aktem nieco ułomnym. Już na samym początku w definicji drzewa możemy zauważyć, że ustawodawca zupełnie pomija tak istotny element w budowie morfologicznej drzewa, jakim są korzenie. Definicja w ustawie o ochronie przyrody mówi o tym, że drzewo to wieloletnia roślina o zdrewniałym pędzie i gałęziach tworzących koronę. I między innymi, może nie tylko dlatego, ale również między innymi dlatego, że te drzewa są tak po macoszemu traktowane, w związku z tym te korzenie faktycznie zazwyczaj najwięcej cierpią w różnych procesach inwestycyjnych. Między innymi też dlatego, że większość ludzi nie wie, w jaki sposób korzenie drzew w przestrzeni miejskiej rosną, ponieważ w zasadzie jakieś niecałe 10% to są korzenie, które sięgają głęboko, na głębokość kilku metrów, a ponad 90% wszystkich korzeni drzewa sięga głębokości nawet nie metra, czasami jest to 70 cm, a na glebach, w miejscach, gdzie gleba jest bardzo zagęszczona, ubita, czasami to jest nawet 15 cm. Więc w momencie, kiedy prowadzimy większość procesów inwestycyjnych, wszystkie najważniejsze części korzenia po prostu ulegają uszkodzeniu. I zazwyczaj procesy inwestycyjne kończą się w ten sposób dla drzew, że ta najważniejsza część, czyli właśnie korzenie, które mają za zadanie i pobierać wodę i składniki odżywcze, ale też kotwiczyć drzewo w glebie, po prostu zostają uszkodzone. Brak jest tak naprawdę realnej ochrony korzeni w procesach inwestycyjnych. Jest taka zasada, która jest po prostu potwierdzona obserwacjami i badaniami, że przycięcie korzeni po jednej stronie na odległość krótszą niż 5 średnic pnia powoduje wywrócenie się tego drzewa. Tu, jak na tych zdjęciach możecie Państwo zaobserwować, nie ma takiej odległości zachowanej, więc to jest perspektywa czasu, że drzewa ulegną wywróceniu. I nie jest to kwestia kilku miesięcy, czy nawet 2-3 lat. Zazwyczaj jest to okres 5, 10, może 15 lat, kiedy drzewo zaczyna się wywracać, więc zwykle z inwestycją nie jest już po prostu powiązane. Kolejny grzech popełniany w procesach inwestycyjnych to jest wykorzystywanie całej przestrzeni wokół drzew, chociażby do składowania różnych materiałów budowlanych, stawiania kontenerów, stawiania toalet, czy po prostu jako droga, którą uczęszczają maszyny budowlane. Powoduje to bardzo mocne zagęszczenie gruntu, a zagęszczenie gruntu to jest brak tlenu, powietrza i znowu dochodzi do powolnego zamierania drzew. Znowu w okresie czasami 5-10-letnim, więc kolejne drzewa i ich śmierć nie będzie powiązana z budową i procesem inwestycyjnym. To, w jaki sposób zazwyczaj chronione są drzewa, co często jest zapisywane też w umowach, w specyfikacjach, to jest odeskowanie pnia, które nie jest realną ochroną. Ono jest w stanie ochronić tylko i wyłącznie pień, ale korzenie, o których już wspomniałam, czy korony, w żaden sposób nie zabezpiecza. Oprócz tego, że drzewa bardzo często są uszkadzane w procesach inwestycyjnych, to również przyspiesza ich zamieranie i chorowanie niewłaściwie prowadzona pielęgnacja. Niestety, mimo tego, że nauka o drzewach, o ich fizjologii bardzo w ostatnich dziesięcioleciach się rozwinęła, no to my cały czas stosujemy jeszcze, ja nie mówię tutaj tylko o naszym mieście, ja mówię o skali całej Polski, praktyki, które są już w tej chwili tak naprawdę nie do przyjęcia. Zdrowe drzewo jest w stanie opierać się chociażby sile wiatru i to często potężnym nawałnicom, jeżeli ma zdrowe korzenie i dobrze rozbudowaną koronę. Natomiast my, prowadząc procesy pielęgnacyjne, tak jak widać to na zdjęciu, zazwyczaj podkrzesamy drzewa do góry, zostawiając takie wiotkie zapałeczki, które nie mają szansy stawiać przez dłuższy czas oporu wiatrom. Co więcej, mamy problem w naszym mieście, jak i w całej Polsce, ogromny z jemiołą. Jedna taka kulka jemioły to jest czasami nawet 20 kilo, więc przy drzewie o tak ubogiej koronie, takie dodatkowe obciążenie jemiołą to bardzo, bardzo ważny problem. Zła pielęgnacja to również nadmierne ogławianie drzew, a tak naprawdę to ich niszczenie, bo ustawa nie mówi nic o ogławianiu, mówi już po prostu o niszczeniu korony drzewa. I tu kolejna zasada. Tak

0: Będzie miało przyciętą gałąź o średnicy większej niż 10 cm, a to jest tak naprawdę niewiele. Będzie tworzyło dziuple. W przypadku drzew bardzo wrażliwych powyżej 5 cm, a takim wrażliwym drzewem jest chociażby kasztanowiec. Jak się Państwo przyjrzycie w naszym mieście nawet, to większość kasztanowców dziuple ma. Dla starego drzewa to nie jest problem, ale młode drzewa, a młode drzewo to drzewo, które ma kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat. Wiek drzewa wygląda inaczej trochę niż nasz. Dla młodego drzewa dziupla jest bardzo niebezpieczna, bo te drewno jest jeszcze elastyczne i może po prostu powodować wyłamywania. No my niestety bardzo często przycinamy już zbyt nadmiernie, dlatego że bardzo późno zaczynamy pielęgnację drzew i przycinanie. Długi czas te gałęzie w ogóle nie są pilnowane. Dopiero jak zaczyna pojawiać się susz, to zaczynają być obcinane w nadmiernej ilości. I teraz tak, żeby drzewo w przestrzeni miejskiej mogło być zachowane, musi spełniać dwa podstawowe warunki. Pierwszy to jest oczywiście bezpieczeństwo naszego mienia, ale też w przypadku ciągów pieszych, komunikacyjnych, to musi być zachowanie skrajni. Tu, jako bardzo dobry przykład, chciałam powiedzieć, że Holendrzy w momencie wykonywania już nasadzeń planują wyprowadzanie skrajni na kolejne 20 lat. Oni od samego początku, sadząc drzewo, wiedzą, że drzewo, które sadzą, ma koronę tymczasową i już w tym momencie zaczynają myśleć z perspektywą 20 lat, jak wyprowadzić skrajnię na potrzebną wysokość, tak żeby w dalszym okresie nie prowadzić takich właśnie intensywnych cięć, które będą po prostu już osłabiały drzewo. I tam faktycznie takich dziuplastych, stwarzających niebezpieczeństwo drzew praktycznie nie spotkamy. Przykłady z naszego iławskiego podwórka, co z drzewami często się dzieje, to nad czym ja bardzo ubolewam, to jest podkaszanie praktycznie każdego drzewa, jak się Państwo przyjrzycie, podczas koszenia trawy pod kaszarką i uszkadzania tej szyjki korzeniowej, co jest dla drzewa kolejnym osłabieniem. Przyjrzyjcie się Państwo, naprawdę masa drzew w ten sposób jest w Iławie uszkodzona. Teraz wracam do tytułu prezentacji, czyli do tych standardów ochrony zieleni. Standardy są to wytyczne, które zostały opracowane przez najlepszych naszych polskich arborystów, osób, które na co dzień pracują z drzewami, które zarządzają ryzykiem w otoczeniu drzew, którzy przygotowali cały komplet wytycznych i dla jednostek miejskich, ale tak naprawdę dla wszystkich osób, które w jakiś sposób mają do czynienia z drzewami, tak żeby mogli z tych standardów korzystać i wdrażać najnowszą wiedzę do swoich praktyk. Te standardy składają się z trzech części dotyczących z jednej strony inspekcji i diagnostyki drzew, czyli tu głównie do osób, które prowadzą podstawową inwentaryzację, cięcia i pielęgnacji, o której dużo powiedziałam, ale również standard dotyczący właśnie ochrony drzew w procesie inwestycyjnym. Te dokumenty mówią o tym, kto z jakimi kwalifikacjami tak naprawdę powinien w ogóle tymi drzewami się zajmować, jak na każdym etapie powinien z perspektywy właśnie ochrony drzew wyglądać proces inwestycyjny jeszcze przed rozpoczęciem planowania takiej inwestycji, jak powinna wyglądać skuteczna ochrona tych drzew. I to, co jest bardzo istotne w tych standardach, to jest to, że licencja pozwala na dowolne wdrażanie tych standardów. Specjalnie były one udostępniane na takiej licencji, żeby każda jednostka samorządowa mogła je dowolnie w swoim urzędzie wprowadzać i wykorzystywać. Chciałam tutaj Państwu powiedzieć, że mi temat tych standardów leży na sercu już od dawna. Mam nadzieję, że uda się z panem burmistrzem przeprocedować to, żeby te standardy w naszym mieście wprowadzić. Nawet jeżeli się uda to zrobić, to z punktu widzenia Urzędu Miasta standardy będą obowiązywały tylko w jednostkach podlegających pod nasz urząd, a przecież masa drzew na terenie naszego miasta ma różnych zarządców, tak? To są i zarządcy dróg, spółdzielnie, wspólnoty, dlatego też występuję z tą prezentacją do Państwa, radnych, jako osób, które są w przestrzeni publicznej, mają kontakt z wieloma mieszkańcami, również z różnymi zarządami spółdzielni, żeby mówić o tym, że te standardy są, że można z nich korzystać, żeby tą pielęgnację, prawidłową pielęgnację drzew wprowadzać, dlatego że Jeżeli od samego początku będziemy drzewa dobrze prowadzić, to one będą generować więcej usług ekosystemowych dla nas tak naprawdę, niż my będziemy musieli generować później kosztów na ich utrzymanie czy pielęgnację. I teraz już tak króciutko na koniec chciałam pokazać parę przykładów, które właśnie te standardy wdrażają. Pierwszy taki podstawowy właśnie w tym standardzie ochrony drzew przy inwestycjach to wyznaczanie strefy ochrony drzew, która nie pozwala w ogóle na użytkowanie terenu w trakcie inwestycji. Czasami są to wygrodzenia, czasami to są jakieś po prostu otaśmowania, które po prostu nie pozwalają ani maszynom, ani tak naprawdę człowiekowi na teren tej strefy ochrony drzewa wchodzić. Ale też bezpośrednie przykłady, tu akurat pozwoliłam sobie przedstawić Kraków, dlatego że Kraków jest miastem, który w tej chwili bardzo mocno pilnuje tych standardów. To w jaki sposób można chociażby chronić korzenie podczas inwestycji, nawet gdy już dojdzie do ich uszkodzenia, że są specjalne ekrany, które nie wymagają dużego nakładu pieniężnego po to, żeby ochronić korzenie przed wysuszaniem. To, co dzieje się w tej chwili w wielu miastach, w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie, to chodniki, różne parkingi, które w żaden sposób, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie, nie wpływają na drzewa, dlatego że są stosowane jako takie chodniki rampowe, tarasowe, po prostu punktowe elementy, na których dopiero kładzione są chodniki czy całe parkingi. I tutaj w żaden sposób nie zagraża to korzeniom drzew w wywracaniu się. Docinane krawężniki, technologie bezrozkopowe, które pozwalają również nie uszkadzać tej najbardziej rozwiniętej strefy korzeniowej. Punktowe ogrodzenia. Tak jak już wspomniałam, bardzo by mi zależało na tym, żeby te standardy pojawiły się również w naszym mieście. Oprócz tych wielkich miast, które już wymieniłam, w ubiegłym roku wprowadził je również Kwidzyn, który można porównać nieco do naszego miasta pod względem wielkości. I to się udało. W Gdańsku chociażby mamy społeczną Radę Drzew, która pomaga wdrażać różne pomysły. Ja skupiałam się tylko na drzewach, natomiast wiele miast w tej chwili idzie dużo dalej, wprowadzając standardy ochrony całej zieleni, łącznie z regulowaniem kwestii koszenia, grabienia liści, tego, czy one powinny być usuwane, czy nie, tego, co robić z martwym drewnem, czy nie. Więc miasta zaczynają iść w tą stronę, bo widzą po prostu, jak ogromne zyski daje prawidłowa pielęgnacja. Już dosłownie na sam koniec chciałam wrócić na chwilę do tematu tego, co wydarzyło się w ubiegłym roku i tego, że jeden z naszych świeżych tak naprawdę pomników przyrody nie przetrwał wichury. Nie wiem, czy ktoś z Państwa zapoznawał się z inwentaryzacją, która była wykonana już po tym zdarzeniu. Ja chciałam tylko tutaj przedstawić swoje zdanie, bo jakby jak najbardziej zgadzam się z wynikami tej inwentaryzacji, które w żaden sposób nie wskazują do tego, że ochrona powinna być zniesiona, bo nie ma do tego podstaw, ale bardziej chodzi mi o tą część strażaka, która leży w tej chwili obok i gdzieś tam były głosy na ten temat, że może powinna być ta kłoda usunięta. Powiem tak, po pierwsze w dalszym ciągu jest to element, część drzewa pomnikowego, więc ta kłoda też podlega ochronie prawnej i tak naprawdę bez konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska nie możemy nic zrobić. Natomiast ja uważam, że przede wszystkim jest to w dalszym ciągu element spajający cały tak naprawdę ten pomnik. A po drugie, jeżeli chodzi już o samą kwestię bezpieczeństwa, to po pierwsze, jeżeli Państwo pamiętają zapisy uchwały o pomniku przyrody, mamy strefę ochronną, w której tak naprawdę nie powinno się nic dziać i tak samo nie powinno być tam ludzi, tym bardziej, że jest to pas zieleni. A po drugie, takie kłody w większości miast w tej chwili są po prostu zostawiane ze względu znowu na tą wartość i ekologiczną, i ekonomiczną. To jest przykład z Olsztyna, gdzie Bóg uległ kompletnemu wywróceniu i pozostał w tym miejscu, gdzie się przewrócił. A tu przykład tego, że drzewo nigdy nie jest niebezpieczne i że może być wykorzystywane również bezpośrednio do rozwijania kompetencji u dzieci, z którymi, no jeżeli chodzi w ogóle o kontakt z naturą, czy też nawet taką sprawność, jak wiemy z różnych raportów, jest coraz gorzej. Jeżeli chodzi o moje zdanie, uważam, że strażak powinien zostać w miejscu, w którym jest, natomiast Oczywiście tutaj decyzja zawsze zostaje u Państwa radnych, bo to Państwo uchwałą decydujecie, tak? Co powinno z pomnikiem przyrody się stać. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wysłuchanie. Mam nadzieję, że nie zanudziłam.
1: Głos w sprawie zabrał burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za udzielenie głosu. My jakiś czas temu wysłaliśmy pismo, już po tej katastrofie pomnikowej, że tak powiem, do zarządcy terenu, bo my nie jesteśmy właścicielem tego terenu, po tej inwentaryzacji, która do nas wpłynęła. Ja też się zgadzam z tymi wnioskami, że to powinno zostać tak, jak jest i nie zagraża to niebezpieczeństwu. Wysłaliśmy takie pismo na moją prośbę, na mój wniosek do zarządcy, do właściciela terenu z informacją taką właśnie, że jest taka rekomendacja, żeby to pozostało w takim stanie, jakim jest. Do tej pory Krzysztof nie przyniosła odpowiedź, prawda? Chyba też próbowaliśmy się skontaktować, więc żadnej odpowiedzi negatywnej, czyli takiej zmierzającej do tego, że właściciel będzie chciał usunąć ten pień, żadnej takiej informacji nie mamy. Ale my stoimy na stanowisku zgodnie z tą inwentaryzacją, że powinno to zostać tak, jak jest, i właściciel terenu dostał od nas taką informację z taką prośbą niejako, żeby to zachować. Jeżeli chodzi o standardy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, będziemy mieli w maju spotkanie na ten temat z inwestycjami, z naszymi inwestycjami. Będę Panią prosił jako osobę fachową, żeby nas wdrożyć bardziej w ten temat ochrony i wypracowania jakichś standardów, które można byłoby przez nas tutaj stosować.
1: Głos w sprawie zabrała też radna Rady Miejskiej Iławy Martyna Weżlic.
3: Ja zgadzam się z panią Magdą. Uważam, że drzewostrażak powinien zostać tak jak, no, tak jak leży, tylko moja propozycja jest taka, żeby postawić tam jakąś tabliczkę, która by informowała może o historii strażaka i o tym, jakiemu wypadkowi uległ.
0: Zgadzam się oczywiście. Ja w tej chwili czekam na wyniki konkursu, na który składam do marszałka jako fundacja. To jest konkurs, który ma docelowo dotyczyć drzew w przestrzeni naszego miasta, więc jeżeli się uda otrzymać grant, to miałam tam w planach właśnie to, żeby tablica przy strażaku, taka edukacyjna, stanęła. Po prostu czekamy na wynik.
1: Pytania w sprawie miał też radny Dariusz Paczkowski.
4: Pytanie może nie dotyczące strażaka, tylko innych drzew, które są w Iławie w różnych, przeróżnych miejscach. Fachowa osoba, więc spodziewam się właściwej odpowiedzi. Suche drzewa, kompletnie suche drzewa, których mamy tutaj dość duże ilości. Patrzę na pana Krzysztofa, ile jest lekki uśmiech na twarzy, więc chyba wiemy, o co chodzi. Czyli nie tylko te drzewa, Krzysztofie, wiemy, chodzi o drzewa na ulicy Mickiewicza, te, które gałęzie z nich lecą na samochody. Czy jest jakaś procedura, jakieś standardy, które można zastosować, żeby drzewom, które są kompletnie suche, a mogą zagrażać nam, czy można je usuwać? Dziękuję bardzo.
0: Oczywiście decyzja zawsze o usunięciu może być, natomiast ja powiem, jakie standardy w tej chwili w naszym kraju się wprowadza. Takie drzewa zupełnie suche obcinane są do najbezpieczniejszej wysokości. Zwykle to jest około 3-4 metry, także te najbardziej cienkie gałęzie, które po prostu przy silniejszym podmuchu polecą, są usuwane. I takie, nazwijmy to kikuty 3-4-metrowe, w przestrzeni miejskiej zostają. To w tej chwili ma swoją konkretną nazwę. Takie drzewa nazywane są świadkami, dlatego że one, mimo tego, że są suche i z naszej perspektywy wydają się kompletnie martwe, one są bardzo ważnym elementem biocenozy, bo po prostu stanowią siedlisko do gniazdowania, żerowania wielu, wielu gatunków organizmów. Więc nawet stosuje się specjalne cięcia, tak zwane weteranizujące, które mają właśnie jakby naśladować naturalne wyłamania, żeby te drzewo jak najmniej, powiedzmy, wyglądem gdzieś tam odstawało od krajobrazu, ale w tej chwili jest standard zachowywania takich drzew w przestrzeni miejskiej, tylko mówię, obcięcia go do bezpiecznej wysokości.
4: Bardzo dziękuję.
0: Oczywiście dobrze jest sprawdzić, jak wygląda sytuacja w strefie korzeniowej, ale do tego też narzędzia są i takie bardzo tanie, i też jak ktoś potrzebuje droższe sondy. Natomiast nie powinno być problemu, no też pytanie, jak blisko ono się znajduje, tak? Ja w tej chwili jest mi ciężko sobie wyobrazić, o które drzewo na Mickiewicza chodzi, postaram się przyjrzeć. Natomiast mówię, no to powiem tak, no każde drzewo to jest indywidualny organizm, tak jak organizm ludzki, więc mimo ogólnych pewnych zasad, norm, zawsze do każdego drzewa trzeba podejść trochę indywidualnie, właśnie oceniając między innymi otoczenie, tak? Ale jakby same kryterium, że drzewo jest suche czy martwe, nie jest przyczynkiem do tego, żeby je od razu wycinać na równo z ziemią.
1: Głos w sprawie zabrał też radny Michał Kamiński.
5: Pani Magdalena, jeszcze mam pytanie odnośnie właśnie ochrony drzew. pobliżu właśnie żyrowisk bobrowych. Zdarzają się właśnie tutaj właśnie przy ośrodku zdrowia rodzinie, tam właśnie chyba wierzby rosną bodajże i też jeden z mieszkańców wysyłał mi zdjęcia, że te dosyć spore drzewa są uszkodzone. Czy właśnie w stosunku, nie wiem, do tych drzew jakieś takie te siatki ochronne powinniśmy stosować? Jak to wygląda?
0: Siatki to jest najlepsze rozwiązanie, przy czym no też kwestia

0: jakby tego, kto jest właścicielem tego drzewa, nie? Bo teraz pytanie, czy to faktycznie gdzieś tam nasze, czy może Wody Polskie, bo to tam różnie jest z tymi własnościami. Można, ale to na krótką metę osłaniać się takimi czarnymi foliami, bo to też w pewien sposób zabezpiecza drzewo, żeby nie wdawały się tam żadne procesy rozkładające. Natomiast mówię, to jest na krótką metę, to też nie jest do końca ekologiczne, bo jednak to jest plastik, więc te siatki są po prostu najbezpieczniejsze i najbardziej efektywne.
1: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
2: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski i Ława Daniel Zdanowski z powiatu nowomiejskiego, a nawet konkretniej z gminy Biskupiec.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
2: Będziemy rozmawiać o BALSie, czyli Biskupieckiej Amatorskiej Lidze Siatkówki. Nie wiem, czy tak do końca jeszcze ona będzie amatorska, bo ta impreza się rozwija w tym roku z większym rozmachem. Jakie będą zmiany?
3: Tak, w tamtym roku na antenie Radia SK mogliście śledzić właśnie zmagania w ramach Biskupieckiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. No i w tym roku ruszamy z drugim sezonem. Po raz kolejny otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tym razem z innego programu, ale jednak otrzymaliśmy dofinansowanie na kontynuację tej ligi i otrzymaliśmy jako stowarzyszenie. I tutaj chciałbym podziękować naszej wiceprezes stowarzyszenia, która jest dla mnie takim wsparciem merytorycznym, jeżeli chodzi o pisanie tych wniosków, więc udało nam się drugi raz z rzędu te środki otrzymać. No i tak jak powiedziałeś, BALS się rozrasta, bo w pierwszej edycji mieliśmy 10 zespołów amatorskich i 120 zawodników, zawodniczek. Tym razem tych zawodniczek i zawodników będzie 3 razy więcej, bo prawie 360, jeżeli się wszyscy oczywiście zgłoszą. I rozszerzamy ligę na dwie części, czyli Liga Męska i Liga Kobieca. Liga Męska 16 drużyn i Liga Kobieca drużyn 8.
2: Trochę był rozwleczony w czasie ten turniej. Będzie podobnie w tym roku?
3: Tak jak w tamtym roku, od września do grudnia, tylko tym razem będzie więcej terminów ze względu na większą liczbę drużyn i zawodników. No i też zagramy w zupełnie nowym miejscu, w nowej hali sportowej w Biskupcu, którą otwieramy już w czerwcu. I tam mamy ogromne możliwości, świetne profesjonalne zaplecze i możliwości właśnie rozgrywania meczów na 3 boiskach jednocześnie, więc to daje nam tą możliwość rozwijania tej ligi i właśnie w tym miejscu będziemy rozgrywać BALS.
2: To teraz powiedzmy o zapisach. Do kiedy prowadzone i jakie kryteria, że tak powiem, macie, żeby się zapisać?
3: One tak naprawdę dopiero się rozpoczną, bo wrzuciliśmy już terminarz, żeby się drużyny przygotowały, kiedy startuje liga, a startuje 20 września. Sama rekrutacja ruszy 1 sierpnia i potrwa przez cały miesiąc. I już jestem tutaj zadowolony, bo po wrzuceniu tego terminarza jest ogromne zainteresowanie nowych drużyn, które już wypisują, już by chciały się zapisać, ale rekrutacja ruszy 1 sierpnia, będzie udostępniony formularz internetowy, gdzie będzie trzeba zgłosić swoją drużynę, wszystkich zawodników wypisać, tym razem też opłacić wpisowe, bo wpisowe będzie wynosiło 500 zł od drużyny, te wpisowe przeznaczymy na zakup nagród w ramach ligi. Regulamin też się troszeczkę zmienił, bo Ministerstwo Sportu dało jakby nowe wytyczne. Tym razem w lidze nie będą mogły wziąć udziału osoby poniżej 18 roku życia, więc najmłodszy ten rocznik, który ministerstwo wskazało, to jest 2007. No i też żaden zawodnik nie będzie mógł, czy zawodniczka, mieć licencji na grę w lidze profesjonalnej od trzeciej ligi zaczynając, więc będzie to typowo tak naprawdę liga amatorska, ale tak jak powiedziałeś, no nie wiem, czy amatorska, bo naprawdę poziom, jaki prezentują zawodnicy, zawodniczki, jest na bardzo wysokim poziomie.
2: No ale to już nazwy się nie da zmienić. Czy jednak jest tam coś w planach, żeby po tej drugiej edycji już zmienić nazwę?
3: Znaczy ona, ta liga już po tej drugiej edycji będzie bardziej taką ligą profesjonalną, bo drużyny, które zajmą miejsca od 1 do 12, jeżeli będą chciały, to zostaną w tej lidze na kolejny sezon. Drużyny, które zajmą miejsca od 13 do 16, będą musiały zawalczyć w dodatkowym turnieju na wiosnę 2027 roku z drużynami, które będą chciały dołączyć do BALSa, czyli ta grupa spadkowa będzie musiała zawalczyć, żeby w lidze pozostać, więc ta liga stanie się taką, no, profesjonalną bardziej ligą siatkówki.
2: Czyli będą dwie ligi. Zostanie pewnie amatorska i dokoptujesz profesjonalną. Na to wychodzi.
3: na to wychodzi, tak.
2: A ta faza, ta rywalizacja i walki spadkowców z nowymi też dotyczą tych, co zostali z pierwszej edycji, czy dopiero to wprowadzisz po drugiej?
3: Po drugiej. Bo pierwsza liga też ze względu na

0: To, że nie mieliśmy takiego obiektu, jak wiecie, rozgrywała się w dwóch miejscach i mieliśmy 10 zespołów, natomiast tutaj już teraz mamy możliwości w Biskupcu o wiele większe, więc po drugiej edycji właśnie tak się stanie, jak powiedziałeś przecież.
1: Pamiętasz, kto wygrał? Kto na podium po pierwszej edycji ustał?
0: Oczywiście, drużyna Pimpek Team. Nazwa bardzo charakterystyczna, ale to byli zawodnicy m.in. z Iławy, z Susza. Drugie miejsce, też bardzo charakterystyczna nazwa, Deportivo San Escobar. To akurat zawodnicy pochodzący z Nowego Miasta, z Brodnicy. No i trzecie miejsce, drużyna taka młoda, Wir. Też to zawodnicy Nowe Miasto, Kurzelnik. A ogólnie mieliśmy zawodników w pierwszej edycji z aż czterech województw, bo to było warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, pomorskie. Myślę, że w tym nowym sezonie też tak będzie.

Miasta, Zbrodnice. No i trzecie miejsce, drużyna taka młoda, Wir. Też to zawodnicy Nowe Miasto, Kurzędnik, a ogólnie mieliśmy zawodników pierwszej edycji z aż czterech województw, bo to było warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, pomorskie. Myślę, że w tej nowej, w tym nowym sezonie też tak będzie.

0: Odzywają się gdzieś tam osoby z Gdańska, z Torunia, które są zainteresowane grą w lidze. Nie mogą być zawodnikami profesjonalnych lig, profesjonalnych zespołów. Nawet jeden z siatkarzy, który chciał brać udział w poprzedniej edycji, ale ze względu na te limity, wtedy był limit jednego zawodnika takiego ligowego, się nie dostał i napisał, że rezygnuje z gry ligowej, żeby zagrać w lidze tutaj naszej.
1: O kurczę, a myślałem, że rezygnuje tutaj, bo go zaszczyt dosięgł i awansował.
2: No jednak nie.
1: Dobrze, to zapraszamy teraz. Szukajcie fanpage'a i strony w mediach społecznościowych BALS, Biskupieckiej Ligi Amatorskiej Siatkówki. Tam kolejne terminy i ogłoszenia.
0: Tak jest.
1: O castingu.
0: I zapraszam oczywiście zawodników, zawodniczki, zapraszam drużyny amatorskie, żeby się zgłaszały od 1 sierpnia. My już będziemy na bieżąco też rzucać pewne informacje na temat ligi, ale też zapraszam firmy, instytucje, które chciałyby z nami współpracować, bo też chętnie szukamy takich partnerów ligi. Myślę, że to też świetna promocja, bo udało nam się w tamtym roku dotrzeć do ponad 1 000 000 odbiorców w sieci, więc to jest też promocja dla firm, dla instytucji. Jeżeli mieliby Państwo chęć wesprzeć naszą ligę, to zapraszam na oficjalnego fanpage'a BALS, Biskupiecka Amatorska Liga Siatkówki.
1: A gościem męski był Daniel Zdanowski.
0: Dziękuję.
3: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Agata Steiner-Dębińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, naszym gościem. Rozmawiamy o planowanych zwolnieniach grupowych w zakładzie produkcyjnym IKEA Lubawa.
4: Tak, dzień dobry. Rzeczywiście mamy taką informację. Ona wpłynęła do nas oficjalnie 21 maja. Jest to informacja, która mówi o tym, że w oddziale w Lubawie firmy IKEA jest planowane zwolnienie grupowe pracowników. Będzie to grupa około 125 osób. Planowany termin wypowiedzeń to jest druga połowa czerwca tego roku. Jeżeli chodzi o przyczynę, to głównie tutaj pracodawca podaje spadek zamówień na produkty fabryki. To jest spadek wynikający z sytuacji gospodarczej. Oczywiście my jako Urząd Pracy jesteśmy w stałym kontakcie z pracodawcą. Opracowujemy wspólnie plan działania, tak żeby te osoby, które znajdą się w drugiej połowie roku bez pracy, miały bardzo szybko udzielone wsparcie, pełną informację. Mamy też zarezerwowane środki na finansowanie form wsparcia dla wszystkich tych osób. Dużo będzie się wyjaśniało, dlatego że my w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć i określić nawet ile osób to będą osoby z naszego powiatu, dlatego że w ogóle w całym zakładzie, a pracuje tam ponad 1600 osób, duża grupa, duża część pracowników to są osoby z innych powiatów, sąsiadujących. Więc ta informacja nam na pewno dużo pomoże w tym, żeby dobrze zaplanować wsparcie, tym bardziej, że będziemy już znać też kwalifikacje tych osób, potencjał i będzie łatwiej nam szukać ofert pracy już konkretnie dla tych osób.

0: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
1: Zapraszam na powtórkę rozmowy. Waszka już w tej chwili jest na wodzie, a rozmawialiśmy jeszcze zimą. Ja się nazywam Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława, a w studiu goście Ola Tomaszkiewicz i Rafał Waszkiewicz.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Edyta. Dziękujemy, że nas zaprosiłaś bardzo.
1: No kim to... wy jesteście właściwie?
3: Latającymi, uskrzydlającymi ważkami.
1: To od nazwiska. Tak. No i pływacie.
3: Tak.
1: Ale nie sami.
3: Nie sami. Pływamy często z różnymi grupami, z dziećmi, z młodzieżą i z dorosłymi.
2: Teraz jest czas na rysowanie właśnie naszych marzeń na 2026 rok. Co będziemy robili i jak nam to będzie dawało dużo radości i satysfakcji.
3: Kolejny rok.
1: Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać, właściwie troszkę też podsumować może to, co robiliście do tej pory. Chciałabym tak trochę zaczepnie powiedzieć, ach, ta dzisiejsza młodzież.
3: Mhm. Często to się słyszy, nie? Ta dzisiejsza młodzież. No to może się przedstawimy. To ja nazywam się Ola Tomaszkiewicz,

0: lubi rozmawiać z dziećmi, z młodzieżą i z dorosłymi. Trochę staram się inaczej pokazać świat i mam nadzieję, że to coś wnosi w takie życie. A wnosi na pewno, o czym sobie tutaj pogadamy, co robiliśmy przez ostatnie parę lat.
1: To Rafał też? Dzień dobry, nazywam się.
2: Dzień dobry, mam na imię Rafał. Ja jestem na emeryturze i mam przyjemność prowadzić firmę szkoleniowo-usługową.
0: Bez takiego chwalenia, ale myślę sobie, że warto opowiedzieć o czymś, co jakoś u nas jest w głowie dosyć silnie, bo wiele lat temu chcieliśmy w jakikolwiek sposób coś zadziałać. Tak, mieliśmy dużo kontaktów z rodzicami, z dziećmi, z młodzieżą, z różnymi ich perypetiami życiowymi. I chcieliśmy to jakoś zebrać w całość, żeby to wybrzmiało. I stworzyliśmy taki pomysł na socjoterapię pod żaglami. Słowo socjoterapia dla ludzi, którzy oczywiście mają kontakt, tak, w ogóle z procesem terapii, nie brzmi groźnie w żaden sposób i jest takie obyte, tak jak normalne słowo dzień dobry. Natomiast jakby na przestrzeni tego roku, w którym zaczęliśmy ten projekt, spotkaliśmy się z różną definicją tego słowa od dorosłych. I tu Rafał może powiedzieć, bo chyba miał największy taki kontakt bezpośredni z rodzicami, z dorosłymi, którzy nie do końca rozumieją, co to w ogóle znaczyło dla nas ta socjoterapia. Co to za twór, takie słowo.
2: My bardzo dużo, tak jak tu Ola wspomniała, rozmawialiśmy z rodzicami, bo inaczej wyglądało wychowanie dziecka lat 20-30 temu, a w tej chwili też zupełnie to inaczej wygląda i rodzice mają dużo problemów przez to, że był COVID chociażby, że ludzie pozamykali się w domach, że dzieciaki zostały same w domach, a rodzice musieli bardzo ciężko pracować na chleb, zwłaszcza, że w tym czasie wiele firm po prostu padło, tak? Ludzie pozamykali swoje biznesy, dochodziło do wielu tragedii, ludzie poczuli się osamotnieni, też do niektórych domów weszła śmierć, także bardzo trudne przeżycia. No i ludzie w momencie, kiedy, że tak powiem, powiało już
0: wolnością
2: i tą świeżością, zaczęli szukać swojego jak gdyby nowego startu, tak? Byli rodzice, którzy uznali, że mówili do dzieci, słuchaj, gołganie jeden, teraz czas na przeżywanie tej wolności i tej przyrody i dotykania świata. Pakuj się i jedziesz. Dziecko przyzwyczajone do tego, że rano było śniadanko, obiadek, kolacja, mama posprzątała pokój. Dosyć trudno wychodziło z tej strefy komfortu, tak? Ale też byli rodzice świadomi, którzy uznali, że to jest właśnie ten czas, kiedy można wyjść z domu i razem przeżywali to wspólne przebywanie. Czy to jazdą kamperem, czy to wyjście z domu, czy to właśnie tak jak my proponujemy wspólne bycie pod żaglami. Jeżeli chodzi o samą socjoterapię, widzieliśmy duże zagrożenia i to, że dzieciaki zostały jak gdyby same sobie i wyszliśmy z taką propozycją do wspólnego przeżywania życia pod żaglami. Niemniej rodzice, jak czytają socjoterapia, terapia, kojarzy im się z czymś takim nie do końca w ich mniemaniu bezpiecznym. Oczywiście oni się spotykają w towarzystwie, rozmawiają na ten temat, że mają problemy z dzieciakami, że
0: szukają
2: pomocy. Najlepiej to by chcieli, żeby szkoła przejęła tą edukację albo terapeuci, niekoniecznie sami uczestnicząc w tym temacie. Dlatego my też bardzo mocno zwracamy na to uwagę, żeby rodzice sami przyszli do nas, wzięli swoje ukochane dziecko za rękę. Przecież my nie musimy robić nie wiadomo czego. Wystarczy po prostu pobyć razem na tej kei, posiedzieć, porozmawiać, ale bardzo często pomilczeć, bo dużo jest tematów, gdzie rodzice z dziećmi nie rozmawiają, ponieważ dużo rzeczy negatywnych się nazbierało. Chociażby w ich relacjach, tak? Dzieciaki żyją w internecie i my tego doświadczamy. Widzimy, jak na naszym obozie brak internetu działa na dzieci.
1: Czyli rodzice kompletnie nie nadążają za nowinkami, też tak między wierszami czytam.
0: No na pewno nie. No tak z własnego doświadczenia to pewnie, że my nie nadążamy i choćbyśmy pewnie chcieli, to nie ma takiej opcji. No, nasi rodzice też nie nadążali za wieloma rzeczami, które my gdzieś tam robiliśmy, więc my mamy dokładnie tak samo, tak? Więc nawet jakbyśmy bardzo, bardzo chcieli uparcie, usilnie starali się być super geniuszami, no to to też na tym nie polega. No, świat

0: dzieci i młodzieży też musi być w jakiś sposób tajemniczy, tak? Oni mają swoje sprawy, swoje życie, swoje rzeczy, które przeżywają i takie nadmiarowe to, co się teraz stało tak na świecie, że wszystko wszyscy muszą wiedzieć, no jest niedopuszczalne, nie? Każdy z nas ma własne tajemnice, my dorośli, jakieś prywatne, też nie chcemy się z nimi dzielić i musimy być gotowi na to, żeby się z kimś podzielić. Dzieci mają tak samo. Dzieci, młodzież, oni są skonstruowani z tej samej materii, co my. I często o tym zapominamy, niestety.
1: Poza tym dzieciaki muszą ten bunt wobec rodziców przejść po to, żeby się od nas oderwać, od rodziców i zacząć swoje własne życie, prawda?
0: Takie oczywiste, nie? Tylko ciężko się z tym zmierzyć.
1: Czyli to słowo socjoterapia to nie jest nic tak strasznego.
0: To w ogóle nie jest nic strasznego. Socjoterapia to przede wszystkim bycie razem, tak? To jest taki twór, można powiedzieć, bo tak to zostało gdzieś tam odebrane jako miejsce, gdzie można w takim procesie długim, terapeutycznym pracować razem, czyli być razem, przeżywać wszystko razem, wszystkie swoje porażki, sukcesy, nabywać nowe kompetencje, umiejętności społecznych. To jest długi proces. To nie jest proces, że się idzie tak do gabinetu na kilka spotkań i to się ma zadziać. Często jest tak, że my przecież w grupie tak naprawdę doświadczamy różnych rzeczy, których nie jesteśmy w stanie doświadczyć w czterech ścianach. Socjoterapia nie odbywa się tu natychmiast, czyli oddziaływania i skutki tego nie są natychmiastowe, tylko czasami pojawiają się po latach. Kiedy zaczęłam w ogóle jakąś taką współpracę z Rafałem, prowadziłam grupę socjoterapeutyczną, dzięki temu popłynęłam z tą cudowną młodzieżą na rejs i ja zrozumiałam, co to jest socjoterapia w momencie, kiedy stałam się dla nich niepotrzebna. Tak oczywiście w takim cudownym tego słowa znaczeniu, że te moje dzieciaki, które były zamknięte w sobie, nie potrafiły iść do sklepu kupić niczego, nagle pojechały sobie na obóz i były tam razem. Czyli ja byłam jako dorosła niepotrzebna. To jest uczucie, którego chyba się nigdy w życiu nie zapomni i to mi chyba tak otworzyło bardzo oczy. Ta ciężka, fajna robota, bycie z nimi.
1: Wtedy wpadliście na pomysł, Rafał, że trzeba zadzierzgnąć bliższą współpracę, tak? I więcej takich robić socjoterapeutycznych rejsów.
2: To był takie wejście na wyższy level. To też wynikało z tego, że ja kilkanaście lat spędziłem poza murami w jednostce penitencjarnej. Miałem tą przyjemność pracy w zakładzie karnym i też widziałem, ilu młodych ludzi jest po przejściach i nie mieli takiej obok siebie osoby, która by im podała rękę, a może porozmawiała, a może powiedziała: stop, słuchaj, nie idziemy tą drogą. I jak poznałem Olę i widziałem to, co ona robi, jak po prostu ratuje ludzi, wspiera ich, pomaga, olśniło mnie i uznaliśmy razem, że dzieciaki możemy zabrać na żagle, bo też one inaczej funkcjonują troszeczkę. Zauważyłem to, że jeżeli mają relacje w pomieszczeniu, to bardzo łatwo przychodzi im na przykład słowo, którego na przykład tu nie mogę użyć, czyli bardzo łatwo dochodzi do używania przekleństw na przykład, tak? Czyli odejdź stąd, wyjdź stąd, szukają jak gdyby dla siebie strefy komfortu, tak, jeżeli są w jakiejś takiej trudnej relacji. Natomiast na żaglach to jest, wymaga dużej uwagi i słuchania jeden drugiego. Nie było sytuacji takich, że ktoś do kogoś powiedział: wyjdź stąd, bo to były też tego konsekwencje, tak? Bo jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu takim małym, ograniczonym, jakim jest jacht żaglowy, bo to tylko powiedzmy 8 metrów długości, no to okazuje się, że jednak te relacje układają się troszeczkę inaczej i patrzymy na drugiego człowieka, nie trzaśnimy drzwiami, nie uciekniemy, nie wskoczymy do wody i nie pójdziemy po tej wodzie, tylko trzeba tu i teraz złapać dwa oddechy, popatrzeć na tego drugiego człowieka, spróbować jeszcze raz. A więc nie zrywamy relacji, nie zrywamy kontaktu, ale próbujemy z tej sytuacji wyjść jak gdyby troszeczkę o suchą nogą.
1: No nie ma wyjścia, zdaje się, dosłownie i w przenośni.
2: Tak. Dokładnie tak. I tutaj widzieliśmy, jak oni też wchodzą na wyższy level, jak oni patrzą na siebie zupełnie inaczej, jak też dbają o siebie, jak ktoś podchodzi do... Jedna osoba podchodzi do drugiej osoby, puka i mówi: słuchaj, może zrobić kanapkę, może porozmawiasz ze mną. Oczywiście to jest trudne, bo każdy z nas jest z innej gliny i każdy z nas ma różne doświadczenia. To nie jest tak prosto wejść w relację z drugim człowiekiem i powiedzieć: no słuchaj, co u ciebie, jak się masz, tak? To nie jest takie proste, szczególnie teraz, gdzie młodzież raczej się izoluje, niż wychodzi, nie jest tak bardzo ekspresyjna. To też wynika z tego, że jest dużo hejtu, dużo oceny drugiego człowieka, za łatwo nam to przychodzi, ale wracając do tematu, no to tutaj zauważyliśmy, że jest pole do wspólnego bycia razem z młodzieżą, która nie o wszystkim chce rozmawiać, ale to, że siadaliśmy, moczyliśmy nogi w wodzie, nie rozmawiając nierzadko razem, to ten czas właśnie, to bycie z drugim człowiekiem, to oczekiwanie na to, czy on ma może coś do powiedzenia, albo nie wchodziliśmy mu w jego przestrzeń, tak po prostu byliśmy razem i dopiero później, gdy ta cisza stawała się taką błogą radością, dochodziło właśnie do mangi, tak? To był czas, kiedy nie dzwoniły telefony, dzieciaki nie były atakowane bodźcami, gdzie telefony się rozładowywały. To był magiczny czas dla nas, bo ktoś miał ochotę, przychodził, siedzieliśmy przy ognisku, albo siedzieliśmy na jachcie, albo na tej kei, tak? Dzień, który trwał 3 dni, jak gdyby.
0: No, to prawda.
2: Bo coś było do śniadania, coś było do obiadu, coś było wieczorem i jeszcze po nocy i jeszcze ta fala, która plumka sobie, tak, rozbija się o ten jacht, daje taki szczególny...
0: To fachowo to można powiedzieć, że to są, że te rejsy to jest taka umiejętność samoregulacji napięcia i wszystkich innych emocji, bo to się bez oddziaływań jakichś terapeutycznych, to się w ogóle samo dzieje, nie? Oni sami doświadczali takiego spadku stresu, sukcesów, oczywiście napięcia, tak, no bo jak się coś tam dzieje, ale to wszystko nie miało czasu. Czyli one nie były zmuszone, że idź przeproś Jasia, masz 45 minut, tak, jak to w szkole. Nie były niczym atakowane z zewnątrz, czyli ta sama regulacja takiego napięcia przychodzi wtedy, kiedy naturalnie jest na to potrzeba. I to jest chyba w ogóle taki sens, że rejsy trwają po prostu, płyną. I to, co się tam dzieje, tak, to w jaki sposób kto się otwiera, kiedy może, kiedy chce, to jest ta magia. W żadnym gabinecie tego nie można zrobić. No i mają siebie nawzajem, co jest w ogóle kluczem. Oni się w ogóle nie znają, przyjeżdżają i nagle okazuje się, że są najlepszymi kumplami, mają podobne problemy, o których my też często

0: kiedy może, kiedy chce. To jest ta magia. W żadnym gabinecie tego nie można zrobić. No i mają siebie nawzajem, co jest w ogóle kluczem. Oni się w ogóle nie znają, przyjeżdżają i nagle okazuje się, że są najlepszymi kumplami, mają podobne problemy, o których my też gadują sami ze sobą. Magią,
1: wspólna praca, wspólne stawianie żagli, wspólne ciąganie linek, wspólne przygotowanie posiłku, bo to jest niezwykłe, jak jednego dnia jedna wachta, jedna załoga przygotowuje posiłek, a kolejnego dnia robią to inni, czyli dzieciaki mają duży problem z tym, żeby coś komuś dać, żeby nie poczuć się wykorzystanym. A my uczymy właśnie takiej usłużności, że słuchaj, ja dzisiaj przygotuję ten posiłek, a jutro ty. Zgadzasz się?

0: wskakiwanie do wody, tak? Bycie razem sprawia, że jest to niezwykłe i nabywają, otwierają się na siebie, chcą być razem, zaczynają rozmawiać na początku o rzeczach bardzo prozaicznych, tak? Czy chcesz kanapkę z pomidorem, tak. czy może chcesz się wykąpać, a może chcesz kocyk, a później okazuje się, że oni zakładają swoją grupę na Messengerze i zimą do siebie piszą, słuchaj, tak. co u ciebie jest, tak?
1: Bo jeden jest z Krakowa, jeden jest z Gdańska, a jeden jest z Poznania.
0: Dokładnie tak. I to jest taka właśnie wspaniała i grupa wsparcia. Nie ma nas tam, dorosłych, a oni potrafią budować tak nieprawdopodobnie te relacje, są dla siebie takim ośrodkiem wsparcia, bo wiadomo, że my dorośli jesteśmy zabiegani, gdzieś tam biegamy, szukamy nie wiadomo czego, a oni są dla siebie i fajnie ze sobą funkcjonują.
1: No to chyba o to chodzi, nie każdy z nas, nawet jak tutaj siedzimy, nie? To każdy chce być zauważalny, chce być ważny, chce być poznany i te dzieciaki mają dokładnie to samo. Czego szukamy w drugim człowieku, tak? Czyli zainteresowania. Ale nie, że mi kupi bukiet róż, tylko na pytanie publicznie później, co lubi moja dziewczyna, powie, słuchaj, ona to w ogóle te tosty z serem to po prostu kocha i to musi być taki ser, nie wiem, z papryką. To my wtedy czujemy się ważni. Mamy taką siłę, tak, wewnętrzną, że istniejemy, że ktoś na nas zwrócił uwagę.
2: Zobaczcie, jak my o takich prostych rzeczach mówimy, banał, a jednak jak mało, jak nam tego brakuje w dzisiejszym świecie.
1: W ogóle chyba tego nie ma tak do końca. Nie, że nie zwracamy w ogóle na to uwagę, bardziej się spinamy na rzeczach, które nas otaczają, które są ważne społecznie. Nie, często jest tak, że rodzic powie, a co inni powiedzą, albo i co ja mam zrobić? Sobie myślę, no nie wiem, no najpierw trzeba posłuchać siebie, co przychodzi nam do głowy.
2: Od jakiego wy czasu pływacie tak właśnie cuzamen i tak z tymi dzieciakami te rejsy prowadzicie? Ile to już czasu?
1: Z 5 lat.
2: No i mówicie, że to działa. Nie robicie ankiet, wiecie, tutaj ewaluacja, coś tam. To jest takie właśnie wasze wewnętrzne jakieś takie poczucie, że to działa.
1: To się w ogóle czuję chyba po każdym rejsie, jak te dzieciaki schodzą, nie? Bo bycie z nimi to taki proces, nie? Takiej obserwacji. Oni nas też nie widzą już jako takich dorosłych, nie wiadomo co, tylko różnie można interpretować. Ale kiedy dziecko ma taka młoda osoba, szacunek do nas, tak? I potrafi powiedzieć o rzeczach, które pewnie przychodzą mu bardzo trudno, to znaczy, że tak kolokwialnie można być dla niego kumplem. Nie trzeba pełnić roli, że ja sobie tu siadam, jestem dorosły i teraz uważaj na to, co mówisz, bo jestem dorosły i jak to zabrzmi.
2: I ja mam rację, bo
1: tak.
2: Jestem dorosły.
1: No to w ogóle tu nikt nie ma racji, nie? Nigdy, nie? Ważne, żeby pogadać, bo racja to jest ostatnia rzecz, która jest najistotniejsza w ogóle w rozmowie.
2: Bo ty mówisz tak, teraz z punktu widzenia rodzica, mówisz, że nie można za dużo wiedzieć, że to jest naturalne, że się za dużo nie wie o dzieciakach, ale jak ty więź jednocześnie budować i te relacje ze swoim dzieckiem?
1: Towarzyszyć mu. Boże, jakie to jest najcudowniejsze. Towarzyszyć mu, nawet jeśli ma sekret. Tak sobie zawsze, bo mój syn też ma tysiące sekretów. Ale ja w tym jego sekrecie w ogóle towarzyszę. Nie dopytuję, nie wnikam, jestem i w razie czego, jak taki anioł stróż, wie, że może na mnie liczyć. Ale w życiu bym mu się nie grzebała, nie dopytywała tą taką ciekawością ludzką. Nie. To cudownie, że ma sekret.
2: A jeśli podejrzewasz, że ten sekret dotyczy czegoś, co może go skrzywdzić?
1: A skąd się biorą takie podejrzenia? No właśnie o to chodzi, żeby dorośli, oczywiście już nad wyrost, tysiąc różnych rzeczy produkujemy w swojej głowach.
2: Nastawiamy się w ten sposób.
1: No tak, i to nastawienie to już w ogóle jest pewnik. Jak już myśl nam przejdzie przez głowę, to mamy taką tendencję do tego, na pewno tak jest.
2: Nakręcamy się.
1: Powtórzona myśl w ogóle, to już jest prawda. I teraz jeszcze najgorsze jest to, że dorosły potrafi w ogóle wmówić takiemu dziecku, że tak jest. Dziecko w ogóle patrzy, tak się postawić w roli takiego nastolatka, który patrzy na tego dorosłego i mówi, ty, ale o co ci chodzi, nie?
2: Ale z drugiej strony, Olu, ale czy my nie przegapimy czegoś ważnego w ten sposób? Bo wiesz, teraz jest plaganie takich różnych niefajnych zachowań.
1: Czy my nie przegapimy? Myślę, że na pewno nie przegapimy.
2: Bo towarzyszymy? Mhm. A, no właśnie.
1: Rodzicielska intuicja i te wszystkie mądre rzeczy, które mamy w głowie, wykorzystywane w sposób zdrowy, czyli taki nienadmiarowy, myślę, że nigdy żaden rodzic niczego nie przegapi.

0: I tak wracając do tych rejsów, ja tak zawsze mam, jak te dzieciaki schodzą, jak ci rodzice już godzinę przed, czy tam dwie przyjeżdżają po nich, bo to co pewnie ojeny, to już się stęskniły i w ogóle, i w ogóle. A te dzieciaki tam tym rodzicom przybijają piątkę, tam uścisną dłoń, albo czasami przytulą się, że fajnie, że przyjechali, ale nadal dalej są w tych swoich grupkach, nie? Dalej jakby nie mogą się rozstać. Że to, że już koniec, że to teraz te grupy, te telefony, one siebie potrzebują nawzajem.
1: Czyli rodzic jest ważny, ludzie też są ważni.
0: Mm, bardzo, tak?
2: Niezwykłe jest to, jak nierzadko widzimy przy przyjęciu dziecka, tak, przy powitaniu, tata, mama ciągną te walizy, a na koniec oczywiście znowu po odbiór dziecka przyjeżdżają rodzice i tata tu już będzie, żeby zabrać ten ciężki plecak. A dziecko mówi...
0: Tato, moje.
2: To moje, spokojnie. I są tak zintegrowani, że wspólnie niosą ten plecak, tak? Jeden drugiemu pomaga, albo dziecko bierze na plecy i jakby nic się złego nie zadziało, ciągnie te 15 kg na plecach i wszystko jest okej. Są też takie sytuacje, gdzie odbieram telefony, panie Rafale, czy moja Kasia jest grzeczna?
0: Mogę to znać.
2: Odpowiadam nie. Jak to nie? A co zrobiła? Biega po tej wyspie, krzyczy, skacze do wody, kąpie się. No w ogóle jest duszą towarzystwa. Cisza w słuchawce. Ale jak to? No przecież takie grzeczne dziecko ja panu wydałam. A ja mówię, właśnie to jest ten czas, kiedy mają być ekspresywni, kiedy mają krzyczeć, kiedy mają się cieszyć, kiedy mają skakać do tej wody, kiedy mają szaleć. Bo to jest ten czas. Są też telefony takie, gdzie dzwoni mama, nie mam od 3 dni wieści.
0: Od 16-latka.
2: To jest dramat. Proszę mi pomóc, proszę powiedzieć, co tam się takiego zadziało, że moje ukochane dziecko nie odzywa się do mnie już tyle dni. No to odpowiadam, to chyba cudownie, dobrze. Ale czy aby nic się złego nie wydarzyło? No, gdyby się wydarzyło, to ja bym osobiście dzwonił. Ale dlaczego się nie odzywa? No, bo ma rozładowany telefon, albo ten telefon się utopił. Po prostu. Cudowne, że dzieciaki nie potrzebują tego telefonu. Oczywiście do zrobienia zdjęcia, do krótkiej rozmowy, tak, ale odkładają te telefony. Rodzic zadzwoni, oczywiście jest taka możliwość, że za pomocą tego telefonu wychowawcy, instruktora, czy pani kierownik mogą porozmawiać sobie, ale dzieciaki nie patrzą na to w ten sposób, że tutaj trzeba gdzieś tam dzwonić, bo na to nie ma czasu. Oni po prostu się czują w tym własnym sosie, w tej grupie rówieśniczej bardzo, bardzo dobrze.
0: Ale fajne jest też to, jak one po którymś tam dniu chcą się podzielić, nie? Jak chcą się pochwalić, że rozpalili ognisko, albo że nauczyli się jakieś piosenki na gitarze. To jest to coś. Każdy społecznie doświadcza sukcesu i one są niemierzalne. Nie można ich ani ocenić, ani włożyć do jakiegoś worka. W ogóle należy jak najszybciej zapomnieć o czymś tak jak miara. Nie ma między ludźmi miary.
1: To ja worek Pandory chcę otworzyć, przepraszam bardzo. Szkoła. Czy szkoła, wystawiając oceny, mówiąc, Jasiu, ty dostałeś 5, a ty, Wacławie, dostałeś 1, to znaczy Jasiu jest lepszy od Wacława?
0: No to są takie bardzo trudne tematy, nie? Jeśli chodzi o system edukacji i pewnie nauczyciele też nie mają za wiele do powiedzenia. Zostało im to narzucone i muszą realizować. I znam wielu nauczycieli, którzy potrafią postawić tą pałę, ale powiedzieć też, że wiesz co, zrobiłeś wszystko, co mogłeś. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni, ale forma liczbowa, która została narzucona, nie jest dobra.
1: Wy to na tych rejsach też, podejrzewam, też słyszycie na ten temat od dzieciaków, no nie?
0: Pewnie, że każdy tak, że ja mam 5-0 i wszyscy myślą, że jestem najlepszy, a tak naprawdę tak boryka się z 1000 innych i oddałby te 5-0, żeby tylko mieć jakiś przyjaciół albo żeby rodzice wiedzieli, że nie wiem, to co lubi, tak?
1: Mhm. Ale słuchajcie, to jest tak, że, bo mówiliśmy tutaj na początku, że to taka socjoterapia, którą wy pod żaglami uprawiacie, ale wy tam macie dzieciaki, które nie mają jakichś takich problemów, że to nie są jakieś, przepraszam was za słowo, i te dzieci też tak awansem, że to jakieś nie są patologiczne sytuacje, czy też nie, jak to jest?
0: To zależy, jak do tego podejść, nie?

0: co to znaczy patologiczne, nie? To, to jest bardzo takie trudne słowo i takie niosące.
1: I określające?
0: Za sobą, tak. To tak jak ta socjoterapia. To jest dokładnie słowo nadaje moc jakąś sprawczą, tak? Że jak ktoś jest, to już na pewno jest patologia. W ogóle kto to, gdzie to włożył, kiedy i po co? Żeby to formalizować, żeby, nie wiem, ustrukturalnić.
1: To złe?
0: W ogóle, tak, ja w ogóle tego nie rozumiem. Każdy człowiek ma trudności. Każdy. Każde dziecko przeżywa. Czy to jest trudne, czy to jest łatwe, to tak naprawdę poprzez doświadczanie one się uczą, czy coś było trudne, czy łatwe. Mamy najróżniejsze dzieciaki. Z najróżniejszymi perypetiami, z najróżniejszych rodzin, najróżniejszymi sposobami wychowania, ale też każdy z nich ma swoją osobowość, tożsamość.
2: Tak naprawdę my zaczęliśmy od wysokiego C, bo zaczęliśmy mówić o socjoterapii, o terapii, a tak naprawdę to wynika z tego, że my się wsłuchujemy w potrzeby dzieci. My prowadzimy takie obozy dla dzieci, młodzieży od 10 do 18 roku życia. Dla starszaków idziemy w morze. To już jest też troszeczkę inny level. Natomiast przez to, że właśnie słuchamy, jesteśmy z tymi dziećmi, z tą młodzieżą, to pojawił się element właśnie socjoterapii, takiego wsparcia, bo też widzimy, że dzieciaki mają trudności w relacjach albo w ocenie samego siebie. Bardzo szybko, dosłownie po 2 dniach, my już wiemy, że tu potrzebna jest pomoc i wsparcie. Stąd też nierzadko telefon do rodzica. Słuchajcie, jest coś takiego jak karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku. Nie wszystko chyba nam powiedzieliście, tak? Albo wydaje nam się, że tutaj chyba państwo dziecko wsparliście farmakologicznie, tak? I my o tym na przykład nie wiemy, tak?
1: I po cichu wieczorem bierze tabletki.
2: Bo rodzic niechcący być może w ferworze walki i obowiązków o tym zapomniał. I stąd się wzięły też oddziaływania takie związane z tą socjoterapią czy terapią, tak? Rodzice generalnie boją się tego, tak? Oni boją się jak gdyby stygmatyzacji, że z moim dzieckiem coś jest nie tak. Socjoterapia jest taką jak gdyby wierzchołkiem, tak, tego szczytu. Natomiast my na co dzień pracujemy z młodzieżą, która ma ochotę i chęć wyjścia z domu i pracy z drugim człowiekiem. My robimy bardzo małe obozy. Odeszliśmy od organizacji obozów na wielką skalę. 6-7 jachtów, to jest 50-60 osób. Zrobiliśmy ogromny krok do tyłu, ja się tego bardzo bałem.
0: Ale taki ważny, nie?
2: Ale to był największy, to był stopień milowy, bo ja na przykład uwielbiam, jak są 2 jachty, czyli 12 uczestników. 18 uczestników maksymalnie. Uwielbiam to.
0: Tak, ponieważ właśnie rodziną pojechała.
2: Właśnie, bo tu i teraz dzieje się magia. Tu się dzieciaki poznają. Nie są gdzieś
0: anonimowe.
2: Nie są z jachtu 10, tylko są z jachtu obok.
0: Relacje budują się na tej samej płaszczyźnie, czyli jestem ani lepszy, ani gorszy. Jesteśmy razem. Ty pokaż mi to, co ty potrafisz. Ja ci pokażę to, co ja. Podzielimy się, będziemy razem. To jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, nie? Tak na dobrą sprawę, to my tak płyniemy na tych rejsach. Płyniemy i dopiero na sam koniec, jak w ogóle wszyscy wysiadamy i potrafimy sobie usiąść, bo zawsze po rejsie sobie siadamy i gadamy o tym, co było, jak było, śmiejemy się, każdy ma różne historie pewnych wydarzeń, to dopiero wtedy doświadczamy takiej spójności, takiego bycia razem. Tego się nie da opisać w ogóle, nie? To dzieciaki też, ich te takie sformułowania, a to już koniec? To tak naprawdę to my się rozwijamy dzięki nim, tak? No bo one zarażają nas swoimi różnymi pomysłami. My to wtedy zbieramy pod względem bezpieczeństwa. To nad czym teraz Rafał bardzo długo siedzi, no bo jak wyjeżdżamy z młodzieżą do Grecji, to nie tylko chodzi o to, żeby one tam podnosiły swoje kwalifikacje, umiejętności, dobrze się czuły, ale też chodzi o to, żebyśmy zapewnili im najwyższy poziom bezpieczeństwa.
2: Teraz jest zima, właśnie rozmawiamy z młodzieżą. To nas jak gdyby uskrzydla, daje nam ogrom satysfakcji. Ja jak wyszedłem z więzienia, to sobie pomyślałem kiedyś, że jeżeli ja bym był w stanie jednemu dziecku pomóc, żeby ono jak gdyby wyszło z tej strefy komfortu, otworzyło się na siebie, to jest moje $1 000 000. Ale też przez to, że my mamy taką zajawkę na życie, to obok nas pojawiają się ludzie, którym, jak ja to mówię, się chce chcieć.
0: I jest po drodze, nie?
2: Jest po drodze.
0: Z takimi wartościami, z takim myśleniem.
1: Ola Tomaszkiewicz, Rafał Waszkiewicz. O rejsach dzisiaj było dużo.

0: Dużo o życiu w ogóle było jeszcze więcej. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę.
1: My również dziękujemy i do usłyszenia i do zobaczenia.
2: Eska i Ława News. To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
3: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski i Ława dwóch przedstawicieli zacnej imprezy drugiej edycji, która odbędzie się na Wyspie Młyńskiej, ale zanim oni opowiedzą, to się przedstawią.
4: Witamy serdecznie, Andrzej Olejnik.
5: Filip Szpakowski.
3: A mówimy o Gastro Fest, tej imprezie, która, i tutaj słowa do Andrzeja, przypomnijmy, zaranie tej imprezy wystartowała kiedy i w ramach czego?
4: Wystartowała w ubiegłym roku, pierwszy raz, pierwsza edycja była w ubiegłym roku i w ramach w sumie pomysłu naszego wspólnego, żeby zrobić imprezę, jakiej w Jawie jeszcze nie było. Filip chciał zorganizować naszą gastronomię restauratorów. Ja z kolei, ze względu na to, że jestem bliżej muzyki, chciałem, żebyśmy pokazali troszkę scenę DJ-ską na jakimś festiwalu, który zmaterializował się i okazało się, że było to w ubiegłym roku strzałem w dziesiątkę i przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.
3: No właśnie, kto nie był, to niech żałuje. Być może zawita na drugą edycję. Powiedzmy, że projekt drugiej edycji został zgłoszony do IBO i dlatego się odbywa między innymi.
4: Tak, no myślę, że odbyłby się też bez IBO, jednakże IBO wpłynęło na to, że możemy zrobić więcej i możemy zrobić mocniej i my we dwójkę z Filipem nie możemy się już doczekać tego, co będzie w tym roku, bo jesteśmy przekonani, że to będzie petarda.
3: No właśnie, tak jak już Cię zahaczałem na pierwszej edycji, to zapewniałeś, że będzie więcej i po stronie menu tego do jedzenia i po stronie tego menu do słuchania, to teraz do gastronomii przechodzimy. Filipie, co tam będzie się działo na naszych kubkach smakowych?
5: No myślę, że w tym roku będzie o wiele lepiej niż zeszłego roku. Zupgrade'owaliśmy trochę tą listę, tą grupę ludzi, którzy będą z nami tworzyć ten festiwal. Na pewno będzie malinowy rynek, to jest mój serdeczny przyjaciel. Będziemy robić nawet sushi, będziemy grillować, to już jakby ze strony Czapli. Będzie też lodziarnia Bibi i jako nowość będzie Buda XD.
3: Pomieścicie się w tych kontenerach, które tam są, czy trochę teren będzie rozszerzony?
5: Wypełnimy kontenery na pewno, ale rozszerzymy też naszą jakby działalność, żeby wszyscy mieli równe podejście do tego, żeby mogli sobie coś zjeść i żeby ta strefa jedzeniowa była po prostu troszkę większa, troszkę bardziej dostępna.
3: Okej. Okay. Jakieś rezerwacje robić? Czy to robicie na zasadzie w food truckach, kto pierwszy, ten lepszy?
5: Myślę, że będzie trzeba sobie ewentualnie wynająć jakiegoś stacza, bo myślę, że będą kolejki, ale już tak bez żartów, to sądzę, że sobie poradzimy i będzie tylu wystawców i tyle miejsca, żeby każdy sobie skorzystał.
3: To teraz przechodzimy do drugiej strefy, czyli imprezowo-rozrywkowo-muzycznej. Andrzej, co tam będzie się działo?
4: Słuchaj, w tym roku, zgodnie z tym, co już wcześniej mówiliśmy, będzie się działo dużo więcej niż w ubiegłym roku. Będą z jednej strony elementy wspólne, czyli będziemy mieli tą pierwszą część wydarzenia, bo podzieliłbym je na dwie części, na tą pierwszą w czasie dnia i drugą w czasie wieczoru, gdzie będzie już stricte muzycznie i imprezowo. Tak więc w pierwszej części dnia będziemy mieli atrakcje dla każdej grupy, będziemy mieli dmuchańce i kino 7D dla dzieciaków. To było rok temu i świetnie się dzieci bawiły i była to świetna atrakcja. Z drugiej strony będziemy mieli coś także dla starszych dzieci, a także młodzieży i dla dorosłych, czyli będzie yoga, będzie fitness. Jeżeli chodzi o jogę, będziemy współpracowali z Kasią Grabkowską. Będziemy mieli zajęcia z pilatesu w zdrowym ciele. Endorfina z kolei będzie prezentowała swoje nowości, jeżeli chodzi o bar i fitness. Także będziemy mieli nowość, jeżeli chodzi o taniec, bo będzie pokaz tańca hip-hopowego ze Snappy z Iławską ekipą, ale też wieczorkiem, późniejszym troszkę wieczorkiem, będziemy mieli występ artystyczny dwukrotnej medalistki Mistrzostw Polski Emilii Dzięcioł, która będzie robiła pokaz pole dance. I to będzie nowość i to będzie na pewno bardzo, bardzo ważna część i ważna część tego wydarzenia, na którą oczywiście serdecznie zapraszamy. I teraz przechodząc do części muzycznej, będziemy mieli...
3: Czekaj, bo mi się pytanie nasuwa, które drzewo wykorzysta. Czy jednak rura będzie ustawiona w którejś części wyspy?
4: Słuchaj, nie będzie to brzoza, jedna z tych brzóz, które tam są, będzie to rura, która będzie tam postawiona na czas występu. I to będzie występ, który będzie w bliżej 21 i 22.
3: Okej, okay, potem muzyka. Jaka?
4: Muzyka nawet wcześniej. Muzyka zacznie się już bliżej godziny 16 i będziemy mieli, słuchajcie, będziemy mieli 7 DJ-ów. To jest niesamowite, co udało się w

0: W tym roku zorganizować, a jeżeli chodzi o headlinera, headlinerem będzie zespół drum and bassowy, młoda, niesamowita ekipa z Trójmiasta, zespół Wydmy, będą o godzinie 12 prezentowali swoje umiejętności. Powiem krótko, widziałem ich koncert online'owo i jestem zachwycony, a jeżeli chodzi o ich single Tree City Life, to jest coś, co zupełnie mnie wyrwało z butów, tak więc no jestem przekonany, że zrobił świetną robotę, ale słuchajcie, to jest 12, to jest północ, to jest gwiazda wieczoru.
1: A ta 12, dobra.
0: Tak, to już jest 12. Wcześniej od 17 zaczynamy z naszą miejską ekipą. Wspomnę tutaj o naszej reprezentacji Ławskiej, bo nie wszyscy wiedzą, że Iława ma bardzo, bardzo dobrych DJ-i, którzy grają w Polsce, grają w ośrodkach wielkich w Polsce, grają poza granicami Polski i mamy tutaj ekipę, która będzie z jednej strony Gone Fishing, w której ja jestem jako Skalski z Gregiem Bagerem. Będzie Jano, nasz DJ, który w Czapli pokazał się wielokrotnie z niesamowitej strony i prowadził tą publikę niesamowicie. Będzie też Revi, który w Czapli z nami nie współpracował wcześniej. Ostatnio zagraliśmy razem i to jest początek współpracy, która na pewno się nie skończy i on także został w ostatniej chwili doproszony do tego line-upu. Jeżeli chodzi o ludzi spoza Iławy, DJ spoza Iławy, to będziemy mieli Kubana z Bełchatowa, będziemy mieli Daniela Krasę, który jest gościem, DJ-em, który gra głównie w Anglii i jest rozpoznawalną postacią w Anglii, w angielskich klubach. No i to byłoby, czy mamy wszystko? Tak, no i mamy gwiazdę wieczoru Wydmy, ale o tym już wspominaliśmy. Jeżeli chodzi o gatunki muzyczne, to będzie House, UK Garage, po północy będziemy głównie grać drum and bass, tak więc będziemy rozpędzać powoli i troszkę lżej, a po północy będzie już szybciej z potężną energią do 3 lub 4 nad ranem.
1: Jeśli chodzi o teren parkietowo-DJ-ski, to tak samo, czy trochę się przemieszczacie?
0: Będzie w tym samym miejscu i miejmy nadzieję, że pogoda dopisze.
1: Okej, to teraz jeszcze spytam o rozpiskę godzinową, bo o niej nie powiedzieliśmy. Ogólnie o dniu też nie powiedzieliśmy. Jaki dzień i o której startujecie?
0: 13 czerwca, startujemy w południe.
1: I po kolei co tam dalej będzie się działo? Jakieś takie odliczanie godzinowe, o której można na coś się załapać, albo do której można się załapać na przykład na jedzenie?
2: Myślę, że jedzenie wystartuje w okolicach godziny 13-14. Oprócz tych wszystkich wydarzeń, o których wspomniał Andrzej, będą też jeszcze dodatkowe rzeczy się działy tam w okolicy. Będziemy mieli też pokazy lub instruktaże masażu. Będą też animacje dla dzieci prowadzone przez Siemka Animacje i przez naszą kochaną Beatę. Będziemy mieli również, bo zapomniałem wspomnieć, jeżeli chodzi o jedzenie, będziemy mieli też super food truck, który będzie serwował burgery, który przyjeżdża do nas prosto z susza. Ilość tych wydarzeń i dodatkowych wystawców ciągle rośnie, także na pewno możecie się spodziewać czegoś ciekawego i czegoś, co wam będzie się podobało.
1: Czy jest szansa, że ta mnogość smaków spowoduje, że to wszystko nie zejdzie, jak to mówią ludzie naraz, i jest szansa, że do wieczora będzie można coś tam szamać?
2: Wydaje mi się, że niekoniecznie, ponieważ rok temu każdy z wystawców, każdy z gastronomów iławskich wysprzedał się do zera, i także jeżeli chodzi o jedzenie, znika szybko i trzeba pojawiać się jak najszybciej, żeby jeszcze coś tam spróbować.
1: Potem odliczanie tych atrakcji, czyli yoga, masaże i tak dalej, to będą się o konkretnych godzinach zaczynać, czy to będzie dostępne w ramach mniej więcej całej imprezy?
0: 13 czerwca. Startujemy z Dmuchańcami, z kinem 7D i z całą ofertą gastronomiczną niesamowitą, która będzie. W tym wczesnym czasie już będziemy startowali z aktywnościami typu yoga, typu fitness, pokazy tańca. Od godziny około 16 będziemy startowali już rozbiegowo z muzyką. Najpierw będą grali DJ-e muzykę, która będzie troszkę spokojniejsza i ona będzie przyspieszać. Od jakichś chili przejdziemy w house'y, afro house'y i później będziemy zmierzali w kierunku północy, już w kierunku drum and bass'ów i potężnej energii, gdy o 12 wystrzeli nam gwiazda wieczoru Wydmy z Trójmiasta i będą dawali pokaz nie tyle DJ-ski, co oni są zespołem, który będzie prezentował swoją muzykę, swoje produkcje, i wokalistka i producent będą tam grali na żywo. Po nich będzie grał Jano jeszcze bardziej energiczne rzeczy drum and bassowe i kończył imprezę będę ja także drum and bassowo bliżej godziny 3-4. Więc tak wygląda line-up, jeżeli chodzi o to, co chcemy przygotować. A mamy jeszcze dodatkowe atrakcje, bo będą jeszcze pokazy tańca hip-hopowego z naszej iławskiej ekipy Snappy, a także bliżej godziny 21-22 będzie pokaz pole dance. pole dance

0: artystyczny, medalistki mistrzostw, dwukrotnej medalistki mistrzostw świata Emilii Dzięcioł z Ostródy, która prowadzi szkołę Heaven i będzie tutaj prezentowała swoje umiejętności. Dodam, że Filip jeszcze dogrywa kilka temacików, które mogą być mega ekscytujące.
1: Bardzo możliwe, że będzie coś związanego z piłkarzykami lub tego rodzaju grami barowymi.
2: To wypatrujcie harmonogramu już dogranego i im bliżej imprezy, to on będzie się krystalizował, a gośćmi Weste byli
1: Filip Szpakowski
0: i Andrzej Olejnik. Pozdrowionka.
3: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
4: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława. Rozmawiam z warmińsko-mazurską kurator oświaty Jolantą Skrzypczyńską. Mowa będzie o kontroli w szkole podstawowej imienia Józefa Bema w Suszu, która została przeprowadzona przez wizytatorów z delegatury elbląskiej. Bezpośrednią przyczyną tej kontroli była śmierć nastolatka na torach pod Suszem.
5: W dniu 20 kwietnia, ten poniedziałek, została przeprowadzona kontrola przez wizytatorów z delegatury mojej elbląskiej, ponieważ wcześniej, w piątek, powzięłyśmy wiadomość o tym tragicznym zdarzeniu, które miało miejsce w Suszu. Więc był uczniem szkoły Mateusz, dlatego też ta kontrola została zlecona, żeby wykonać ją jak najszybciej. W tej chwili nawet burmistrz wystąpił z taką prośbą, no ale to już oczywiście jesteśmy po tej kontroli. Kontrola była dosyć szczegółowa, raport zawiera 23 strony, opisuje szczegółowo sytuację w szkole, to w jaki sposób szkoła dba o bezpieczeństwo swoich uczniów, jak wyglądają sprawy opieki nad uczniami, nad ich bezpieczeństwem oraz no, ze szczególnym jakby też wskazaniem na Mateusza, jego sytuację w szkole, jego historię całą w szkole i to, co się działo, o czym szkoła wiedziała lub nie wiedziała, znaczy jak nie wiedziała, to oczywiście tego nie stwierdziliśmy. Przeanalizowane zostały dokumenty i przeprowadzone rozmowy z panią dyrektor, wychowawcą i pedagogiem i psychologiem, czyli ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.
4: Jakie są wyniki tej kontroli? Coś się pani tutaj rzuca w oczy?
5: Znaczy tak, sam protokół, no ponieważ jest bardzo szczegółowy, więc bardzo jakby czytając go, widzę atmosferę w szkole, co mnie no, uspokoiło, że jednak szkoła pracuje i wykonuje to, co do niej należy, ponieważ uczniowie są zaopiekowani. Szkoła ma wiedzę na temat sytuacji konfliktowych, prawdopodobnie nie wszystkich, bo to, co zaobserwują nauczyciele, czy wychowawcy, czy co zgłoszą rodzice, to oczywiście szkoła podejmuje te wyzwania i próbuje sprawy rozwiązać i załatwić, czyli nie ma tak, że ktoś zgłosił coś i nie było, szkoła się problemem nie zajęła, więc no to mnie na tyle uspokaja, bo uważam, że taka jest rola szkoły, natomiast rzeczywiście jest szkoła według mnie odbiciem, lustrem społeczeństwa, czyli młodzi ludzie też są skonfliktowani, też ze sobą tam gdzieś walczą o palmę pierwszeństwa i dochodzi do takich aktów przemocy, dla jednych mniej ważnych, dla innych bardziej wrażliwych, którzy się tym przejmują. Akty przemocy przede wszystkim wynikają z tego protokołu przemocy słownej. Nie ma tutaj jakby wspomnianych o bójkach czy jakimiś innych zachowaniach uczniów, które by miały miejsce na terenie szkoły. Natomiast zdarzają się przepychanki słowne. Często dotyczą one również zachowań dziewcząt, które są agresywne w stosunku do swoich kolegów, no ale to jest społeczność szkolna, w której znajduje się dużo różnych ludzi, różnych młodych ludzi i to wszystko może się czasami zdarzyć. Wychowawcy natomiast, mam takie wrażenie po przeczytaniu tego protokołu, że reagują na te sytuacje i próbują rozwiązywać, są rozmowy pedagogów i pedagoga i czy pedagoga specjalnego i psychologa, że wychowawcy są prowadzone analizy sytuacji w pierwszym półroczu, w drugim półroczu, co jeszcze też takie no, uważam ważne, że pani dyrektor się pochyla nad tymi problemami i w sprawozdaniach swoich z nadzoru ujmuje i próbuje naprawiać tam, gdzie coś jest nie tak jeszcze w szkole. Natomiast szkoła ma też dwie takie formy zgłaszania przemocy. To jest

0: między innymi skrzyneczka taka, gdzie można wrzucić kartkę i powiadomić anonimowo o tym, że przemoc dotyczy mnie, czy ja tej przemocy doświadczam, czy moi koledzy, koleżanki. A drugi, wprowadzony w tym roku, aplikację Reschool, która też umożliwia, każdy uczeń ma ją zainstalowaną na telefonie i może zgłosić przypadki niewłaściwych zachowań rówieśniczych względem siebie czy koleżeństwa, więc to też jest takie cenne, że szkoła takie nowsze metody też zastosowała, przy czym oczywiście na razie miała pustą skrzyneczkę i nie miała zgłoszeń w tym Reschoolu, w tej aplikacji, więc albo uczniowie tego nie chcą zgłaszać, a rzeczywiście coś się dzieje, bo samego oględzin wizytatorów, dwóch pań wizytatorek, przeglądania sytuacji w szkole, nie wynika, że szkoła źle jakby nie reaguje na sygnały, które do niej docierają z zewnątrz, od rodziców, lub gdy sama zaobserwuje. Oczywiście reagują, nauczyciele podchodzą z empatią i reagują, natomiast no może się zdarzyć, że coś gdzieś zostało przeoczone, bo no życie takie też jest, że bardzo się staramy, ale może nam coś umknąć. Nie umiem powiedzieć w tej chwili, czy tutaj takie miejsce miała taka sytuacja, ponieważ od dowodów takich twardych jest policja i prokuratura. Na podstawie mojego protokołu nie widzę tutaj nic takiego, czego każda szkoła nie doświadcza, że się pochyla nad uczniami.
1: Przypomnę, rozmawiam z warmińsko-mazurską kurator oświaty Jolantą Skrzypczyńską. Pani kurator, pani tutaj mówi o atmosferze ogólnej, która pani nie zaniepokoiła. Przeszła pani już tutaj też do tematu chłopca, którego życie zakończyło się w tak tragiczny sposób. I tu moje pytanie, czy państwo też sprawdzaliście, czy byliście w stanie głębiej wejść w temat tego chłopca? Wspomniała pani, że tutaj oczywiście pod nadzorem prokuratury to śledztwo się toczy. Natomiast czy państwo macie w ogóle takie możliwości, czy państwo byliście w stanie wniknąć głębiej w tę sprawę?
0: Mogliśmy na tyle, na ile pozwalała nam, że tak powiem, dokumentacja szkoły i rozmowy z dyrektorem wychowawcą, czy tymi specjalistami. Mhm. Jak najbardziej, bo tak naprawdę kontrola była właśnie pod tym kątem, ponieważ było dla nas zdarzenie nadzwyczajne, więc musieliśmy jak najbardziej przyjrzeć się też temu uczniowi i jego relacjom w szkole.
1: Czy z tych dowodów, które państwo zebraliście, wynika, że rzeczywiście w tym zakresie były jakieś, mogły być jakieś zaniedbania?
0: No i znowu, trudno jakby ocenić w ten sposób, czy zaniedbania, czy nie. Cała historia chłopca jest prześledzona przez wizytatorów od pierwszej klasy, bo on przez 7 lat był w szkole, w klasach 1-3 w tym nauczaniu początkowym nie było żadnych sygnałów, że coś się dzieje, czyli dobrze w klasie funkcjonował. Potem przeszedł do klasy sportowej, którą ukończył, klasę 4, i po klasie 4 rodzice poprosili o przeniesienie do macierzystej klasy, do której uczęszczał w klasie 1-3, czyli do tych kolegów, których miał w początkowym czasie nauczania w szkole. I właśnie jednym z takim uzasadnienia rodzica było to, że uczniowie, niektórzy dokuczają uczniowie w tej klasie sportowej. No to do klasy 5 już we wrześniu przeniesiony został przez panią dyrektor do klasy macierzystej, do której uczęszczał w klasie 6 i teraz w klasie 7, czyli z tymi kolegami, z którymi był w klasie 1-3. Był postrzegany jako uczeń wrażliwy, ale spokojny, z dobrymi relacjami z kolegami i koleżankami, więc tak, no miał dobrą opinię, szanował koleżanki i kolegów. Natomiast we wrześniu rodzic zgłosił wychowawcy taką prośbę, żeby się przyjrzał frekwencji w klasie, ponieważ jest ona bardzo słaba i syn też zaczyna uciekać z lekcji. No więc tutaj jakby pierwszy taki sygnał, ale to nie przemocowy w takim bezpośrednim sformułowaniu, że uczeń był gnębiony.

0: więc ucieka z lekcji, tylko coś się dzieje w klasie i żeby się wychowawca temu przyjrzał. Następny sygnał to był lutym od rodzica. Prośba była rodzica, żeby spotkać się z panią dyrektor też na temat sytuacji w klasie. Pani dyrektor zaproponowała spotkanie, ale rodzice nie przyszli, więc jakby temat nie został zgłębiony, co było jakby przyczyną, o co mama miała na myśli, więc tutaj jakby tak zostaje ten temat otwarty. Być może gdyby tu się zgłębiło temat, to by wyszło, chociaż po tym, nawet jak ta mama nie przyszła, pani pedagog, pani psycholog, pani pedagog specjalna rozmawiały z Mateuszem i z kolegami z klasy na temat tych konfliktów, jakie się tam pojawiły, bo się pojawił konflikt wcześniej, tydzień wcześniej była bójka między nimi. Ale mówię o lutym, nie dzień przed tragedią. Dzień przed tragedią nikt w szkole nic nie wiedział, żeby była jakaś bójka. I o tamtej bójce w lutym rozmawiali wychowawcy, specjaliści z chłopcami, bo to chyba dotyczyło chłopców. I sprawa została wyjaśniona. Wydawało się, że konflikt jest zażegnany. No i właściwie na tym się skończyło, więc dalej jakby tego nikt chyba już nie monitorował, a może ten konflikt jednak nie wygasł. Nie mam tutaj jakby wiedzy, na jakim on był, jakie miał podłoże, co było przyczyną tej bójki, która tutaj miała miejsce w lutym między chłopakami. Myślę, że wychowawcy mają taką wiedzę, natomiast nie zostało ujęte konkretnie przyczyna, tak? No bo nie wszystko też możemy wpisać w taki protokół. Doszło do porozumienia, bo chłopcy generalnie też potrafili ze sobą całkiem dobrze współpracować i współżyć w klasie, więc trudno mi powiedzieć, na podstawie czego się te konflikty rodziły, nie? Co tam było przyczyną? Czy oni się z niego wyśmiewali? Ja to tylko mam wyczytane gdzieś tam w internetach, tak? Natomiast w protokole nie jest napisane nic na temat, żeby ta sytuacja, te bójki były z tym spowodowane, że właśnie skoro Mateusz był spokojny, to może nawet nie on inicjował te bójki. A może coś się zadziewało, no w końcu to są też młodzi ludzie, którzy uczą się dopiero społecznych zachowań i coś mogło kogoś sprowokować, prawda? W końcu to każdy ma jakieś tam swoje ograniczone możliwości tego, żeby słuchać, jak cię ktoś z ciebie śmieje, czy komuś dokucza. No ale sytuacja została zażegnana i chłopcy się pogodzili, wszystko już dalej nie zaobserwowano, żeby coś się działo. Tego tak naprawdę chyba dla wszystkich to było szokiem, co się stało.
1: Czy jest informacja w tym protokole o tym, że chłopiec doświadczał hejtu? Czy jest to gdzieś...
0: Nie.
1: Nie ma takiego.
0: Miał dwie uwagi. Uwagę za rozmowę na lekcji z jesieni tego roku i z kwietnia tego roku, że wyszedł do żabki. No to są takie. Natomiast o hejcie nigdzie nie ma mowy. Jakby nie wypłynęło to w trakcie rozmów z tymi osobami, które tu wymieniłam, nie?
1: Jeszcze pytanie, czy po tego typu kontroli, którą Państwo przeprowadziliście w placówce, czy są jakieś sugestie do wdrożenia czegokolwiek w szkole? Czy nie?
0: To znaczy jest 6 zaleceń, takich, które mają jakby jeszcze usprawnić pracę szkoły, tak? Bo tam na przykład pojawiła się kwestia dyżurów. Są dyżury na korytarzu, w szatniach, wszędzie wyznaczone. Dyżury w szkole się tak planuje, żeby każde miejsce było dostępne w zasięgu wzroku nauczyciela dyżurującego. Wie pani. Czasami ktoś nie dojdzie na czas. Dyrekcja ma obowiązek nadzorować i kontrolować, dlatego tutaj jest takie zalecenie też przez nas wydane, żeby jednak bardziej wzmocnienie nadzoru nad organizacją i pełnieniem dyżurów. Wie pani, zawsze coś można poprawić, nie? W szkole. Że może właśnie, jeżeli jest jakaś sytuacja, zadzieje się, młodzież, dzieci się pogodzą, no bo na tym to też polega, tak? Że mamy się godzić ze sobą i dalej funkcjonować, to jednak monitorować, czy to pogodzenie to było tylko takie na pokaz, czy zostało potem już dalej, czy to funkcjonuje, bo dzieci też czasami tak mają, że dzisiaj się pokłócą, a jutro już razem grają w piłkę, prawda? Więc na

0: Nauczyciele muszą być czujni, nie? Żeby tutaj no, nie mknęło coś tam. Pochylić się nad tą frekwencją właśnie, żeby wypracowanie, wdrożenie systemowych działań poprawczych w klasie siódmej, żeby zminimalizować problemy wychowawcze, bo o tej klasie sam wychowawca mówi, że to jest trudna klasa. Czyli no, jest dużo tam takich dzieci, które no, walczą o swoje pozycje lub i w ogóle wagarują. No właśnie, więc ta niska frekwencja, no to też nad tym trzeba popracować. Może bardziej rodziców też w to zaangażować i rozliczać, jeżeli jest ta frekwencja taka słaba, bo to obowiązkiem rodziców jest wysyłać dzieci do szkoły, nie?
1: To mamy drugą rzecz do wdrożenia.
0: Wobec zaistniałej sytuacji zaleca się dyrektorowi dokonać diagnozy poziomu bezpieczeństwa w szkole w celu określenia czynników wymagających niezwłocznej, długofalowej poprawy stanu bezpieczeństwa pobytu w szkole. Zgodnie z artykułem 61 ust. 1 punkt 6 tam rozporządzenia Rady Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpiecznych higienicznych, publicznych, niepublicznych i placówkach. Może tak mówiąc krótko, co roku szkoła ma obowiązek wraz z rodzicami, z Radą Rodziców opracować program profilaktyczno-wychowawczy. I ten program opracowuje się na podstawie diagnozy przeprowadzonej w szkole, no bo na podstawie czegoś trzeba oprzeć, prawda? Trzeba wiedzieć, co jest problemem w szkole, czy palenie papierosów, czy inne używki, czy właśnie bójki, więc przeprowadza się taką anonimową ankietę, robi się diagnozę i na podstawie tej diagnozy ustala się ten program wychowawczy. Ponieważ w tym roku ten program w szkole był akurat bez tej diagnozy, no to jest zalecenie, że mają robić diagnozę przed każdym przyjęciem tego planu. Drugie zalecenie dotyczy tego, żeby nauczyciele w swoich działaniach tych dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych kierowali się dobrym uczniom, troską o ich zdrowie, podstawą moralną, poszanowaniem godności, ale żeby dyrektor egzekwował od nauczycieli realizację tych obowiązków. Nie znaczy, że oni ich nie robią, ale to, co żeśmy przed chwilą rozmawiały. Jeżeli coś się zadziało, to czasami nauczyciel myśli, no dobrze, pogodzili się, już będzie dobrze. Nie widać oznak zewnętrznych, a może czasami trzeba zapytać jeszcze, nie? Czy na pewno wszystko w porządku, gdzieś przeobserwować w innej sytuacji, więc to takie zalecenie, żeby może nauczyciele jeszcze bardziej zintensyfikowali te swoje monitorowanie sytuacji, nawet pokonfliktowej. Trzecie to było właśnie, zaleca dyrektorowi wzmocnienie nadzoru nad działaniami wychowawców klas w okresie komunikacji z rodzicami uczniów. To też tak jakby nie wszyscy rodzice często też nie przychodzą. Przychodzą na pierwsze spotkania, a potem jest rodzic nieobecny cały rok do następnego września. Więc tutaj jednak też chcielibyśmy, żeby pani dyrektor wzmocniła ten nadzór nad działaniami wychowawców klas, żeby oni jednak spróbowali popracować nad takim sposobem, żeby tych rodziców do szkoły jednak ściągać, szczególnie kiedy są sytuacje konfliktowe. Następne to było to o dyżurach, żeby było wzmocnienie nadzoru. Dyżury są, ale żeby jeszcze wzmocniono nadzór, żeby na pewno nauczyciele zawsze byli. Następne o tej absencji, czyli tą klasę siódmą, żeby tam przyjrzeć im się.
1: Naszym gościem jest warmińsko-mazurska kurator oświaty Jolanta Skrzypczyńska. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Prawie 200 osób stanie na starcie kolejnego Swim Run Kono, będą biec i pływać w jezioraku. Zarezerwujcie sobie czas na kibicowanie w niedzielę od godziny 10. Centrum wydarzenia to port śródlądowy.

0: Pętla 7800 metrów, 1400 pływania i 6200 biegu. Długi solot, czyli dwie pętle, około 16 km, 2800 w wodzie, 1250 na lądzie.
1: To mówił Radek Etmański, a teraz Jarosław Piechotka.
2: Mamy te dystanse dość takie, dla nas wydają się długie, ale okazuje się, tutaj z Radkiem stwierdziliśmy, że są zawodnicy, którzy mówią, że to jest ciągle za mało, że ten dystans powinien być dwa razy dłuższy, trzy razy dłuższy, dlatego że jak oni jadą z południa Polski, czy tam z centralnej Polski, to oni by chcieli dwa, trzy razy więcej popływać i pobiegać. Tak jak mówiliśmy o tym, że nam się wydaje, że to jest duży wyczyn, dla nich jest wyczyn, jeżeli są bardzo zmęczeni. A tu się okazuje, że oni po takich dwóch pętlach stoją, rozmawiają, dyskutują, jedzą sobie banana, jakby się nic nie zdarzyło. Dzień wcześniej, w zeszłym roku mieli zawody, przyjechali do nas, znowu startowali i znowu się zwijali, bo za chwilę znowu gdzieś tam jakieś wyjazd na jakieś zawody.

0: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopro.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

SK Iława. Ain't no hesitation.

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wiesz.